0: diety i same zakazy i nakazy, tylko na przykład trzeba po pierwsze, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką odchudzania, od tego zacznę, dlatego że dieta w takim dzisiejszym wydaniu, jeśli oczywiście nie dotyczy to zdrowia, tylko odchudzania, bo ona ma swoje tak bardzo dobre, cenne, no, spełnia swoją rolę, jeśli chodzi o zdrowie, natomiast jeśli chodzi o odchudzanie, no to jest jakiś schemat, który się wrzucamy i on najczęściej nijak ma się w ogóle tak, ani do naszego stylu życia, do czasu, do tego, jak pracujemy, czy my potrzebujemy co 3 czy co 4 godziny jeść posiłek, tak, wrzucamy się w ten schemat. Każdy z nas inny, inaczej metabolizuje, co innego lubi, więc to ma być taki sposób odżywiania, który po pierwsze będzie mój, po drugie taki, który będę lubił, który nie będzie przerażający, tylko to będzie taki sposób odżywiania, że na myśl o tym, na przykład sobie pomyślę, dobrze, to ja mogę już tak zawsze żyć, całe życie. I wtedy to odstępstwa, czyli raz na jakiś czas ciacho, czy raz na jakiś czas, jak ja to śmiesznie czasami mówię, padlina, nie zaszkodzi, ani od tego nie zachorujemy, ani od tego nie przytyjemy. To jest jedna rzecz. Z aktywnością jest tak samo. Ja po prostu ciągle widzę te karnety na siłownię, które leżą w szufladach, tak? I tam kwiczą sobie i czekają na te lepsze czasy. Znajdźmy taką aktywność, bo to jest warunek, żeby się nam chciało, która będzie miała zawierała ten element przyjemności i każdy z nas może odkryć zupełnie coś innego dla siebie. To może być czasami się okazać kopanie ogródka albo spacer intensywny. To nie musi być siłownia. I też jeszcze jest coś takiego też na przykład jak aktywność spontaniczna, którą możemy przy okazji uprawiać, że na przykład zamiast na 8 piętro windą wchodzimy po schodach i przy okazji, a my i tak musimy wejść do tego domu, nie musimy sobie tego planować, kupować od razu butów do biegania za 1000 zł, tak? Zacznijmy od takich prostych rzeczy, małych rzeczy i wtedy, kiedy to się utrwali, to my sami złapiemy bakcyla i ochotę na więcej.
1: Czyli ta metoda małych kroków może się przydać i tak naprawdę może spowodować, że zmienimy styl naszego życia, a nie tylko wejdziemy na dwutygodniową dietę i później odpuścimy.
0: No bo pytanie, co dalej, tak? Moja koleżanka dietetyczka często słyszy od swoich pacjentów, no dobrze, pani Olu, ale co teraz, co dalej, tak? Nawet jak się uda schudnąć i to się udaje, bo to nie jest najtrudniejsze, jak mamy dobrą motywację, tylko najtrudniejsze jest utrzymanie wagi. Więc nie opłaca być nam się na tych dietach nieszczęsnych, bo po pierwsze nikt z nas nie chce, przy gorszej formie psychofizycznej napięcie tylko rośnie i puszczamy i nadrabiamy to, co sobie zakazujemy z podwójną siłą. Po drugie psujemy sobie metabolizm za każdą dietą i potem, kiedy wracamy nawet do naszego normalnego jedzenia, to my nie strawimy już tego kotleta w taki sam sposób i tak szybko jak sprzed kuracji odchudzającej. No i potem się dziwimy, że jest efekt jojo na przykład, że mam dodatkowe kilogramy.
1: Czyli uniwersalna, niezawodna metoda na zmianę stylu życia nie istnieje. Każdy po prostu musi znaleźć coś swojego.
0: Ja tak uważam i to obserwuję też u siebie w gabinecie. Przychodzi do mnie mnóstwo osób i wydaje się pozornie, że każdy ma podobny problem, każdy jest zupełnie inny, ma inne doświadczenia, inny organizm, inaczej metabolizuje, co innego lubi, każdy z nas jest inny.
1: Drobne upadki i takie no chwile zwątpienia zdarzają się chyba każdemu.
0: To jest nieunikniony element procesu odchudzania. To nie jest nigdy proces liniowy. Proces liniowy to jest właśnie ta taka nieszczęsna dieta w wydaniu, którym najczęściej ją stosujemy. Czyli jest start, potem jest meta, a potem jest upadek bolesny, tak? I efekt jojo. I zaczynamy od początku. Proces zmiany stylu życia i w ogóle tego odchudzania, ale też no, zmiany stylu życia, bo to jest zobowiązanie na całe życie. To nie jest do wakacji, do Sylwestra i na chwilę, jeśli chcemy długofalowo utrzymać efekt. To jest proces sinusoidy i te upadki będą i do tego potrzebna jest właśnie nasza motywacja, ale nie ta zewnętrzna. Ona pomaga nam zacząć, a najczęściej tylko ją mamy, czyli ślub, wakacje, tak, sukienka, bikini, kaloryfer na brzuchu. No jakby tych motywatorów zewnętrznych jest dużo, każdy ma swój. I kiedy bodziec mija, bo na przykład
1: wakacje się kończą.
0: Dokładnie, to już nam się odechciewa, bo nie mamy tej marchewki przed sobą. Więc to, co jest ważne, oprócz tej zewnętrznej motywacji, która może nam pomóc zacząć, to też jest znalezienie takiej motywacji wewnętrznej, pozytywnej, czyli takiego prawdziwego powodu, dla którego to jest dla nas ważne. Czasami to jest zdrowie, czasami to jest lepsze samopoczucie, czasami to jest lepszy wygląd, jakiś stan emocjonalny, tak, chce się czuć lekko. Jakby każdy musi poszukać, dlaczego to jest dla mnie ważne i dlaczego ja mam zrobić wszystko, żeby mi się udało, ale na zawsze, tak, że ja zawsze chcę się tak czuć, a nie tylko na chwilę.
1: Ale zakładam, że początki zmiany stylu życia bywają trudne, szczególnie ten początek. I załóżmy, że taką decyzję podjąłem 2 tygodnie temu, od 2 tygodni jem zupełnie inaczej, no ale po drodze upadłem, zjadłem fast food. Pierwsza moja myśl, stało się koniec wszystkiego.
0: No tak, tak, to też bardzo często ja się z tym spotykam, to jest takie zero-jedynkowe myślenie dychotomiczne, czyli wszystko czarne albo białe, wszystko albo nic, objadam się albo głodówa, no i pierwszy upadek oczywiście ma być idealnie, tak, no idealnie nie ma w życiu w ogóle, więc jak ten błąd popełnię, to już się poddaję i tego robić nie można. To jest chwilowe odstępstwo, które będzie się zdarzało. Ja muszę za chwilę, na drugi dzień, za godzinę wrócić na te swoje tory, które sobie tak wyznaczyłam, czy wyznaczyłem, żeby dotrzeć do celu tam, gdzie chcę być.
1: No dobrze, ale co mówi pani pacjentom, którzy są na tych torach i mówią, no ja się zatrzymuję, ja wysiadam, bo już mam dość na przykład.
0: No wtedy właśnie przypomnij sobie, po co to robić, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne i jak teraz się poddasz, gdzie będziesz, tak? Czyli trochę też straszę. I wtedy ktoś mówi, no tak, już na przykład udało mi się 5 kilogramów zrzucić, zostało mi jeszcze 15. I jak teraz się poddasz, no to za chwilę je odzyskasz. To jest kwestia 2 tygodni, 3. Chcesz tam być? Nie. No to się nie poddajemy, tak? Przypominamy sobie też, po co ja to robię. Ten stan przywołujemy, dlaczego to jest dla mnie takie ważne. Można sobie zrobić też taką listę korzyści po osiągnięciu celu, czyli wypiszę sobie wszystkie te cele, które osiągnę, co mi da, kiedy schudnę. I nosić tą kartkę przy sobie, tą listę korzyści, przypominać sobie o tym. Właśnie w tych kryzysach wtedy ona jest bardzo potrzebna i niezbędna. Bo oczywiście, że często zapominamy. Jeszcze jest coś takiego jak myśli sabotujące, które się pojawiają w naszych głowach, które pomagają nam trochę odpuścić albo zwolnić się z odpowiedzialności. I to często jest, to tylko jeden kawałek. Teraz zjem, potem zjem mniej, tak? Nie może się zmarnować. No przecież za to zapłaciłem. To ostatni raz. No przecież nikt nie widzi. No, to cała lista jest tych myśli sabotujących. Więc też trzeba być ich świadomym. I można sobie je wypisać. Okej, to się może pojawić. Przygotować je. Na przykład wiem mniej więcej, czasami robimy taką mapę odchudzania. Jest start i kiedy pojawi się pierwszy kryzys? No, znamy się trochę, tak? Więc wiemy, kto może nam przeszkodzić też w tym problemie, bo czasami się okazuje, że najbliżsi wcale nie są najlepszą grupą wsparcia.
1: Wręcz przeciwnie.
0: Oczywiście, bo znajomi mówią, oj, przestań, nie przesadzaj, napij się tego piwa i daj spokój, nie przytyjesz. No, oni chcą, żebyśmy byli tam, tak? Tak nam umiejętnie z tej drogi. No, w rodzinie też, w domu, no mąż krzyczy, nie będzie schabowego, tak? Po prostu nagle zmiana nawyków, pusta lodówka, albo tu jakieś inne rzeczy w tej lodówce, no wszyscy zaczynają się buntować.
1: Same,
0: bo każdy,
1: przeszkody.
0: Tak, każdy chce zachować status quo, do którego jest przyzwyczajony, bo to jest bezpieczne. No, a my tu nagle robimy sobie i innym rewolucję. Więc musimy się na to przygotować i zastanawiamy się też często na zaś z moim klientem, jak w tym kryzysie i w tym dole możesz sobie pomóc, bo to jest znowu sprawa bardzo indywidualna. Ja nie narzucę niczego, bo to jest rada, którą wiadomo, co można z radami czyimiś sobie zrobić. Ja muszę sam wiedzieć, co na mnie najlepiej podziała, tak?
1: Czyli to jest trochę jak przygotowania do walki. Takie
0: no to
1: strategiczne.
0: Jest naprawdę
1: planowanie
0: praca.
1: Przyszłości.
0: To jest zmiana, to jest wyjście ze strefy komfortu, to jest nieznane, to są automatyzmy, które trzeba przekształcić, pokonać, które naprawdę lubimy i nasz mózg je bardzo lubi, bo to jest wygodne, my uwielbiamy drogę na skróty, więc to wymaga wysiłku psychofizycznego naprawdę od nas dużego.
1: I też nie możemy być chyba wobec siebie tak bardzo surowi, bo mam wrażenie, że często jesteśmy wobec siebie aż nadto krytyczni
0: i to jest też
1: wielokrotnie powód porażki.
0: Tak, no bo jeśli ja często na przykład przychodzą do mnie panie, które albo działają z poziomu małego dziecka, czyli wszystko mi wolno, loda, mhm. albo z poziomu tego rodzica krytycznego, takiego krytyka, że jestem beznadziejna, znowu mi się nie udało, nie wytrwałam, nigdy nie schudnę. No po prostu tam riposty w głowie biegną różne. I ja wtedy się pytam, czy ty to, co mówisz sobie w głowie, powiedziałabyś swojej najlepszej przyjaciółce, kiedy ona przychodzi do ciebie i ma kryzys, najadła się właśnie czekolady i obawia się, że nie schudnie nigdy. No to byś jej to powiedziała, wiesz co, tak, jesteś beznadziejna, znowu się nażarłaś i nigdy ci się nie uda, wiesz? W życiu byś tego nie powiedziała, tak? No a my sobie to robimy, my sobie to mówimy i naprawdę jesteśmy dla siebie często bardzo okrutni i to na pewno nie motywuje. No bo ja sobie wyobrażam, jak ktoś by chodził obok mnie i cały dzień mi tak wkładał do głowy, to albo bym odwinęła, tak? Albo bym rzeczywiście się poddała i żeby tylko już tego nie słuchać. Więc rzeczywiście to jest ważne, co mówimy do siebie. Musimy być dla siebie w tym też oczywiście czuli, ale nie zwalniać się z odpowiedzialności.
1: Dla wielu osób, szczególnie na diecie, wizja dużego obiadu i deseru w sobotę może być wyjątkowo motywująca. Przemęczę się od poniedziałku do piątku, w sobotę i w niedzielę sobie odbiję.
0: No nie wiem, czy to jest dobry sposób. Ja mam co do niego dużo wątpliwości. Po pierwsze dlatego, że to przemęcze już mnie martwi na dzień dobry. Czyli to znaczy, że ten sposób odżywiania nie jest dobry dla mnie, bo on mnie męczy, czyli on jest niewłaściwy. No to rzeczywiście tylko wyczekuję tej soboty, żeby się najeść tego, co sobie zakazuję. Więc najczęściej bilans wychodzi na zero. To się nie udaje. Proces odchudzania nie będzie skuteczny, bo to, co wypracowaliśmy przez cały tydzień, nadrobimy w ciągu weekendu, bo to jest najczęściej hulaj dusza, piekła nie ma, tak?
1: No tak.
0: Więc jakby ja mogę się zgodzić z tym nagradzaniem się, bo uważam, że zakazy i nakazy naprawdę mają skutek odwrotny do zamierzonego i po to jest życie, żeby z tych przyjemności korzystać, bo sama sobie też pozwalam. Ale to ma być odpowiedzialne, z jakąś kontrolą i nie mam się męczyć, tylko zdrowo się odżywiam cały tydzień i załóżmy umawiam się ze sobą czy ze swoimi dziećmi, bo to też często na przykład dzieci dotyczy, że okej, w sobotę pozwalamy sobie na przyjemności, ale nie kilogram cukierków czekoladowych, tak, tylko to jest mały deser, staramy się, żeby on był w miarę zdrowy, a nawet jeśli on jest niezdrowy i ulubiony, to celebrujemy, to smakujemy, nie zajadamy się na zapas, bo już znowu będzie przez cały tydzień posucha, tylko po prostu to ma być rzeczywiście taka nagroda, przyjemność i mamy się tym delektować, więc na to mogę się zgodzić i to jest rzeczywiście fajne, ale nie będziemy tak pożądać tego, jak nie będzie ten tydzień męczarnią, tylko rzeczywiście będziemy się tak odżywiać, że będzie zbilansowane, że nie będziemy chodzić głodni, nie będziemy wściekli tak z tego głodu, nie będziemy budować tego napięcia, to wtedy myślę, że to odbicie i to napięcie nie będzie aż takie drastyczne w ten weekend.
1: Myślę, że zburzyła teraz pani pogląd na te tematy u wielu naszych słuchaczy, którzy chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów, ale...
0: No pytanie, czy im się udaje, bo ja najczęściej słyszę, że no nie mogę schudnąć i na przykład cały tydzień na pudełkach, pięknie, ładnie, regularnie, no ale w weekendy tu już nie mam tych pudełek i wie pani, no ja wtedy już kompletnie tego nie kontroluję. No i przychodzi pani do mnie i jest zdziwiona, że no waga nawet nie drgnie. No nie drgnie.
1: No to załóżmy, że okej, sobota i niedziela to może za dużo, ale w sobotę po południu pozwalamy sobie na więcej. Jeden posiłek, czyli cheat meal.
0: No myślę sobie, że to jest okej, tak? Tylko znowu mówię, no z jakimś umiarem i zdrowym rozsądkiem. No wiadomo, że to nie może być tak, że zjemy no dwie czekolady na raz, no bo... jakby to nie o to też chodzi. To ja myślę sobie już lepiej w ciągu tego tygodnia nawet pozwolić sobie na jakiś deserek, tak? Nawet na przykład załóżmy dwa razy w tygodniu i wtedy nie będziemy tak tego pragnąć, bo wiadomo, jak działają zakazy i nakazy. No jakby myślenie samo o słodyczach już wyzwala pragnienie, bo jak myślimy o cytrynie, to fizjologia pracuje, mimo że tej cytryny nie ma tutaj, prawda? To jest wirtualny obraz, a ślinianki nam już pracują. I tak samo dzieje się, kiedy myślimy nieustannie o czymś, czego pożądamy, tak działa zakaz, no to trzustka też zaczyna pracować, wydziela insulinę, no i te słodycze wcześniej czy później pochłoniemy, bo to jest silna po prostu potrzeba nie do pohamowania.
1: Więc mechanizm nagrody tak, ale kontrolowany mocno.
0: No myślę, że tak, że jakiś odpowiedzialny.
1: Stres to nasz wróg numer jeden, absolutnie. Mam wrażenie, że on chyba najbardziej podcina skrzydła tym, którzy chcą zdrowo żyć.

0: pułap i taki punkt, tak, taki optymalny, i musi to sprawdzić, gdzie jest ten stres, który nam jest budujący, a gdzie już jest przekroczenie granicy i jest ten stres, który nas zjada. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście dzisiaj zajadamy, ale nie tylko wcale stres, dużo emocji dzisiaj zajadamy. To wynika z tego, że w krajach rozwiniętych jedzenie jest łatwo dostępne. A ponieważ jest przyjemne, bo tak to matka natura wymyśliła, element przyjemności w pewnych czynnościach musi być, bo inaczej byśmy nie przetrwali, tak? Mhm. I dotyczy to również nie seksu, na przykład i jedzenia. No komu by się chciało, prawda? I byśmy po prostu nie przeżyli, jakby jedzenie smakowało jak podeszwa buta. Nie wiem jak smakuje, no ale mogę sobie wyobrazić. Więc matka natura tak to wymyśliła i dlatego łatwo sięgamy po to jedzenie, a że ono jest dostępne, to stało się dzisiaj taką pokusą zaspokajania różnych naszych potrzeb. No i oczywiście najczęściej prowadzi to do obsesji, do uzależnień i to jest zastępcza forma. To nie jest adekwatne zaspokajanie naszych potrzeb, bo jak my jesteśmy zdenerwowani, zestresowani czy smutni, to nie potrzebujemy jeść. Tylko potrzebujemy się uspokoić w adekwatny sposób i znaleźć taki sposób, który rzeczywiście ten stres rozładuje. No bo czekolada uspokoi nas tylko i wyłącznie na chwilę, no a potem wiadomo, że mamy jeszcze dodatkowy problem.
1: Ale załóżmy, że jedzenie jako przyjemność wyrzucamy i zastępujemy chociażby, nie wiem, filmem wieczorem, tak?
0: No tak, bo to chodzi też znowu o tą zmianę nawyków, że no my zajadamy dzisiaj dużo rzeczy. Jemy i właśnie i dla przyjemności, i z nudy jemy, i w poczuciu winy, i zajadamy emocje, i stres, no różne, różne rzeczy. I teraz chodzi o to, że nie ma nic złego w tym, kiedy dajemy sobie przyjemność w postaci czekolady, ale jeśli to jest jedyna przyjemność w naszym życiu, albo jeden z niewielu sposobów, tak, nagradzania siebie, no to mamy problem. No bo podążamy, pożądamy tego bardzo dużo. No ile tych czekolad musimy zjeść, żeby ten efekt wywołać? Uzależnienie, mechanizm uzależnienia w zasadzie nie ma znaczenia, od czego się uzależniamy, jest taki sam. No oczywiście żniwo, wiadomo, że narkotyki czy alkohol zbiera dużo większe i szybciej niż taka czekolada, ale w konsekwencji czekolada też z czasem, po pierwsze, no jest to psychicznie nie do wytrzymania, bo jesteśmy w szponach na nałogu i jakby tak to nami rządzi. No a po drugie mamy nadwagę, otyłość i konsekwencją różne są tego też choroby. Ale mechanizm jest ten sam. Mózg z czasem przyzwyczaja się do tych dawek, no bo przyjemność jedzenia czekolady polega na tym, że wytwarzają się te hormony szczęścia, tak? Dopamina, serotonina, neuroprzekaźnik, serotonina działa i jest nam fajnie. No ale z czasem mózg przyzwyczaja się do tych dawek i żeby wywołać ten sam efekt, potrzebujemy więcej i więcej i więcej, więc to uzależnienie od słodyczy z czasem 3 czekolady nie wystarczą, żeby wywołać ten sam efekt. To samo dotyczy też innych używek, nie? I cukier oczywiście uzależnia i fizycznie, i uzależnia również też i no, psychicznie, emocjonalnie.
1: Ale zawsze można też spróbować powalczyć z przyczyną, czyli postarać się spróbować kontrolować swoje emocje albo poradzić ze stresem.
0: No tak, na początek można tak bardzo po wierzchu świadomie, czyli z nawykiem, czyli wprowadzam inne rodzaje przyjemności do swojego życia, tylko teraz znowu siebie muszę znać i one muszą być adekwatne, czyli ta nagroda musi być adekwatna jak zjedzenie czekolady, bo jak będzie mniej fajna, no to przegra z czekoladą. Więc chętnie sięgniemy po czekoladę i wtedy tej czekolady mniej będziemy pożądać, tak? A z drugiej strony, ja często tak pracuję, gdzieś rozmontowujemy tą przyczynę, tak? Co ja zajadam tak naprawdę, z czym ja sobie nie radzę, o co tak naprawdę chodzi.
1: I próbujemy sobie z tym poradzić.
0: Jeśli nie, no to po prostu musimy udać się do specjalisty, bo naprawdę czasami za uzależnieniami związanymi z jedzeniem stoją no, bardzo poważne problemy i różnego rodzaju traumy i to się zaczyna już na bardzo wczesnym etapie. W dzieciństwie te nawyki są kształtowane, albo nas przekarmiali, albo no, zmuszali do jedzenia, jakaś przemoc też związana z jedzeniem i potem niestety no to
1: odbija
0: mamy właśnie,
1: się.
0: Mamy różne zaburzenia z tym związane.
1: Czy każdy, kto ma nadprogramowe kilogramy, powinien udać się do psychodietetyka?
0: No myślę sobie, że pewnie nie każdy. No trochę jest tak, że my zaczynamy najczęściej odchudzamy.

0: odchudzać się no, trochę nie od tej strony, co trzeba. Czyli no, najczęściej to w ogóle zaczynamy się odchudza doktor Google, no bo on ci dużo robi rzeczy, więc mylimy informacje z rzetelną wiedzą i nam się wydaje, że to co w internecie to nam ma pomóc. Ale ja myślę sobie, że trzeba najpierw się zastanowić, po pierwsze, jak długo trwa problem. Czy ja tą nadwagę mam, bo na przykład jestem kobietą, która przytyła w ciąży i nie umiem sobie z tym poradzić? Czy ja mam tą nadwagę od dzieciństwa, bo jestem przekarmianym dzieckiem i problem jest bardziej złożony i to dotyczy też, kwestia jest też mojej psychiki, więc wtedy myślę sobie, że jak najbardziej koniecznie trzeba udać się do specjalisty i od tej strony zacząć, a uzupełnić to jakby też dobrym planem żywieniowym, takim adekwatnym do moich potrzeb i aktywnością fizyczną. Więc to zależy... No, jaki to jest po prostu przypadek, mówiąc już tak brzydko, na ile długo trwa problem, na ile ja się z nim borykam, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia mojego braku edukacji i to jest tak, że ja wystarczy rzeczywiście poczytam na ten temat, zweryfikuję to z tym moim stylem życia, wdrożę kilka poprawek, okaże się, że na przykład wystarczy, że jeden nawyk zmienię, bo mam jeden nawyk, który mnie gubi, tak? Jem za dużo słodyczy, a cała reszta jest w porządku. I tutaj nie trzeba wtedy rzeczywiście jakoś pracować bardzo głęboko. Chociaż z doświadczenia wiem, że to jest, myślę, że około 5% populacji, która rzeczywiście potrzebuje zmiany nawyków, psychoedukacji i jakby problem jest rozwiązany. 95% to jakby to są naprawdę bardzo poważne i głębokie przyczyny. I to, co dzisiaj, myślę, nie bierze się pod uwagę, to właśnie te różne czynniki, które też są ważne. I widać to po statystykach i w Europie, i na świecie, a w Polsce też. Ta dynamika przyrostu ludzi otyłych z nadwagą, mimo wiedzy, świadomości, dostępu do tej wiedzy, wcale nie maleje. Więc no, tutaj musimy też brać pod uwagę te aspekty właśnie i psychologiczne, i emocjonalne, i rodzinne, i nawykowe, tak? Środowiskowe, kulturowe, więc dużo jest tych czynników.
1: Ale podejrzewam, że mało kto o tym myśli, bo przechodząc na dietę, zmieniając swój styl żywienia, po prostu zaczynamy i kończymy na lodówce. Zmieniamy produkty, które jemy, tak? Wprowadzamy jakieś zasady, ale mało kto, wydaje mi się, ciągle myśli o tym, żeby zajrzeć do swojej głowy, tak? I tam poszukać przyczyn.
0: Ja bym tak naprawdę to chyba w ogóle zaczęła od badań. W jakim stanie, w jakiej kondycji jest moje ciało, tak? Bo często okazuje się, że mamy już jakieś choroby w sobie, czy cywilizacyjne, czy dietozależne, czy Hashimoto, czy cukrzyca, czy ponad 1,5 miliona Polaków ma cukrzycę, drugie tyle prawdopodobnie
1: nie wie,
0: bo się nie bada. Więc od tego chyba bym tak naprawdę zaczęła, bo tu też, to też będzie wymagało indywidualnego jakiegoś planu żywieniowego, tak? Bo się okaże, że na przykład mam Hashimoto, czy mam rozregulowaną tarczycę i ja nie mogę pewnych produktów jeść, muszę o to zadbać. Więc myślę sobie, że od tego bym zaczęła. No, ja myślę, że też dużo osób nie chce udawać się do specjalistów, dlatego że króluje w Polsce nadal taki stereotyp, że to jest wstydliwe, że to oznacza, że coś ze mną nie tak, że jestem psychiczny, tak? Albo że ja sobie sam czy sama z tym muszę poradzić. To jest takie niewygodne, wstydliwe, więc myślę, że to też nadal pokutuje. A z drugiej strony dzisiaj mamy też takie czasy, że wszystko musi być fast, tak? Chcemy szybkich efektów wszędzie, w każdym prawie obszarze naszego życia i tutaj w tym obszarze odchudzania również. Więc dlatego tak chętnie sięgamy po te sposoby, które są szybkie i dają nam szybkie efekty. Niekoniecznie są one ani zdrowe, ani mądre, ani skuteczne przede wszystkim. I czasami zdarza się, co chwila słyszymy różne przypadki w mediach, że one też zagrażają naszemu życiu.
1: Wakacje to jest idealny moment na to, żeby siebie usprawiedliwić, nawet jeśli w ciągu roku trwaliśmy w jakichś postanowieniach, to absolutnie no, to, co na wakacjach, zostaje na wakacjach. Tak? To, co na szlaku, zostaje na szlaku i wracamy z kilogramami nadprogramowymi.
0: To zależy od tego, jak funkcjonujemy w ciągu roku. Mhm. Jak nie funkcjonujemy w tych restrykcjach, to nie mamy takiego pragnienia. To jakby te nawyki z nami zdrowe podczas tych wakacji nam towarzyszą i wtedy oczywiście właśnie zjem sobie loda czy gofra, to nie jem codziennie po 5 gofrów, tylko zjem sobie jednego czy dwa na tydzień i od tego nie przytyję i to mi wystarczy. I myślę sobie, że też można, pod warunkiem, że też zadbamy o jakąś aktywność odpowiednią, że to nie będzie leżenie plackiem na plaży i opychanie się, tak, czym popadnie, no to wtedy musimy mieć jakby świadomość tego, co nas czeka po wakacjach.
1: Ale przyzna pani, że mimo tego, że jesteśmy świadomi, dbamy o to, co jemy, to jadąc do kurortu, wszystkie restauracje, budki i no przeróżne sklepy nas kuszą zapachami.
0: No trudno się też temu oprzeć. No myślę sobie, że też po to są wakacje. Jakoś jestem zwolenniczką zdrowego rozsądku, żeby naprawdę czas sobie na tych wakacjach też i pozwolić. No nie odbierać, nie można sobie też odbierać przyjemności no tą restrykcją i tą obsesją, tak, na punkcie własnego wyglądu, no bo co to za wakacje, tak? Stres będzie z tego pewnie dużo większy niż to warte jest.
1: A później jak wracamy, to się pojawiają wyrzuty sumienia.
0: No, potem mamy problem, musimy się z tym borykać. Mhm. Więc ani te wakacje przyjemne, ani po wakacjach przyjemne, tak?
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Dziś przenosimy się w inny wymiar, w świat niepojęty dla zwykłych zjadaczy chleba. Karol Sanetti. Zastanawiam się, jak cię przedstawić, dlatego zapytam. Karol, jesteś magikiem, iluzjonistą, prestidigitatorem czy czarodziejem?
4: Witam serdecznie. Myślę, że każde z tych określeń jest prawidłowe i nie ma co się obrażać, jak ktoś powie magik, bo to raczej kojarzy się tak, nie wiem, z występami dla dzieci, z takimi błahymi przedstawieniami, bardziej może z klaunem trochę się kojarzy i tak dalej, ale myślę, że z każde z tych określeń jest prawidłowe, jednak iluzjonista najlepiej oddaje wydźwięk i to, co robię.
3: Czyli w studiu gościmy dzisiaj iluzjonistę i czym taki iluzjonista tak naprawdę się zajmuje?
4: Iluzjonista, czyli osoba, która obecnie na imprezach firmowych bądź prywatnych bawi gości sztukami magicznymi, czyli pokazuje rzeczy, które nie są możliwe na pierwszy rzut oka, jednak wiadomo, że jakoś to się dzieje.
3: Tu nasuwa mi się pytanie, czy to nie są rzeczy do końca prawdziwe. To są prawdziwe rzeczy?
4: Jak najbardziej. Myślę, że to są na pewno prawdziwe rzeczy.
3: Okej, Karol, ty zajmujesz się iluzją już od ładnych kilku, o ile nie kilkunastu lat. I powiedz, jak to się u ciebie zaczęło?
4: Szczerze powiedziawszy, już było to tak dawno, że nie jestem pewny, czy to tak właśnie się zaczęło, ale chyba zobaczyłem jakiś występ taki iluzjonisty, zainspirowałem się, wiadomo, że na początku jest to jakaś tam zajawka, później przeradza się w pasję, jeśli ktoś to pociągnie, że to powiem, złapie bakcyla, a obecnie jest to mój sposób na życie i egzystencję całą.
3: Okej, czyli zobaczyłeś, najpierw skupmy się na tym początku, potem zapytam cię właśnie o twój sposób na życie. Czyli zobaczyłeś jakąś sztuczkę i co, zacząłeś się jej uczyć?
4: Tak, zacząłem szukać informacji, gdzie mogę tego się nauczyć, ludzi, z którymi mogę spotkać się, porozmawiać o tym, no i tak trafiłem na pierwsze takie warsztaty z iluzji we Wrocławiu. Pamiętam wtedy pierwszy raz chyba odbyłem tak długą podróż samodzielnie pociągiem, było to do Wrocławia około 10 godzin, byłem bardzo zestresowany, no i tak to się zaczęło, tak. Później poznałem ludzi, zobaczyłem więcej możliwości i naprawdę mnie to zafascynowało.
3: Tak, żeby nie zdradzać też wszystkiego, to powiedz, jak takie warsztaty wyglądają? To znaczy, że krok po kroku prowadzący uczy was tego, jak wykonać jakąś sztuczkę, nie wiem, czy to dobre słowo.
4: Tak, tak. Są seminaria, czyli jakby prelekcje, gdzie ktoś jakby prezentuje swój program i następnie go tłumaczy, po prostu da numery, tak? Bądź też podejście do widza czy coś innego, ale jest też giełda rekwizytów, przedstawienie galowe, poszczególne punkty programowe, tak? Na giełdzie rekwizytów wiadomo, że można nabyć jakieś akcesoria, które służą ku temu, aby zaskakiwać.
3: No oczywiście.
4: Widzów. A przedstawienia galowe, no to wiadomo, są to występy, gdzie możemy obejrzeć bardziej doświadczonych iluzjonistów i to, co prezentują, tak?
3: Zastanawia mnie to, bo powiedziałeś o warsztatach, ale czy istnieją jakieś szkoły dla iluzjonistów?
4: W Polsce, z tego co wiem, nie ma aż takiej szkoły, na przykład w Las Vegas wiem, że na przykład jest taka szkoła takiego bardzo znanego iluzjonisty Jeffa McBride'a, gdzie właśnie można nauczyć się tej profesji. Mhm. A to są seminaria.
3: Seminaria po prostu. A ty w większości uczyłeś się sam w domu?
4: Uczestniczyłem na seminariach właśnie w Polsce, Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź i za granicą w Anglii, w Blackpool. Trzykrotnie byłem na jednej z największych konwencji magicznych na świecie, gdzie tam około 3000 magików z całego świata przyjeżdża i to jest kilka dni, kilkudniowa konwencja, taka jedna z większych.
3: Jasne. A jak długo trzeba trenować jedną sztuczkę tak, żeby się udała?
4: Cały czas.
3: Nieustannie do końca życia?
4: To jest tak jak myślę z formą na siłowni, tak jak ktoś poprzestanie. Ja też kiedyś prezentowałem inne w ogóle numery. Część oczywiście się powtarza, które są na stałe, ale takie, których już teraz po prostu nie jestem w stanie wykonać, bo mięśnie zapomniały. Ja też nie wiem, jak to zrobić.
3: Czyli to jest sztuka bardziej uczenia na pamięć swojego ciała?
4: Też trochę tak? Też, tak, jak najbardziej.
3: Okej, a powiedz, czy podczas takich treningów, czy już jak masz świadomość, że jakaś sztuczka ci wychodzi, to najpierw trenujesz na jakichś takich zaufanych osobach, czy od razu idziesz w publiczność?
4: Różnie, szczerze mówiąc.
3: Najpierw rodzina, wiesz, pokaz jakiś karty, a nie wyszło, dobra, to jeszcze się douczę, coś takiego jest?
4: Tak, coś takiego jest. Najlepiej pokazywać tak bez większej presji, chociaż wiadomo, że zawsze chce się jak to najlepiej zrobić, jednak lepiej pokazywać tym, którzy płacą uśmiechem.
3: Okej. Okay. No tak, no bo później biznes może trochę podupaść. A jakie są reakcje ludzi?
4: Szczerze powiedziawszy, bardzo różne. Od takich bardzo subtelnych, jak ktoś się uśmiecha i tak patrzy spod byka, że tak powiem, po takie bardzo spontaniczne, gdzie ktoś nawet krzyczy i faktycznie bardzo żywiołowo i ekstremalnie reaguje.
3: Podejrzewam, że pojawiają się też pytania, jak to się stało i jak to zrobić.
4: Tak, tak, to jest jedno z takich najczęściej zadawanych pytań, ale są też inne takie, że tak powiem, wiem, mogą one na pewno się pojawić gdzieś w czasie występu.
3: I masz już przygotowaną odpowiedź?
4: Nawet kilka.
3: Nawet kilka. A jak ktoś cię pyta, jak zrobiłeś tę sztuczkę?
4: A umiesz dochować sekretu?
3: No,
4: ja też.
3: Oczywiście. Okej, okay, rozumiem. Nie pociągnę cię za język w tej materii. Wróćmy jeszcze do uczenia się tego, bo to jest dosyć ciekawe i myślę, że też pracochłonne. Czy masz jakieś postaci, które cię inspirują? Czy w tym świecie są jakieś postaci, jakieś autorytety, guru, iluzji?
4: Jak najbardziej. Jednak myślę, że nie są one znane szerszemu gronu, ponieważ tak jak każda profesja ma swoje autorytety, tak samo też iluzja. Na pewno mam kilka osób, którymi się inspirowałem i bardzo podobają mi się ich występy. Mhm. Jednak wiadomo, że z czasem jakby się wyrabia jakby swój styl, tak? Bo fajnie jest oglądać komediowe występy, aczkolwiek nie zawsze one mogą pasować komuś, tak? Tak samo takie mroczne występy jest bardzo fajnie odczuć na swojej skórze. Jednak może niekoniecznie chce się w ten tryb wejść samemu.
3: Jasne, a jakieś nazwiska podasz nam? Bo tak jesteśmy, opowiedziałeś, że to jest bardzo wąska grupa i nie każdego może to interesować, ale po to jesteśmy my, żeby przedstawiać ludziom i żeby ich inspirować, żeby mogli na przykład pooglądać takich ludzi.
4: Jasne. Na pewno dwóch iluzjonistów przychodzi mi do głowy, którzy są naprawdę świetni. Michael Ammar, powiedzmy starszej daty iluzjonista, który nie wiem ile lat ćwiczy naszą sztukę, może więcej niż ja mam. Mhm. A drugi jest to David Stone, którego miałem okazję seminarium widzieć w Łodzi. Fenomenalny występ. Wow. No nie da się tego szczerze opisać. Naprawdę to było najlepsze seminarium, jakie widziałem, a widziałem ich kilkadziesiąt i w Polsce i za granicą.
3: Warto obejrzeć. Karol, nie podejrzewam cię o to, ale zapytam, co jeśli nie wyjdzie sztuczka?
4: Co jeśli nie wyjdzie? No ostatnio na jednej imprezie firmowej mi nie wyszło i już tam ci widzowie nie żyją.
3: Aż tak? To aż takie sztuczki?
4: A tak na poważnie to wiadomo, że widz nie wie, co się stanie. Iluzja też opiera się na zaskoczeniu i tym, że nie wiemy, co tam za chwilę się pojawi, bądź zniknie. Także zawsze można to zakamuflować jakimś gestem albo udać, że tak miało być. A jeśli coś nie wyjdzie, no to no cóż, show must go on. No trzeba dalej, tak? Szczególnie jak robi się pod muzykę, ja mam taki jakby program, tam chusty, parasolki, coś tam się pojawia, znika i tak dalej.
3: Dynamicznie?
4: Tak, no to wtedy wiadomo, że muzyka idzie dalej, także trzeba dalej robić, tak? No co? To jest wszystko na żywo, tak? Także...
3: To jest trochę takie aktorstwo.
4: Tak, też. Właśnie mówi się, że iluzjonista to aktor, który odgrywa rolę czarodzieja, tak? Mhm.
3: Iluzja to też w twoim przypadku bardzo częste występy publiczne, tak? Występujesz przed jakimś większym audytorium. Czy do tego przygotowujesz się jakoś specjalnie? No bo jedno to jest nauczenie się tych wszystkich sztuczek, trików i pokazów, ale sam występ publiczny, czy to jest dla ciebie stresujące jeszcze?
4: Obecnie wydaje mi się, że to jest... Nie, no na pewno jakiś stres jest, tak? Jeśli stresu nie ma, no to wydaje mi się, że po prostu komuś nie zależy, tak, żeby to jakoś tam wyszło. Bardziej taka determinacja, tak, żeby zrobić dobry występ, żeby być siebie zadowolonym i mieć tą satysfakcję, bo no nie chce się zawieść widzów, tak? Oni też chcą zobaczyć najlepsze rzeczy, jakie mogą, a często jest tak, że widzą pierwszy raz w życiu iluzjonistę, czasami nawet ostatni, I też dziwi mnie często, że ktoś mi ciągle mówi, że pierwszy raz widzi takie rzeczy na żywo, że gdzieś tam w telewizji coś kojarzy i tak dalej, ale na żywo z jednej strony, ja to mówię, że magicy są jak wypadki. One codziennie są, ale ich nie widać, tak?
3: Okej. Okay.
4: Także gdzieś tam, no wiadomo, mamy gdzieś tam zaskakiwać widzów, jesteśmy na imprezie, później znikamy i mamy zostawić jakieś fajne wspomnienia.
3: A przypominasz sobie jakąś taką najdziwniejszą reakcję widza, publiczności?
4: Najdziwniejszą reakcję? To znaczy, może nie na samą iluzję, aczkolwiek kiedyś pamiętam, miałem występ dla dzieci i zaprosiłem taką, nie wiem, może 6 lat miała ta dziewczynka i ona przyszła. I zrobiła coś takiego: o nie, czemu akurat ja? I tak się przewróciła na ziemi i zaczęła się śmiać, ale sama się zgłaszała, także...
3: Jasne.
4: A jeśli chodzi o jakieś takie reakcje, to w tej chwili chyba nic mi nie przychodzi do głowy, aczkolwiek no, na pewno są to bardzo fajne rzeczy i właśnie na tych reakcji magicy też pracują, no bo to jest dla nich najlepsza zapłata, tak, że widzowie bawią się i doceniają ich pracę, bo jednak trzeba spędzić trochę czasu nad tymi trikami, żeby to fajnie wyglądało.
3: A powiedz, wolisz występować przed dorosłymi czy przed dziećmi?
4: Dla dorosłych.
3: Dorosłych.
4: Ale dla dzieci też mam programy i takie, czy familijne, gdzie dzieci dorośli są takie pomieszane jakby te sztuki, ale bardziej dla dorosłych.
3: A to nie jest tak, że dzieci trochę bardziej wierzą w takie sztuczki?
4: Tak, tak. Na pewno bardziej reagują tak spontanicznie. No bardziej ja lubię dla dorosłych osobiście, tak? Te występy, bo jest tu inna dynamika, inne żarty w ogóle są, wiadomo, nie wszystko sprawdzi
3: no, oczywiście.
4: Się dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ale jak najbardziej jakby iluzja cała mnie fascynuje i występuję bardzo chętnie i dla dzieci, i dla dorosłych.
3: Jak wygląda dzień iluzjonisty?
4: Na pewno szybko znika. Nie, to czasami jest tak, że po prostu w zależności, czy jest to zlecenie, czy nie ma tego dnia. Bo ja na przykład występuję w całej Polsce i czasami jest tak, że cały dzień jest w trasie. Jakoś niestety jeszcze opcji teleportacji nie opanowałem.
3: Ale jesteś blisko, rozumiem.
4: Ciągle na tym pracuję. No i trzeba jechać, tak? Po prostu w samochodzie często jest ten dzień, że tak mija, a jeśli nie ma tego występu, to po prostu są takie przygotowania, ćwiczenie, odpisywanie na jakieś zapytania, opracowywanie nowych efektów. Chociaż przyznam się szczerze, że ostatnio trochę się rozleniwiłem w tym.
3: O proszę, czyli co, nie będą powstawały nowe efekty?
4: Jak najbardziej będą, tylko teraz może taki troszeczkę zastrzyk, chociaż mam jakieś pomysły, które chodzą mi po głowie. I tak myślę, że czasami coś musi dojrzeć do człowieka. I też kiedyś miałem taki efekt z kajdanami, gdzie po prostu uwalniam się z kajdan, to pamiętam, że z 3 lata ten rekwizyt gdzieś tam leżał w szafce, po prostu...
3: Nie dorosłeś.
4: Nie czułem tego, tak, nie czułem tego. Tak samo miałem takie momenty, że zacząłem ćwiczyć jakiś efekt, kompletnie nic mi nie wychodziło. No, na początku niby jest to normalne i takie akceptowalne, że nie wychodzi, bo się nie umie tego, tak? No i odkładałem na jakiś czas, a później wracałem i jakoś tak fajnie wchodziło.
3: Chyba tak jak w życiu, trzeba dorosnąć do pewnych rzeczy. Ja widziałem sporo twoich występów przed laty, teraz dawno nie widziałem już tego, co robisz. Powiedz, to się jakoś różni, bo mówiłeś o tym właśnie, że dorastamy do pewnych rzeczy. Czy te twoje programy jakoś ewoluują, one się zmieniają?
4: Tak, na pewno ewoluowały. W różnym stopniu bym powiedział. Niektóre numery są bardziej rozbudowane, po prostu jak coś długo się robi, no to ma się nowe koncepty, pomysły. Jak to rozszerzyć, dograć, może coś. A niektóre wręcz numery, typu właśnie z parasolkami, kiedyś pojawiam jej więcej, teraz mniej, po prostu jest to skondensowane. Mhm. Też jest zaskakujące, jednak uznałem, że bardziej mi pasuje mniejsza ilość, tak?
3: A pojawiają się jakieś trendy w iluzji, że coś jest w tym sezonie modne? Nie wiem, wszyscy robimy daną sztuczkę z kartami.
4: Myślę, że obecnie jest bardzo popularna iluzja na ulicy. Gdzieś tam nagrania w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Bardzo medialnie to teraz się objawia. Kiedyś Copperfield był bardzo znany w telewizji, ale bardziej z takich występów teatralnych, artystycznych, scenicznych. Hmm. A teraz właśnie iluzja z bliska, czyli właśnie coś z kartami, jakieś monety pożyczone od widzów, banknoty i tak dalej, i tak dalej.
3: No właśnie, bo są dwa rodzaje, tak przynajmniej mi się wydaje, występów. Kiedy ty jesteś powiedzmy na scenie i masz rzeszę publiczności, ale kiedy też jesteś indywidualnie przy człowieku i jaka jest tutaj różnica?
4: Jaka jest to różnica? Na pewno inny repertuar. Bo z bliska możemy coś innego pokazać, na scenie też coś innego. No na scenie też są jakby dodatkowe atrybuty. Może trochę gry świateł, może dym, wszystko frontalnie się pokazuje, przynajmniej powinno. A z bliska to też z każdej strony ktoś może stanąć, zajrzeć do rękawa.
3: No właśnie, do tego jeszcze wrócę, do tych twoich rękawów.
4: Także na pewno jest to inny repertuar, też inna dynamika. Większe reakcje są moim zdaniem z bliska mimo wszystko. Bo to jednak jest, no widzi się przed nosem, tak? Jakby te wszystkie numery. I widzowie naprawdę są zdumieni, pokrótce mówiąc. Bo ja wiem, jak robię właśnie pokazy mikroiluzji na występach, na imprezach firmowych, to naprawdę widzowie mogą wszystko sprawdzić. Czasami chcą sprawdzić mnie.
3: Tak? Zdarzały się obmacywania?
4: Zdarzały się, że ktoś tam chciał powiedzieć, a proszę mi pokazać tą marynarkę w ogóle, czy to nie ma coś ukrytego i tak dalej. Także iluzja z bliska na pewno potęguje moim zdaniem reakcję, bo widzimy to namacalnie z bliska, a gdzieś tam, jak wiadomo, jesteśmy w 10 rzędzie, czy w 5, czy gdzieś tam dalej stoimy sobie za filarem oglądając, no to tak nie do końca jesteśmy, no nie możemy wszystkiego dotknąć. Mhm. Tak jakby.
3: Ale to też trochę działa na twoją korzyść wtedy.
4: No wiadomo, że trzeba korzystać z tego, co jest.
3: Dokładnie. A powiedz, bo mówisz, że część sztuczek wykorzystujesz już od jakiegoś czasu, one ci się nie nudzą? Nie masz tak, że jedziesz na jakiś event i myślisz, jej, znowu muszę zrobić tą sztuczkę?
4: Z jednej strony tak, ponieważ no znowu robię to samo, to trochę też rutyna jest dla mnie, aczkolwiek z drugiej strony zawsze jest nowe miejsce, nowi ludzie, no, nowe reakcje, tak? I też jakby inaczej to się odbiera, ale jeśli coś już tak wchodzi w rutynę, no to myślę, że warto poszukać nowych pomysłów, inspiracji, czy w szafce, czy gdzieś właśnie popytać znajomych, czy jakoś to rozszerzyć, żeby nie nudziło się, tak?
3: Powiedz, jesteś szczęśliwym człowiekiem?
4: Myślę, że szczęścia trzeba szukać ciągle. W iluzji na pewno odnajduję kawałek tego. A wiadomo, że pozostałe kwestie, no to też to, jak to w życiu jest sinusoida, tak? Raz jest lepiej, raz gorzej. Tak samo w iluzji, no można mieć momenty zwątpienia, tak jak we wszystkim chyba, i pomyśleć, że a, czy to na pewno ma sens, czy to chcę robić dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak wiadomo, że później przychodzi jakiś lepszy okres i warto z tego korzystać. Szczególnie mam tak te słabsze momenty, może po takich występach, gdzie więcej bym oczekiwał niż jest. No ja osobiście lubię, jak naprawdę wszystko jest perfekcyjnie, a nie, że coś tam z kwestii technicznych się zagra, albo nie wiem, coś nie pójdzie aż tak płynnie, jakbym chciał, czy coś takiego. Coś wyjdzie poniżej moich oczekiwań, no to jednak jakiś tam niedosyt jest taki. Szczególnie jak później wracam w trasie, no to albo gadam do siebie, albo do kogoś, czy...
3: Do swoich przyjaciół wymyślonych.
4: No też, takich niewidzialnych. Ale nie, jak wiadomo, z kimś pojadę na występ, no to też wygadać się trzeba, tak?
3: No to są emocje.
4: Wyrzucić z siebie to, no bo jest to jakieś takie uciążliwe, trzeba to zniknąć znowu z siebie.
3: Pytam o to, czy jesteś szczęśliwy nie bez powodu, bo wydaje mi się, że iluzja to twoje hobby, a tym hobby zajmujesz się na co dzień i to jest twój sposób na życie. Biznes. Jak ty to połączyłeś? Ty musisz być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, łącząc hobby z pracą.
4: Nie planowałem jakoś tego tak bardzo. Myślę, że to w wielu przypadkach jest po prostu tak, że ktoś zaczyna się czymś interesować. Czasami porzuca to, bo po prostu właśnie praca na przykład przeszkadza, bo też zajmuje czas. A czasami, tak jak u mnie, no można jakoś to połączyć, przynajmniej staram się. Trzeba to robić, tak? Po prostu, tak jak powiedziałeś, może chciałeś to odnieść do tego, że czasami trochę jesteśmy zmuszeni, że a, znowu musimy to robić. Nawet chcemy, czy nie chcemy, no trzeba, no bo wiadomo, to jest
3: tak,
4: praca.
3: To jest praca.
4: Natomiast tutaj, no mówię, czasami też może mi się nie chcieć, to jest naturalne, ale na przykład jak dostanę fajną reakcję od widzów i oni są zadowoleni, wiem, że to jest to.
3: No tak. Czy ten biznes jest opłacalny?
4: Czy jest opłacalny? No, jest taki żart. Czym się różni iluzjonista od pizzy? Pizza może wykarmić całą rodzinę.
3: Wiesz co, to się może też tyczyć bardzo wielu innych zawodów, aktorów, dziennikarzy też poniekąd.
4: Jasne. Wiesz co, czy jest opłacalny? No wiadomo, że iluzja to jest... iluzjonista to jest osoba, taki wolny strzelec, bym powiedział. Bo wiadomo, ja mam kontakt z agencjami, z DJ-ami, jakimiś osobami, które gdzieś tam mogą mnie wspomnieć i polecić. Aczkolwiek no, często jest tak, że po prostu firmy czy też osoby prywatne mogą mnie znaleźć gdzieś w internecie na przykład i zadzwonić albo wysłać zapytanie, zapytać, jak to wszystko wygląda. I są miesiące, gdzie jest tych więcej zleceń, a są takie, gdzie po prostu jest ich mniej, bo jest mniej imprez tak, w danym miesiącu. Czyli najlepsze są takie, powiedzmy, okresy, nie wiem, teraz będzie świąteczny, coś tam się dzieje, wiadomo, Mikołajki, Sylwester i tak dalej, gdzie tych zapytań jest więcej. A takie słabsze, bym powiedział, to jest, nie wiem, na przykład może marzec.
3: A co wtedy? Nie dopada cię jakaś handra?
4: Nie, no myślę, że wtedy można właśnie skupić się czy na ćwiczeniu nowych iluzji, czy po prostu więcej mieć czasu na jakieś inne rzeczy. Wiadomo, to są dwie strony medalu, tak? Jak telefon nie dzwoni, no to możemy albo sami wyjść z ofertą gdzieś, wysłać, albo możemy skupić się na czymś innym, czyli właśnie poćwiczyć nowe numery, zainspirować się, coś obejrzeć, czasami udoskonalić jakby swój warsztat nie tylko z samej iluzji, czyli poćwiczyć wyraźne mówienie, albo...
3: Fikcje.
4: Tak, tak, tak. Albo także będę do ciebie przychodzić na zajęcia.
3: Zapraszam.
4: Albo na przykład, tak jak mój kolega też chodził na jakieś takie zajęcia aktorskie, no to też jest bardzo, myślę, wskazane, tak? I na pewno nie zaszkodzi, a bardziej pomoże.
3: No tak jak mówiliśmy, iluzja i aktorstwo mają ze sobą sporo wspólnego. To jest bardzo podobna bajka, bo tu i tu trzeba oczarować chyba trochę widza, prawda?
4: Dokładnie.
3: Powiedz, czy widzisz siebie jako iluzjonistę za 30 lat?
4: Na pewno chciałbym. Wiadomo, że 30 lat, no to wow. To jeszcze trochę czasu?
3: Jeszcze trochę.
4: Jeszcze trochę czasu. Na pewno chciałbym. Też więcej chciałbym jeszcze mieć występów za granicą. Jakby na tym się skupić. Do tej pory miałem kilka takich zleceń, ale byłoby to naprawdę ciekawe doświadczenie. i też w różnych państwach, tak, no bo na przykład też jest tak, że czarnoskórzy ludzie troszeczkę bardziej entuzjastycznie reagują na iluzje, można tak generalizując. Tak samo Azjaci bardzo mają takie ekspresyjne reakcje i też chciałbym w innych też państwach występować, bo jak do tej pory miałem okazję na przykład w Amsterdamie być na takich targach branżowych, też konwencje pokazów zmienialiśmy w trakcie targów, ponieważ na to zlecenie przygotowałem specjalnie takie numery na przykład z wizytówką tej firmy, albo na przykład był taki numer, gdzie widz wybierał kartę, następnie ją podpisywał, oglądał z każdej strony, a później ja pstrykałem i w jego dłoniach okazywało się, że z drugiej strony nie ma koszulki. Mhm. Na karcie tylko jest mapka, jak dojść do stoiska tej firmy.
3: O, super.
4: Na targach.
3: Połączenie promocji z iluzją.
4: Tak, dokładnie. Tam był taki jakby aspekt, żeby zachęcić tych widzów i klientów do podejścia do stoiska. A na przykład inne zlecenie, no to była taka gala firmowa, to właśnie było w Pradze, w Czechach. Było kilkaset osób, nie pamiętam ile dokładnie, to też była gala międzynarodowa. Ja pokazywałem akurat tylko takie drobne iluzje, czyli mikroiluzja. Fajna przygoda, tak?
3: Ciekawe jest to, co powiedziałeś, że czarnoskórzy i Azjaci bardziej żywiołowo reagują na iluzje. Ciekawe, skąd to się bierze?
4: Jakoś to kulturowo jest, tak? Na przykład Polacy być może trochę są nieufni, tak wydaje mi się. Troszeczkę może tak...
3: Chce mnie okraść na przykład? Miałeś takie podejrzenia?
4: Tak, to znaczy jest taki właśnie stereotyp, że zaraz, a chowajcie portfele. To ja czasami też tak mówię, właśnie pokazując coś widzowi, czy wie pan, jak on powie na przykład, że będzie trzymać swój zegarek. Ja mówię, proszę sprawdzić, czy ma pan portfel. On sprawdzi? A ja mówię, o, już wiem, gdzie jest.
3: No, dokładnie. Otwiera ci całą drogę, prawda?
4: Tak, tylko wiadomo, że iluzje i pickpocketing tak zwany są to w ogóle inne formy. Można je oczywiście połączyć, jednak wiadomo, iluzja jest kwestią bardziej wizualną, a pickpocketing to jest odwrócenie uwagi, które też jest w iluzji, aczkolwiek jest to w ogóle inny dział, że tak powiem. Tak samo mentalizm, czyli takie potencjalne czytanie w myślach. To w ogóle są różne dziedziny i każda ma swoje jakby tam numery i inną specyfikę, aczkolwiek można je jakoś tam miksować, łączyć.
3: A ty w czym się specjalizujesz?
4: Ja bardzo lubię manipulacje, czyli takie efekty oparte na zręczności dłoni, czyli sztuczki manipulacyjne, gdzie no ważna jest zręczność, także muszę ciągle mieć palce w kondycji.
3: Ubezpieczyłeś sobie dłonie?
4: Myślę, że są i tak bezpieczne.
3: Są bezpieczne? No tak, przy tobie.
4: Ja nie dbam. W każdym razie, no takie zręcznościowe numery. Wiadomo, że są, tak jak powiedziałem, mentalizm, jakieś takie sceniczne numery, gdzie ważniejszy jest może rekwizyt sam, aniżeli jakby zręczność magika, ale trzeba oczywiście to jakoś ograć, wymyślić, jak to wszystko będzie wyglądać, ale są też takie, gdzie właśnie, czy mogę piłeczką jakoś tam, wszystko oparte na zręczności dłoni, czyli ktoś inny nie byłby w stanie tego wykonać, nawet gdyby wiedział, jak ja to robię, ponieważ no musiałby dużo pracy włożyć, żeby wyćwiczyć te numery.
3: Strasznie żałuję, że jesteśmy w radiu i nie możemy pokazać naszym słuchaczom jakiejś sztuczki, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Karol, wrócę do technicznych kwestii iluzji, powiedz, bo wiem, że używacie wielu gadżetów. Ile ty gadżetów masz w swoich zasobach?
4: Za dużo.
3: Za dużo już, wysypują się wszędzie.
4: Tak, ja mam bardzo dużo różnych rekwizytów, które też nie są używane, nad czym ubolewam, ale no, nie jest się w stanie wszystkiego używać, tak jak kobiety mają.
3: Kosmetyki, ile, tak.
4: Sukienki i tak dalej. Tak samo magicy też na spotkaniach nabywają różne rekwizyty, które niestety później leżą. Ale z drugiej strony, no, jak można sprawić, czy coś będzie komuś pasować, jak nie kupując tego, nie sprawdzając, tak?
3: No dokładnie.
4: Także też mam bardzo dużo rekwizytów. Część z nich na pewno czeka na swój moment. Tak mi przynajmniej się wydaje, tak mam nadzieję.
3: Takie kajanki, o których wspominałeś.
4: Dokładnie. A część pewnie będzie leżeć i może warto jakąś innemu...
3: A to są drogie rzeczy?
4: Raczej tak, ponieważ no, iluzja nie jest tak popularna. Gdzie można wejść do każdego sklepu i jakby to kupić i też opiera się na sekrecie. Także często sam patent kosztuje, że ktoś to wymyślił, kreator miał jakiś pomysł, no i dodał coś do tego, jakiś rekwizyt i może on sam w sobie nie jest jakoś drogi, że tak powiem, chociaż są też bardzo precyzyjne rekwizyty, gdzie trzeba czy elektronicznie to zrobić, czy jakoś właśnie manualnie. Ja sporo na pewno pieniędzy zostawiłem w iluzji. Nie wszystko się zwróciło, że tak powiem, chociaż wiadomo, że jakby zarabiamy też niektóre rekwizyty, no naprawdę sporo na siebie zapracowały, aczkolwiek inne gdzieś tam leżą i wakacją.
3: Pytam o te rekwizyty i jeszcze też nawiążę do tego, że powiedziałeś, że to jest sekret. Wy iluzjoniści jesteście bardzo tajemniczy. Pamiętam, kiedyś mieliśmy okazję ze sobą współpracować i poza sceną zostawiłeś swoją marynarkę, ale tak strasznie jej strzegłeś. Oczywiście niczego tam nie widziałem. Co się znajduje w tych marynarkach? Co wy tam macie? Sekretne jakieś kieszonki?
4: Albo mamy tam tajemnice, których nie możemy pokazać, albo właśnie jest to odwrócone psychologia i nic tam nie jest, ale...
3: Tylko mnie wkręcasz, rozumiem, a ja potem się zastanawiam przez cały występ, co ty tam chowasz.
4: To trochę tak jak z tym, że często widz ogląda magika i chce go rozgryźć, powiedzmy, że jakby nie bawi się aż tak jakby tym przedstawieniem, ale no wiadomo, też taka jest natura ludzka, że chcemy wiedzieć, jak coś się stało. Mhm. To widz może patrzeć na lewą rękę, która jest w górze u magika, znaczy powinien patrzeć, a patrzy na prawą, a tak naprawdę w prawą nic magik nie robi i może przegapić moment faktycznie ten, tak, gdzie coś by się stało lewą ręką.
3: Bo wydaje nam się, że to jest podstęp i pewnie tą lewą coś robi, prawda?
4: Dokładnie, tak, tak, tak.
3: Tak jest. No właśnie strasznie zastanawiała mnie ta twoja marynarka. Wiem. Nie zdradzisz nam niczego, co się tam w niej znajduje, albo że się w niej nic nie znajduje. Powiedz, czy ty traktujesz życie jak iluzję?
4: No myślę, że nie do końca. Nie można tak traktować jakby pewnych aspektów, bo są kwestie, do których trzeba poważnie podejść, tak? Ja do iluzji też jak najbardziej poważnie podchodzę, bo chcę to robić profesjonalnie i tak jak mówiłem, że jak mam załóżmy jakiś słabszy dzień, no to być może złapie mnie jakiś lekki smutek i tak dalej. Aczkolwiek no w życiu czy jakieś pewne aspekty, no trzeba je traktować jak najbardziej poważnie i nie jak iluzje, chociaż też mogą zniknąć, jeśli się nie dba o coś. Dlatego warto właśnie poważnie podchodzić i iluzja to jakby osobny segment, tak, tej mojej egzystencji, chociaż bardzo duży i mega się na tym skupiam i chciałbym, żeby to się rozwijało w dobrym kierunku, a inne rzeczy wiadomo, że też trzeba o nie dbać.
3: Mhm. A nie masz tak, że jak spotykasz się ze znajomymi na imprezie, to wszyscy mówią, Karol, pokaż jakąś sztuczkę, nie męczycie to?
4: To znaczy czasami tak jest, jednak znajomi już jakby wiedzą, co robi, jakby to jest w ich głowach. Ja oczywiście bardzo chętnie pokazuję, jak ktoś zapyta, aczkolwiek nie jest tak, że mam przy sobie multum rekwizytów od razu pierwsze co...
3: Wyjmujesz z marynarki?
4: Tak, dokładnie, wyjmuję z marynarki. Myślę, że znajomi po prostu wiedzą, czym się zajmuję i jakby jest to dla nich normalne. Czasami może oczekują, czasami nie, aczkolwiek jeśli mnie zapytają, to na pewno coś tam będę mieć, żeby im pokazać, tak.
3: A są jakieś takie evergreeny, jeżeli chodzi o sztuczki?
4: Tak, myślę, że są na przykład z kartami takie... bardzo klasyczne numery, które większość iluzjonistów robi, bo po prostu są sprawdzone. Mhm. I co najlepsze, robią to zawodowi iluzjoniści na wszystkich imprezach, moim zdaniem. Na pewno wielu jest takich, które... przynajmniej jeden taki efekt mam w głowie, który naprawdę jest bardzo popularny. No i większość magików go robi, bo po prostu się sprawdza. Mhm. Wiedzą, że zadziała i widzowie też bardzo lubią ten efekt. A wiadomo, że jakiś tam odbiorca pierwszy raz widzi tego typu rzeczy na żywo, także wcześniej raczej nie widział.
3: A jak ty oglądasz innych magików, to już od razu jesteś w stanie rozgryźć, co oni robią?
4: Większość rzeczy znam, ale bardzo lubię, kiedy ktoś coś mi pokaże, czego naprawdę nie wiem. Znowu jest ten efekt świeżości i po prostu no, mogę przez chwilę być widzem, tak?
3: Jasne, no ale jak jesteś tym widzem właśnie, oglądasz ten pokaz, którego w życiu nie widziałeś, to mniej więcej układa ci się już w głowie, jak to zrobić, czy nie wiem, potem musisz poznać jakieś tajemnice, żeby tego dokonać?
4: To znaczy myślę, że w większości przypadków kojarzę jakby efekty i wiem, jak mogą być zrobione. Aczkolwiek też staram się wyłączyć.
3: Dać się ponieść.
4: Tak, dokładnie. Jakoś to bawić się tak jak pozostali widzowie, no bo jakby my znamy od kuchni sekrety, tak? Których widzowie nie znają. Chociaż to też nie jest najważniejsze. Wiadomo, że sekret jest to bardzo duża część numeru. Aczkolwiek ważne są inne rzeczy. Właśnie humor. Mhm. Fajnie jakiś żart wrzucić gdzieś sytuacyjny. Albo budować pewną atmosferę, żeby jakoś nadać temu sensu, tak? No bo sama sztuczka, no to wiadomo, to jest tylko takie suche pokazywanie.
3: Karol, poproszę cię teraz, żebyś wcielił się w rolę eksperta, takiego mentora wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z iluzją. I co na początek powinni zrobić?
4: Najlepszym pomysłem, aby zacząć iluzję, jest po prostu poznać kogoś. Wtedy skraca się w ogóle całą drogę. Mhm. To tak jak się chodzi na różne szkolenia, to możemy poznać w pigułce wiedzę osoby, która zdobywała ją x lat. To jest najlepsze. Że obecnie w Polsce są naprawdę organizowane bardzo fajne spotkania. Ja już teraz przyznaję się, że mniej na nie jeżdżę, ponieważ no, mam swoje jakby zlecenia i tak dalej. W Krakowie są bardzo fajne spotkania organizowane oraz w Łodzi. Także na pewno warto na nie się wybrać i zobaczyć, czy to jest to, no bo to może nie pasować komuś, tak? Może z jednej strony chce się to robić, a z drugiej strony okazuje się, że to jednak może nie do końca jest to. Także moim zdaniem warto wybrać na spotkanie jakieś magiczne. Ja też tak zrobiłem kiedyś x lat temu. W ogóle najpierw poszukałem osoby, która się tym zajmowała, jakby z nimi nawiązałem kontakt, a później właśnie jeszcze pojechałem na warsztaty już wtedy na całego.
3: Na całego poszło. A czy wy iluzjoniści chętnie dzielicie się takimi tajemnicami? No wiem, że mi nie zdradzisz wszystkiego. Przy okazji też, że jesteśmy w radiu. Ale gdyby zgłosił się do ciebie ktoś, kto powiedziałby, weź Karol, powiedz coś, bo naprawdę chciałbym to robić w życiu, interesuje mnie, to jesteś skłonny zdradzić mu kilka sekretów?
4: Nie do końca, aczkolwiek też kilka razy ktoś tam gdzieś do mnie pisał albo pytał, no to ja odsyłam na spotkania. Mhm. Jak wiadomo, że jak są prelekcje, można zobaczyć coś więcej i mieć jakiś szerszy obraz. Póki co do tej pory robiłem tylko jakieś tam warsztaty, powiedzmy z iluzji, czy dla dzieci przy okazji występów, czy też dla firm, a indywidualnie jakby nie uczę tego, tylko też mogę poradzić coś, tak? Ale myślę, że jak ktoś chce coś wiedzieć, chce coś poznać, no to naprawdę w dzisiejszej dobie...
3: No tak, właśnie, bo chciałem jeszcze zapytać o jakieś filmiki, nagrania na YouTubie na przykład. Czy z tego też da się uczyć?
4: Wiadomo, że YouTube to ogrom wiedzy. Ja bym polecił jednak mimo wszystko spotkanie, bo można... Internet jest taki, że każdy może wszystko wrzucić. I można też złych rzeczy się nauczyć i też... A tym bardziej, no, kto by wrzucał coś za darmo gdzieś do internetu? Czy ktoś profesjonalny? Moim zdaniem, tak? Także lepiej spotkać się na żywo z kimś i porozmawiać, poznać jakby tajniki, pogadać, niż w internecie. Chociaż wiadomo, to jest najwygodniejsze kilka kliknięć. Jednak ja polecam bardzo warsztaty i wszelkie spotkania, bo sam tak zaczynałem i wiem, że to jest na pewno dobra droga.
3: Wiem, że chciałbyś za tych 30 lat być iluzjonistą, ale na dzień dzisiejszy czego życzyć iluzjoniście?
4: Czego życzycie, iluzjoniście? Na pewno zdrowia, palców i nie tylko. No i oczywiście, no cóż, myślę, wytrwałości, bo to jest ważne. Wytrwałości, determinacji tym, co się robi. Fajnych widzów, fajnych klientów.
3: No właśnie.
4: I dużo magii.
3: I dużo magii w tym życiu. To tobie życzę tego w 100%, ale też naszym słuchaczom życzę dużo magii. Mam nadzieję, że trochę zachęciliśmy do wejścia w ten magiczny świat. I mam nadzieję, że teraz, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zostanie zaskoczony jakąś sztuczką magiczną, to nie będzie się obawiał i nie zapyta, czy nie ukradniesz mu portfela, tylko bardzo chętnie przyjrzy się temu, co mu pokażesz. Karol, bardzo, bardzo dziękuję. No i życzę ci tego wszystkiego, czego sobie wymyśliłeś. Do zobaczenia.
4: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: Internet otworzył i nadal otwiera przed nami nowe drogi. Jedną z takich są portale, na których dzielimy się naszą twórczością, a dokładniej filmami. I o tych portalach dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam, Paweł Tworek. W studiu są już youtuber Mateusz Stępień i medioznawca z Uniwersytetu SWPS Paweł Wieczorek. Cześć.
6: Cześć tam.
5: Mateuszu, dość sporą ilość filmów i niemałe grono fanów znajdziemy już na twoim kanale. I czym w sieci właściwie się zajmujesz? Jaką podejmujesz tematykę?
7: Znaczy, przede wszystkim chyba tutaj na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie jestem jakimś twórcą wielkiego formatu. Tutaj warto zaznaczyć, że po prostu siedzę w tych strukturach już dosyć długo, bo od 2010 roku. Mój kanał w sumie zajmuje się szeroko pojętą jakąś tam rozrywką. Ja się staram w swoich w jakichś materiałach wplatać elementy sketchu, elementy jakieś kabaretowe. No i przede wszystkim głównym takim celem mojego kanału, głównym zamierzeniem jest to po prostu, żeby rozbawić widza, tak? Ja widzę to, co ludziom się podoba, to, co ludzie oglądają i po prostu reaguję na to, tak? Jeżeli zauważę, że jakiś tam materiał spodobał się komuś, jakiejś większej ilości osób, to wtedy właśnie mniej więcej w tym właśnie kierunku idę.
5: Żeby tak skonkretyzować, co możemy dokładnie zobaczyć na twoim kanale? To są jakieś wideoblogi, tak?
7: Tak, na moim kanale można zobaczyć właśnie wideoblogi, takie właśnie o takim zabarwieniu, można powiedzieć, humorystycznym. To są, w sumie podciągnąłbym to pod kategorię lifestyle'u, chociaż to niewiele tak właściwie ma z tym wspólnego. Ale no przede wszystkim vlogi, przede wszystkim jakieś materiały też z gier również prowadzone takim dosyć moim, myślę, charakterystycznym stylu. Czyli tutaj jest tak jakby swoboda języka, prawda, swoboda całej formy.
5: No właśnie, ten YouTube pozwala na większą swobodę, internet pozwala na większą swobodę niż telewizja.
8: Oczywiście, dlatego że każdy, kto pojawia się w internecie, przekazuje to, co on ma do powiedzenia. Telewizja ma mnóstwo filtrów, mamy redaktorów, dziennikarzy, którzy pytają. Nawet jeśli pójdziemy do studia, odpowiadamy na pytania. Możemy mówić coś od siebie, ale musimy być zaproszeni do YouTube'a. Nikt nie musi nas zapraszać, wchodzimy tam sami i albo mówimy to, co chcemy i oczekujemy, że to wzbudzi zainteresowanie, albo tak jak przed chwilą Mateusz powiedział, wrzuca coś i obserwuje, czy to jest, znajduje jakiś oddźwięk. Jeśli znajduje oddźwięk pozytywny, okej, to rozumiem, idzie dalej tą drogą. Więc zresztą są całe klasyfikacje osób, które wrzucają coś do internetu. Ciebie być może można by nazwać bumerangiem. Są, czyli tacy, którzy coś umieszczają i patrzą, jak zareagują inni. Nie wiem, czy odczuwasz z tego powodu jakąś większą satysfakcję i podbudowujecie to, ale po to właśnie tak zwani bumerandzy, to akurat jest termin angielski, wrzucają to do sieci, żeby obserwować to, jak inni reagują, cieszyć się z tego, że znajdują akceptację. Więc jak widać, wszystko jest już, są próby klasyfikowania, ale to wszystko jest na tyle świeże, że tych prób jest bardzo dużo i ciągle badanie tego jest żywym organizmem.
5: A jak ty sobie radzisz jako jednocześnie reżyser, scenarzysta, producent? No bo to może ciebie na pewno wiele nauczyć.
7: No tak, to na pewno jest ciekawe doświadczenie. No, muszę przyznać, że w sumie do niejednego materiału jakoś tam poświęciłem więcej czasu, czy to pisząc jakieś scenariusze, czy organizując ekipę statystów, że tak powiem, do swoich filmów. Ale jeszcze chciałbym tak nawiązać tutaj odnośnie tego tematu z telewizją. No trzeba zaznaczyć, że YouTube to jest taka jakby no, niezależna platforma. Nie mamy nic narzucone z góry. Możemy robić cokolwiek, możemy wrzucać cokolwiek i w sumie ludzie to będą oglądać, może z większym bądź mniejszym odzewem, ale ludzie będą to oglądać i przede wszystkim ja robię to hobbystycznie i warto też zauważyć, że do niedawna robiłem to non-profit, tak? Nie czerpałem z tego zysków i po prostu sprawiało mi to przyjemność. Wrzucanie swoich materiałów w sieć sprawiało mi przyjemność, a jeżeli ludzie to jeszcze oglądali, ludziom to się podobało, to jeszcze lepiej. To czytałem te wszystkie komentarze i tak sobie myślę, chyba robię dobrą robotę, skoro ludzie to oglądają, skoro ludziom się to podoba.
5: Ludzie to oglądają, a co świadczy o popularności kanału? Zatem?
7: Co świadczy o popularności kanału? No na pewno wyświetlenia, na pewno rzesza, tak jakby grono widzów, grono ciągle się powiększające. No i tutaj też warto chyba zaznaczyć istotną rolę social media, tak? Bo widz często zwraca uwagę na to, jaki jest odzew twórcy wobec widza. Ja sam na początku, tworząc swój kanał, byłem widzem. Tworzyłem swój kanał z myślą o tym, że nie będę po prostu tworzył, tylko założyłem konto do potrzebne mi do korespondencji z innymi twórcami i po prostu chciałem się jakoś wdrożyć w to środowisko YouTube'a i właśnie tak to na tym polega. Popularność to jest w sumie pojęcie względne, tak? Jedni się cieszą z 5000 wyświetleń, drudzy, żeby odczuć jakąkolwiek satysfakcję ze swojej produkcji, potrzebują tych wyświetleń sporo więcej, także popularność to myślę, że tu każdy interpretuje według swoich jakichś tam uznań.
5: W tym środowisku już tak na stałe zagościłeś, a początki zazwyczaj się mówi, że nie są łatwe. Jak u ciebie wyglądały te początki?
7: To znaczy tutaj też trzeba zauważyć, że w latach, nie wiem, 2010-2011 ten YouTube polski, scena polskiego YouTube'a wyglądała zupełnie inaczej, bo wtedy dopiero wchodziła funkcja monetyzacji filmów. Jeszcze kiedyś nie dało się zarabiać na tych filmach. I wtedy w sumie zacząć to nie był wielki problem, bo tych polskich kanałów nie było zbyt wiele. Było dużo, że tak powiem, płaszczyzn, w których właśnie mogliśmy się rozwijać. I teraz większość tych kanałów, które właśnie zaczynały w latach 2010, 11, 12, teraz obecnie już naprawdę odniosły duży sukces. Tak samo mogę zauważyć wśród swoich jakichś tam znajomych, którzy zaczynali razem ze mną na YouTubie. Ja miałem przerwę tam chyba rok czy dwa. Także myślę, że od czego zacząć? No przede wszystkim trzeba mieć jakiś pomysł i trzeba mieć dobre nastawienie. Myślę, że tutaj właśnie w poprzednich latach ludzie mieli takie nastawienie, że po prostu okej, wrzucę film, zobaczę, no chcę sobie, nie wiem, powspominać za kilka lat, jak tam co wrzucałem i po prostu wrzucali to czysto hobbystycznie, mieli takie nastawienie, okej, zrobię coś, mam dużo wolnego czasu, zrobię coś, nagram, wrzucę do sieci, jak ludziom się spodoba, okej. Teraz w ogóle scena polskiego YouTube'a bardzo się rozrosła, jest naprawdę wiele zróżnicowanych kanałów i zauważyłem, że co niektórzy wychodzą z takiego założenia, że właśnie YouTube to jest taka kopalnia złota, że na tym można bardzo łatwo zarobić, że okej, w sumie czemu nie, mogę spróbować, będzie z tego jakiś pieniądz, prawda? I właśnie ludzie, ci nowocześni twórcy właśnie mają takie nastawienie. Nie mówię, że tutaj wszyscy, oczywiście to są pojedyncze jakieś tam jednostki, ale zauważalne na pewno.
5: Ty na pewno na swojej drodze już się z jakimiś napotkałeś, z problemami, z przeszkodami. Jak sobie z nimi radzić?
7: Z problemami tutaj odnośnie, może tak w sumie warto podzielić te problemy. No problemy przede wszystkim były z prawami autorskimi, tak? Bo szczerze powiedziawszy, na początku swojej, że tak powiem, pseudo kariery na pewnym portalu, właśnie na którym umieszczam filmy, był problem z prawami autorskimi, jeszcze nie byłem właśnie tak bardzo wsiąknięty w tę strukturę, nie wiedziałem, jak to wszystko działa i właśnie tam miałem parę tam mniejszych ekscesów, ale przede wszystkim tutaj problem jest, i to chyba każdy kanał się z tym boryka, no tak zwani hejterzy, to myślę, że to zjawisko jest dosyć popularne. W sumie na każdym kanale znajdziemy jakiegokolwiek hejtera, któremu coś tam się nie spodoba w naszej twórczości i hejterów można podzielić w sumie na takie dwa rodzaje. Hejter taki łagodny, to jest taka osoba, której faktycznie nasz film się nie podoba i która wyraża jakąś tam konstruktywną krytykę odnośnie naszych materiałów w komentarzach, piszą: słuchaj, to mi się nie podoba, ogólnie fajny materiał, z tym, że to i to mógłbyś zmienić. To jest pierwszy rodzaj hejtera. Drugi rodzaj hejtera to jest taki człowiek, który po prostu bezsensownie wchodzi pod film jakiegoś twórcy i jakikolwiek ten film by nie był, po prostu będzie hejtował, tak? Czyli no, często używał jakichś bardzo niecenzuralnych słów. Jak sobie radzić z tymi hejterami? Moim zdaniem najlepszą recepturą na radzenie sobie z hejterami jest po prostu ignorowanie ich, bądź dystansowanie się, chociaż z tym drugim niektórzy twórcy mogą mieć z tym problem, ale myślę, że nie ma się co przejmować, tak? Hejterzy byli, są i będą, tak? Tutaj to oczywiście cały czas będzie funkcjonowało, myślę.
5: Konstruktywna krytyka a hejt. Jesteśmy w stanie to odróżnić w ogóle?
7: Konstruktywna krytyka jest pozytywna, tak? Bo żeby tak nie było, że każdy pisze, że...
5: Można powiedzieć, że hejter też konstruktywnie krytykuje za każdym razem.
8: No nie, właśnie chyba na tym polega hejt, że to jest niekonstruktywne, że tak, cokolwiek tak, się tak umieści, jest się obrzucanym, nie wiem czy stekiem akurat, stekiem bzdur może nie stekiem wyzwisk, choć to też bywa. Nie ma to żadnego związku tak naprawdę z treścią. Oczywiście w warstwie werbalnej może mieć, bo ktoś pisze o tym materiale, ale równie dobrze zaraz się przerzuci pewnie na jakiś zupełnie inny i napisze również coś hejterskiego.
5: Ale takie młode osoby, bo często też oprócz tego, że one są osobami, które wrzucają te filmy do sieci, są jakimiś twórcami, też są, no zazwyczaj, jeśli zaczynają, to są też nastolatkami i wtedy to może też zadziałać jakoś na ich psychikę.
8: Może, choć właśnie psychika nastolatków teraz jest jakąś tajemnicą, dlatego że są to ludzie, którzy wychowali się już z komórką przyklejoną do dłoni, właściwie może nawet ze smartfonem. W związku z tym te klimaty internetowe są im dużo bliższe niż mi, który jestem może trochę starszy niż wy, ale również inne niż dla was.
5: Mimo tak dużej nienawiści, jakby cały czas coś ciągnie nas do tego świata. Co to takiego jest? Co nas ciągnie do tego świata internetu i do tego, żeby właśnie tą twórczością się dzielić i tę twórczość oglądać?
7: Co nas ciągnie tutaj, właśnie też myślę, że każdy jakieś tam ma inne powody, dla których wrzuca filmy do internetu. Ja przede wszystkim, moim takim głównym powodem, który tak, że tak powiem, mówił mi: dawaj, idź w to, brnij w to, dawaj, wrzucaj te filmiki. Przede wszystkim nie miałem co zrobić z wolnym czasem, tak? Miałem za dużo czasu, bo właśnie tak sobie pomyślałem: ej, zrobię coś produktywnego, coś, nie wiem, coś, co, nie wiem, może dotrzeć do większej liczby osób, zróbmy to, okej, dobra, wykorzystajmy jakoś ten czas produktywnie i właśnie tak mniej więcej zacząłem nagrywać te filmiki.
8: Świat internetu jest światem, który niejako istnieje, on jest wirtualny, ale jest częścią naszego świata. W związku z tym nasza obecność w internecie jest naturalna, skoro mamy do niego dostęp. Skoro ten dostęp nawet nam się narzuca, bo zależy i operatorom, i portalom na tym, żebyśmy z nich korzystali, żebyśmy korzystali z internetu, żebyśmy korzystali ze smartfona, żebyśmy korzystali z komputera i tak dalej, to jest część świata. Dlatego jesteśmy w tym świecie, bo tak samo jak wychodzimy na ulicę, idziemy na spacer, tak samo idzie na spacer do internetu.
5: A co na przykład, jak już jesteśmy długo na takim spacerze i może nas dopaść wtedy rutyna? Bo o nią jest łatwiej w internecie, wbrew pozorom, niż w telewizji, czy nie?
8: rutyna nie jest taka zła. Gorsze jest, jest nadmierne siedzenie w tym internecie. Oczywiście to wiadomo już od wielu, wielu lat, ale jest coś takiego jak zbytnie siedzenie w social mediach. To jest obserwowane, to ludzie mają, którzy są tam za dużo, mają problemy z ludźmi, których spotykają na żywo, nie są w stanie na przykład odczuwać, jeśli ja patrzę na was, kiwacie głowami, nie kiwacie, wiem jak to odbierać. Wiem, że jeśli gesty. Ludzie, którzy siedzą za dużo w internecie, mają ograniczoną zdolność odbierania niewerbalnych sygnałów od ludzi. Trudno powiedzieć, czy zmniejsza im to możliwość kontaktu danego, bo oni mówią wtedy i słuchają, ale jest coś takiego.
5: Ciebie coś takiego już dopadło, czy nie?
7: Ja tu myślę, że właśnie pokolenie, to dzisiejsze, teraz popadło w takie właśnie te wszystkie aplikacje. I właśnie to jest coś takiego, że tutaj takim motywem przewodnim stał się ten internetowy like. I to jest w ogóle, zauważalny jest strasznie wśród nastolatków, którzy przejmują się każdym lajkiem, nie wiem, rzucają jakieś zdjęcie, coś na Instagram albo gdzieś i to jest po prostu coś takiego, Boże, mam tylko 10 lajków, Jezu, chyba powinnam usunąć to zdjęcie albo coś tam, ludziom się nie podoba. I to jest coś takiego, że kiedyś, nie wiem, ludzie rozmawiali ze sobą, nastolatki, mówię o nastolatkach, rozmawiali ze sobą, wychodzili grać w piłkę i nie przejmowali się w ogóle jakąś tam prawda, popularnością, czy nie. A teraz właśnie jest ten internetowy like, który no, dosyć znaczącą rolę odgrywa, myślę, w tym nowym, młodym pokoleniu.
8: Ja się z tym nie zgodzę, dlatego, że weźmy pod uwagę na przykład Facebooka, Snapchata. Facebook dla nastolatków jest w tej chwili takim raczej portalem dla rodziców, nawet dla dziadków. Snapchat, który jest procentowo dużo bardziej popularny wśród nastolatków niż Facebook, nie mówię ilościowo, bo oczywiście trudno przebić Facebooka, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. W Snapchacie nie ma lajków, nie ma takiego momentu, w którym ktoś jest oceniany. Znikają zdjęcia, pojawiają się filmy, też znikają, bo może nie każdy wie, ale Snapchat to jest taki miejsce w internecie mobilne, bo nie ma strony www, tylko obecne jest w smartfonach, w którym można wrzucić zdjęcie, wrzucić film, który po obejrzeniu przez osoby, które mamy w sieci obserwujących, znika. Znika zdjęcie, znika film, nie ma lajków. A przechodzi tam właśnie młodzież, nastolatkowie.
5: Ale możemy też zrobić print screena.
8: Ale wtedy ta osoba, która wrzuca to, wie, że ten print screen został zrobiony przez tę osobę. Ona dostaje te informacje i wie, że może być coś nie tak.
5: Ale to na pewno z czym się zgodzimy, to jest to, że na tych portalach społecznościowych już teraz istnieć powinniśmy.
7: To fakt. Znaczy powinniśmy albo i nie powinniśmy. Jeżeli ktoś istnieje w takich właśnie w tym internecie, w tych wszystkich aplikacjach, to faktycznie zauważyłem, przynajmniej po moich znajomych, że to strasznie wciąga i to strasznie, to jest główny temat rozmów i jeszcze chciałem nawiązać do mojej poprzedniej wypowiedzi, to też chodzi o lajki, ale też chodzi właśnie o takie istnienie w sieci, na przykład tutaj aplikacja Snapchat, to jest zauważalne strasznie, na przykład chociażby podczas koncertów, tak, jeszcze jakieś 10 lat temu, oglądając jakieś archiwalne koncerty gdzieś tam na internecie, można zauważyć, że tam ludzie się bawili, tam ludzie nie stali z telefonami, ze smartfonami, nie nagrywali, nie robili Snapchatów z koncertu, tylko po prostu szli na koncert i dobrze się bawili. Teraz pójdźmy na koncert w XXI wieku, w 2015 roku, zauważymy, że ponad połowa, jak nie jeszcze więcej widowni po prostu siedzi z wyciągniętymi telefonami i zamiast dobrze spędzić ten czas, dobrze się bawić, po prostu chce to wszystko nagrać i gdzieś tam wrzucić i się pochwalić. Ja myślę, że to jest zrozumiałe, tak? No bo tak fajnie jest, jak ej, dowiedz się, że byłem na koncercie, wow, zazdrość mi, to jest
5: ale ty na pewno jako twórca filmów też jesteś na wielu portalach społecznościowych i też obserwujesz to, co się na nich dzieje i coś ci to na pewno daje.
7: Tak, ja, znaczy ogólnie dosyć sceptycznie podchodzę do social media, ale widzę, że ludziom to jednak jest potrzebne, tak? No przede wszystkim ja założyłem swoje jakieś tam pomniejsze social media po to, żeby mieć kontakt ze swoimi widzami, mniejszy bądź większy, żeby wiedzieli, co tam u mnie słychać, tak mniej więcej, tak? Bo tutaj jeszcze warto chyba zaznaczyć takie zjawisko jak granica między twórcą, a między widzem. Tutaj jest właśnie granica musi być wyznaczona, bo no, nie wiem jak w przypadku innych twórców, ale ja mam jednak takie poczucie własnej prywatności, takie poczucie, że okej, jesteście moimi widzami, oglądacie mnie w internecie, ale jeżeli chodzi o jakieś takie kontakty bliższe ze mną, no to już tak okej, sorry, no niezbyt. Ja mam swoje życie prywatne, osobiste i niezbyt chcę, żeby ten widz w nie wnikał. Oczywiście widz jest kimś ważnym dla twórcy, tak? Bo widz, tak jakby dzięki widzowi dany twórca istnieje w sieci i to widz właśnie stanowi o popularności danego twórcy i widz tak naprawdę jest dobry, okej, ale musimy wyznaczyć tą granicę, żeby jednak nie stracić tego poczucia prywatności i za bardzo nie wsiąknąć w ten internet.
8: Bardzo ciekawe, prywatność. Ta prywatność jest zarazem filtrowana przez ludzi, którzy nadają w internecie, nadają social media, dlatego że większość rzuca to, co może być, co jest fajne. Życie nie składa się z samych fajnych sytuacji, z samych fajnych momentów, które można sfotografować, ale my widzimy to przeważnie, co jest fajne. To może powodować frustrację u tych, którzy są głównie obserwatorami, bo mogą wierzyć w to, że tamci ludzie mają fajne życie. Są osoby, które co chwila wrzucają zdjęcie z podróży tu, tam, tu jesteśmy, tu się super bawimy, no po prostu jak na filmie. A tak nie jest. Gdy wyłączą ten telefon, są normalnymi ludźmi ze wszystkimi kłopotami, takimi, które wydaje nam się, że oni ich nie mają i że tylko my jesteśmy jacyś tacy dziwni, że spędzamy smutne życie i co jakiś czas możemy coś fajnego wrzucić. Ale oni są tacy sami, tylko że wrzucają właśnie to, co jest fajne.
5: Czyli trzeba uświadomić młodym osobom, że nie powinni myśleć tak, że wszędzie tam, gdzie nas nie ma, jest najlepiej.
8: Oczywiście, jak najbardziej. Mam nadzieję, że

0: którzy widzę w social media. Być może starsze osoby, powyżej 20 paru lat, powyżej 30, 40, mogą mieć problem z tym odróżnieniem żyć. Takich badań, szczerze mówiąc, za bardzo nie widziałem. O tym, jaka jest percepcja osób młodych, starszych w stosunku do odczuwania, że to jest fajne życie. Zobaczymy, może trzeba to zbadać.
1: A propos tej granicy widz, twórca, jest ją chyba łatwiej przekroczyć właśnie w internecie, bo tam mamy bezpośredni praktycznie kontakt z osobą, która coś tworzy.
0: Właśnie niemal każdy czuje się twórcą w internecie, dlatego że coś napisze, coś prześle, można stopniować twórców. Jest twórca, który tworzy własne filmy, ma własne kanały, ale też osoba, która umieszcza coś w internecie pisząc, że coś widziała albo że wrzuciła zdjęcie czegoś fajnego, też może uważać się za twórcę. Inna rzecz, że przeważnie większość tego, co jest w internecie, to jest mówienie o mówieniu, to są opinie, to jest przerzucanie się czymś, co zostało stworzone i przesyłane jest dalej. Z rzadka ty jesteś w mniejszości, robiąc swoje filmy, robiąc swoje materiały. To jest zdecydowanie mniejszość, zdecydowana większość. Czuję się twórcami, ale to, co tworzy, to jest napisanie, słuchajcie, ale przecież ten film, który tu załączam, to jest bez sensu, bo przecież to lub to nie jest jego materiał, ale on czuje się twórcą, bo komentuje to.
1: Hating taki w świecie vlogosfery, no to można uznać za minus. A za plusy, co byś uznał tego świata?
2: Za plusy świata
1: internetu tak.
2: Za plusy? W sumie sama chyba tutaj satysfakcja, chociażby w moim przypadku, takim plusem jest głównym właśnie satysfakcja. Właśnie widzę, że zrobiłem dobrą robotę, widzę, że ludziom się to podoba i to jest takie wow, to jest takie fajne uczucie. Też no, plusy są takie właśnie, że można na przykład pojechać na jakiś tam event, nie wiem, dostanie się tą akredytację wymarzoną, właśnie mam się dostęp do VIP roomu, gdzieś tam do press roomu i to też jest fajne, tak?
1: Czyli tutaj trochę powinniśmy tłumaczyć akredytacja, czyli taki wstęp na imprezę, tak? Za kulisy też jako VIP.
2: Z jakimiś tam profitami, tak, jakimiś wejściówkami na backstage i tak dalej. To też jest fajne, tylko że tutaj zauważyłem po moich kumplach, twórcach, że tutaj jak na przykład jedzie taki twórca, jakiś niszowy powiedzmy, jedzie na jakiś tam event, ma tą akredytację i ktoś tam do niego podchodzi podczas tego eventu, to zaczyna się czuć tak jakby jak celebryta, tak? I to jest takie, myślę, że tutaj jest taka błędna droga, bo tak naprawdę jesteśmy twórcami z internetu, nie powinniśmy czuć się jak celebryci.
1: Ale kiedy nad tym panujemy, to chyba nie jest to złe,
2: panujemy,
1: tak?
2: Panujemy, to tak. Mm-hmm. Jak panujemy...
1: No w twoim przypadku na przykład, bo ty też na takie eventy jeździsz, tak, i rozmawiasz z fanami, tak? Rozdajesz autografy, robisz sobie z nimi zdjęcia.
2: Byłem w Krakowie ostatnio na takim jednym evencie właśnie i okej, wyszedłem na tą główną halę. Idę sobie z kolegą twórcą, idziemy sobie przez tą halę i nagle podchodzą nasi widzowie, tak? Proszą o autograf, proszą o zdjęcie, to jest fajne uczucie, to jest naprawdę, jest mega uczucie móc spotkać kogoś, z kim miało się wcześniej jedynie kontakt przez internet. To jest mega uczucie spotkać kogoś, kto nas ogląda, kto docenia naszą mniej lub bardziej twórczość, to jest fajne uczucie. Tylko zauważyłem po niektórych twórcach, że to jest strasznie takie celebryctwo, w cudzysłowie. To jest naprawdę, jeżeli ktoś podchodzi, to już tak, o Boże, dobra, z łaski dam ci ten autograf, ale odejdź ode mnie. To jest naprawdę zauważalne. Ja myślę, że trzeba mieć na takich eventach przede wszystkim, że trzeba nie traktować się jako celebryty, tylko jako, nie wiem, zwykłego uczestnika tej całej imprezy, jako zwykłego, normalnego człowieka, który po prostu jest na tej samej imprezie, co ci wszyscy inni ludzie.
1: Czyli można powiedzieć, że już taki show biznes internetowy powstał, tak?
0: Tak, oczywiście. I taki show biznes jest potrzebny. Jest potrzebny markom, jest potrzebny samemu internetowi. Właściwie to jest show biznes w biznesie. Przecież wszystkie te portale są firmami. One zarabiają. One po to istnieją, żeby wygenerować zysk. Więc wszystko... Nie wszystko oczywiście kręci się wokół zarobku, natomiast celebryci są potrzebni. Potrzebne są osoby znane. Potrzebne są do tego, żeby móc je wykorzystać choćby w promowaniu czegoś. I gdzie korzyść jest obopólna, bo osoby, które umieszczają coś w internecie i dostają za to pieniądze, zarabiają na tym. Marka też zarabia. Wszystko się kręci. Biznes się kręci. I celebryci są potrzebni takim.

0: kontekście również.
1: Ale czy ten show biznes internetowy to nie jest coś takiego, co stworzyli ludzie, którzy nie mieli jakby dostępu do tego show biznesu telewizyjnego?
0: To prawda. Oni to stworzyli, ale dano im narzędzia do tego, żeby mogli to stworzyć. Dano im portal, dano im miejsca, w których mogą to umieszczać. Gdyby nie mieli tych miejsc, to by nie istniało. Więc to są bardzo proste, wzajemne zależności między tym, co dostajemy od firmy, w której możemy umieszczać swoje materiały.
1: To jest takie, to są też takie show biznes. No można to troszeczkę uznać za minus, można też powiedzieć, że to jest plus, ale gdybyś miał, Mateusz, tak uschematyzować też te właśnie plusy i minusy w kilku takich krokach. Na co powinniśmy uważać, gdy ja na przykład zaczynam karierę na YouTubie, a z czego należy czerpać może, czy trzeba czerpać też z jakiejś pomocy innych twórców?
2: Ja myślę, że tutaj przede wszystkim tworząc jakieś materiały, wrzucając je do internetu, nie można popaść w taki samozachwyt, tak? Że trzeba cały czas stawiać sobie jakieś nowe cele, tworzyć sobie nowe ścieżki rozwoju, nie spocząć na laurach, tak? Nie można tak, że okej, dobra, to był fajny film, okej, cały czas będę robił takie filmy. Mamy naprawdę tyle ścieżek rozwoju, że one są strasznie wielkie. To możemy pójść dosłownie w każdą stronę. Trzeba się cały czas rozwijać, jeżeli chodzi o internet. Jeżeli już wygenerowaliśmy jakąś bazę swoich widzów, jakąś tam regularną liczbę osób, które nas oglądają, to warto po prostu iść w nowe strony i zobaczyć, czy ludziom się będzie na przykład podobały nowy materiał. Zawsze mamy alternatywę wrócić do tych filmików, które wcześniej się podobały, tak? To nie jest coś takiego, że wybieramy jedną drogę i już nie możemy się cofnąć.
1: No dobra, czyli zaczynamy, tak? I na przykład krok pierwszy, jaki podejmujemy, czyli pomysł.
2: Pomysł, to na pewno jest najważniejsze, bo szczególnie teraz, tak, bo wracając jeszcze 4-5 lat do tyłu, pomysł nie był aż tak bardzo istotny. Wystarczyło po prostu wrzucić jakiś film w internecie, pokazać się i po prostu coś mówić, tak, bo wcześniej to było takie zjawisko, że wow, ktoś wrzucił filmik do internetu, okej, obejrzę, może to będzie coś śmiesznego. Teraz pomysł jest bardzo ważny, ale też tak jakby ciężko teraz się odnaleźć w tym internecie, bo już naprawdę jest tyle pomysłów wykorzystanych, że naprawdę trudno stworzyć coś oryginalnego, coś, czego wcześniej prawda, nie było. Tutaj myślę, że jeszcze w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o tworzenie filmików w sieci, też ważna jest jakaś tam, ważne są jakieś znajomości z innymi twórcami, bo myślę, że jednak ktoś musi nakręcić tą machinę, tak? Ktoś musi dołożyć tą zębatkę, która właśnie nakręci tą maszynę. Jeżeli coś faktycznie stworzy się fajnego, coś, co ludziom się spodoba, to może polecieć dalej, tak? Będzie udostępniane na jakichś tam innych portalach Joe Monster i tak dalej. I to faktycznie może się jakoś tam, mówiąc kolokwialnie, sprzedać, tak? Tylko, no mówię, w dzisiejszych czasach zacząć jest naprawdę trudno.
1: A jak to jest z tymi pomysłami? Bo żyjemy w takim natłoku nowości, informacji. Łatwo jest znaleźć taki pomysł, albo właściwie jak go szukać?
0: Internet jest pełen pomysłów, które są do przetworzenia. Jeśli ktoś nie ma własnego pomysłu, a chciałby zacząć, proponuję, żeby przejrzał po prostu inne pomysły i na tej podstawie stworzył coś własnego.
1: Mamy już pomysł, to jest taki krok pierwszy, krok kolejny. Co jeszcze tobie było potrzebne? Sprzęt może?
2: Sprzęt, tak, jak najbardziej. Jeżeli chcemy zacząć w ogóle jakąś działalność w internecie, musimy przede wszystkim pomyśleć o sprzęcie. Tutaj myślę, że jakość audio jest przede wszystkim najważniejsza, bo kiedyś miałem taki dosyć wątpliwej jakości mikrofon i faktycznie on tam buszał, tak, i ludziom to przeszkadzało. Weź coś tam, zainwestuj, kup sobie lepszy mikrofon. I faktycznie sprzęt jest ważny, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie właśnie sprzęt jest najważniejszy, potem jest montaż i potem jakoś...
1: To zatrzymajmy się, montaż, tak? To jest kolejny krok. Powinniśmy umieć bardzo dobrze montować, czy po prostu tylko montować?
2: Znaczy ja może powiem na swoim przykładzie. Kiedyś filmików nie trzeba było aż tak montować. Wystarczyły jakieś tam proste przejścia między kolejnymi ucinkami filmów. Teraz montaż jest, bym powiedział, nawet bardzo ważny.
1: Czyli trzymając się tych kilku kroków, jesteśmy zdani na sukces?
0: Oczywiście, że nie. Dlatego, że mówiliśmy na przykład o pomyśle, o tym, jak go znaleźć. Ale może oczywiście okazać się, że pomysł nie wypala. Ale to nie trzeba się zrażać, trzeba podejmować. Być może pomysłem jest robienie dwóch rzeczy na raz.
1: Czyli podsumowując, polecamy młodym osobom, żeby troszeczkę się zakręciły wokół tego świata, tak, i ruszyły może ze swoim kanałem, ze swoim pomysłem.
2: Ja myślę, że zawsze warto spróbować, tak, że w sumie nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby wrzucić swój pierwszy film do internetu i nawet jeżeli nie wyjdzie, no to co z tego, no nic na tym nie tracimy, tak. Możemy spróbować, możemy odnieść sukces, ale jeżeli nie odniesiemy sukcesu, bądź odniesiemy jakiś mniejszy sukces, to też nic się nie dzieje, tak, to nie jest jakaś tam, nie wybieramy drogę internetu i nie możemy się cofnąć, tak, to jest po prostu jedna z możliwości.
1: Czyli zachęcamy do tworzenia filmów, gdy mamy pomysł, gdy wiemy, jak to robić, ale warto pamiętać, żeby z głową na karku to robić, bo
2: to jest najważniejsze.
1: Tak, to jest zawsze potrzebne. Gośćmi Miasta Młodości byli youtuber Mateusz Stępień i medioznawca Paweł Wieczorek. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Tym razem Anna Kędzierska, psycholog i trenerka umiejętności społecznych. I w tym momencie nie mogę się stresować, nie mogę dać poznać po sobie, bo pani chyba potrafi wyczuć to. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Czy stresujemy się przed wystąpieniami publicznymi?
4: Tak. Czy ja się teraz stresuję?
5: Myślę, że trochę tak, bo zaczynamy mówić o stresie, w związku z tym zaczynamy go sobie uświadamiać, a wtedy, kiedy wiemy, że coś się z nami dzieje, to zaczynamy to przeżywać intensywniej. Chociaż z drugiej strony mam takie przekonanie, że pana doświadczenie zawodowe pozwala panu ten stres opanować tak, że na przykład w głosie i w oddychaniu go nie słychać, ale to, że siedząc teraz na obrotowym krześle, wykonuje pan ruchy prawo i lewo, to pokazuje, że jest jakieś napięcie w ciele. Ono za moment minie, bo stres przed wystąpieniami publicznymi ma to do siebie, że trzyma nas przez pierwsze 5 minut, a później jak skupimy się już na merytoryce, to okazuje się, że całe te emocje odsuwają się na dalszy plan i możemy się zająć tym, w czym jesteśmy specjalistami.
4: Ale jak to jest, pani Anno, bo pracuję w radiu już naprawdę kilka lat i stres w zasadzie powinien być mi teraz zjawiskiem obcym.
5: Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, bo to jest pewien kompleks emocjonalny, którego w danym momencie doświadczamy. No i gdybyśmy się nie stresowali, gdyby na przykład pan jako specjalista od wystąpień publicznych, od mówienia do ludzi się nie stresował, to ja jako specjalista od wystąpień publicznych zachęcałabym, żeby zastanowił się pan, czy nie warto by było zmienić zawodu, dlatego że stres to jest taki szczególny garnitur emocjonalny, który my przywdziewamy wtedy, kiedy stajemy przed publicznością. On pozwala nam zebrać siły, skupić myśli, w pewnym sensie stanąć na baczność do zadania w pełnej gotowości. No i teraz jest tylko kwestia tego, żeby tym stresem dobrze zarządzać.
4: No właśnie, bo niektórych on może paraliżować i uniemożliwiać wystąpienie.
5: Bo czasami ten emocjonalny garnitur jest po prostu za ciasny. My pozapinamy wszystkie guziki, zaciągniemy pod szyją krawat, no i właśnie w stresie okazuje się, że brakuje nam oddechu, że ciężko jest nam złapać powietrze, żeby coś powiedzieć, że zmieniamy kolory, że nogi mamy jak z galarety. No i wszystko jest to wina tego, że te emocje są bardzo, bardzo silne i powodują, że jest nam ciężko funkcjonować. Natomiast myślę sobie i jestem przekonana, że nawet ludzie, którzy przez wiele, wiele lat występują publicznie, aktorzy, dziennikarze, konferansjerzy, doświadczają stresu. Jeśli go nie doświadczają, to jest to sygnałem, że popadli w pewną rutynę i tak naprawdę być może zaczynają doświadczać wypalenia zawodowego i warto, żeby się zajęli czymś innym. Więc stres jest tak naprawdę nam potrzebny do mobilizacji, bo stres to jest taki stan organizmu, walcz albo uciekaj. No i decyzja do nas należy, czy uciekamy, czy mychamy z tej sceny, czy bierzemy jednak się za bary i pokazujemy całą swoją doskonałość i przygotowanie na ten moment.
4: Mówi pani, że to od nas zależy, ale przy niecodziennych sytuacjach dopada nas tak wielki stres, często tak się zdarza, to już mówiliśmy, że nie jesteśmy w stanie pokonać swoich słabości i wystąpić tak, jakbyśmy tego chcieli. Co zrobić, żeby ten stres trochę, przynajmniej troszeczkę zmniejszyć?
5: Ja jestem zwolenniczką myślenia, że trening czyni mistrza. I ten trening odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, trening wystąpień publicznych. Im więcej występujemy, tym bardziej jesteśmy oswojeni również z niespodziewanymi sytuacjami, które nam się wydarzają i wytrącają nas z równowagi, ale też trening w zakresie radzenia sobie ze stresem, pracy z własnym ciałem, nauczenie się oddychania powoduje, że my lepiej radzimy sobie w sytuacji tremy. Też budowanie świadomości, że stres jest tam potrzebny, że stresują się wszyscy, nawet ci najlepsi, ale też zmiana myślenia związana z tym, bo pan powiedział o bardzo ważnej rzeczy, że występujemy inaczej niż żeśmy sobie zaplanowali. I to często budzi nas stres, nasz stres, bo Proszę pamiętać o tym, że to tylko my wiemy, jak zaplanowaliśmy nasze wystąpienie, jakie słowa miały paść. Ja w ogóle, ucząc wystąpień publicznych i wspierając ludzi w tych umiejętnościach, zachęcam do tego, żeby, broń Boże, nie pisać sobie na kartce swojego wystąpienia. Warto jest mieć punkty, które chcemy zawrzeć w tym, o czym chcemy powiedzieć. Warto mieć w głowie ułożony plan, pewien plan również zapisany na kartce, natomiast nigdy to nie powinien być lity tekst, dlatego że jeżeli tylko jedno słowo nam wypadnie z głowy, no to raptem okazuje się, że cała misterna konstrukcja nam się sypie i efekt rzeczywiście bywa piorunujący. Ja wtedy, kiedy ludzie się mylą i mówią inaczej to, co sobie wcześniej zaplanowali, to zwykłam powtarzać: pamiętaj, że to tylko ty wiesz, jakie słowa miały paść w twoim wystąpieniu. To tylko ty wiesz, w jakiej kolejności te rzeczy miały być tam ujawnione.
4: I zrób pokazane. Wszystko, żeby nikt się nie zorientował, że coś się wysypało.
5: Nie zawsze warto pokazywać, że nam się posypało, chociaż powiem panu, że bardzo dobrą relację z audytorium budujemy wtedy, kiedy jesteśmy ludzcy w tej relacji. Czyli jeżeli powiemy: proszę państwa, dzisiaj stresuję się spotkaniem z wami, bo jest ono dla mnie bardzo ważne. Czyli nazywamy to, co się z nami dzieje. Mówimy ludziom, jak wygląda perspektywa z naszego wystąpienia. Albo mówimy: ojej, pomyliłam się, to tak naprawdę nie to chciałam powiedzieć. To jeszcze raz, słynne wróć. To tak naprawdę ludzie wcale nie mają nam tego zła złe, bo ludzie nie oczekują, nasi słuchacze, widzowie nie oczekują od nas, żebyśmy byli perfekcyjni. Wręcz różnego rodzaju pomyłki powodują, że spostrzegają nas jako bardziej podobni do siebie, czyli jest na nim do nas bliżej i dzięki temu chętniej nas słuchają i chętniej biorą od nas wszystko to, co my im chcemy przekazać w swoim wystąpieniu.
4: Chciałbym porozmawiać w kontekście młodych ludzi, bo tak naprawdę po raz pierwszy spotykają się z wystąpieniami publicznymi, na których są oceniani. Dla mnie takim przykładem jest matura ustna, kiedy wchodzę do sali sam, trzy osoby w komisji obserwują mnie bardzo uważnie. Powiedziała pani, że trening czyni mistrza. Podejrzewam, że większość młodych ludzi, którzy zdają maturę, które chcieliby pierwszy i ostatni raz wejść do tej sali w roli maturzysty.
5: Zanim odpowiem na pana pytanie, to chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że lęk przed wystąpieniami publicznymi, bez względu na szerokość geograficzną, wykształcenie i płeć, jest jednym z najczęściej doświadczanych lęków przez ludzi. Można by powiedzieć, że człowiek z natury rzeczy nie lubi wystąpień publicznych, a w zasadzie nie lubi być oceniany, bo rzeczywiście przyjmujemy takie założenie, że jak wychodzimy na scenę, czy to jest mała scena przed komisją egzaminacyjną na maturze, czy duża, gdzie audytorium to jest kilka tysięcy osób, to mamy takie przekonanie, że ludzie nas oceniają. I to budzi w sposób naturalny stres i on jest jak najbardziej oczywisty. Natomiast myślę sobie tak, jak pracowałam z maturzystami przez pewien czas, to pierwszą rzeczą, jaką robiliśmy, to było cofnięcie się pamięcią do różnych życiowych sytuacji, kiedy człowiek występował publicznie, bo okazuje się, że tych sytuacji tak naprawdę jest bardzo wiele. Mówi pan, ta maturalna jest jedną z pierwszych. Wcale nie. Często mamy w swoim portfolio, że tak powiem, na przykład występy na ogniskach, wtedy kiedy jeździliśmy na kolonii, albo na cioci imieninach, kiedy śpiewaliśmy wierszyki, albo na komunii, kiedy staliśmy na ambonie i czytaliśmy fragmenty Pisma Świętego. Tych sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co więcej, nie wiem, czy myślał pan na przykład o załatwianiu spraw w urzędzie jako o takim momencie, kiedy występujemy publicznie, bo też stajemy przed audytorium, wprawdzie to jest jeden widz, ale to niewiele zmienia.
4: I musimy się tłumaczyć.
5: I też jesteśmy oceniani w zależności od tego, jak wyłuszczymy to, na czym nam zależy, jakie zrobimy wrażenie, jakie wzbudzimy emocje i jaką zbudujemy relację, to albo załatwimy szybko, albo w inny, mniej komfortowy sposób daną sprawę. Więc po pierwsze jest to, warto sobie zrozumieć i uwierzyć, że matura nie jest pierwszym zmierzeniem się z wystąpieniami publicznymi. No a dalej już idzie po pierwsze przygotowanie merytoryczne, bo dobre wystąpienie publiczne to takie, w którym my mówimy o rzeczach, na których się znamy. Poważnym błędem jest branie się za temat, który jest nam zupełnie obcy i którego nie czujemy. Oprócz tego, że go rozumiemy, to warto, żebyśmy go czuli, ponieważ dobre wystąpienie publiczne to jest takie, które jest przesycone emocjami, bo to słychać w głosie, to widać w gestach, ale to też nasze zaangażowanie sprzyja temu, że łatwiej jest nam do tego wszystkiego się przygotować. Więc po pierwsze przygotowanie, które powinno, jeśli wystąpienie publiczne zajmuje 10 minut, to warto, żeby to przygotowanie zabrało nam przynajmniej ze 2-3 tygodnie. W dwóch obszarach. Po pierwsze, ułożenia tematu w głowie w tym obszarze czysto merytorycznym, a po drugie, żebyśmy mogli sobie to przegadać, czyli nigdy nie idziemy na wystąpienie publiczne bez wcześniejszego powiedzenia na głos, że tak powiem, paszczą tego wszystkiego, co się ma w wystąpieniu pojawić. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że my w głowie mamy pewien zarys, pewien zamysł, wręcz poukładane słowa, napisany tekst i kilka razy go przeczytaliśmy i mamy wrażenie, że go nauczyliśmy się na pamięć, ale później jak nasze usta mają przełożyć to, co w głowie na słowa i na wyrazy wypowiedziane, no to okazuje się, że pojawia się poważna blokada, więc warto ten kawałek przegadać. Dobrze jest też w pierwszych 3 minut nauczyć się na pamięć, bo to jest, tak jak mówiłam, ten pierwszy moment, kiedy jesteśmy najbardziej zestresowani.
4: Na rozgrzewkę.
5: Na rozgrzewkę. A jak już mówimy o rozgrzewce, to cieszę się, że pan tą kwestię podniósł. Warto rozgrzać swój aparat mowy i swoje ciało, ponieważ w sytuacji stresu to, co się dzieje z nami, to jest tak. Spłucony oddech, przyspieszony, więc warto nauczyć się oddychać przeponą, tak żeby ten oddech dawał jak nam najwięcej nam powietrza do tego, żebyśmy mogli wypowiedzieć wszystko to, co w naszej głowie jest fantastycznego do opowiedzenia. Po drugie, rozluźnienie ciała, po to, żeby właśnie nie drżały nam kolana, żebyśmy nie mieli ściśniętych i podwiedzionych do uszu barków, które powodują, że czujemy się niekomfortowo. Ważne też, żebyśmy wyszli z takiego przykrego nawyku, którego uczy się dzieci w szkole, odpowiadania na baczność. Człowiek, który opowiada o rzeczach, które go pasjonują, a rozumiem, że takim momentem ma być opowiedzenie o swojej pracy maturalnej na egzaminie ustnym z języka polskiego, to ciało też opowiada o tym, co się dzieje. I my tutaj, pomimo tego, że państwo nas nie widzą, to my też gestykulujemy, bo i myślę, że to państwo usłyszą, jeżeli ja teraz zamrożę swoje ciało i nie będę wykonywała żadnych gestów, to zaczynam w ogóle mówić jak automat, jak robot, a dopiero wtedy, kiedy zaczynam machać głową, kiedy zaczynam gestykulować rękoma, to ta wypowiedź nabiera barw, jest też bardziej przekonywująca. No i wracając do maturzystów i do napięcia w ciele. Jest kilka takich prostych ćwiczeń, które możemy wykonać. Zaczynając od tego, że napinamy poszczególne partie ciała i później je rozluźniamy, żeby być świadomymi, co się dzieje z naszym ciałem. Przez udawanie takiego psa, który wychodzi z wody, czyli wprawianie w drżenie naszego ciała, zaczynając od pięt. No i teraz państwo opowiadam i proszę sobie wyobrazić, cała drże.
4: Pani Anno, to słychać.
5: Słychać, no właśnie, tak jesteśmy skonstruowani, że ta komunikacja werbalna i niewerbalna u nas idzie w parze. Więc ćwiczenie relaksujące to jest taka lekka dygotka, takie tańczenie samby po to, żeby rozluźnić te ponapinane mięśnie, bo jeśli one są rozluźnione, to zaczynamy i gestykulować, i lepiej nam się oddycha, no i na koniec rozgrzewanie aparatu mowy, bo niepokój, stres powoduje, że nam się zaciskają szczęki, a jak mamy je zaciśnięte, to jesteśmy i gorzej słyszalni, ale też mniej przekonywujący, ale też pokazujemy, że jesteśmy zestresowani. No a ze strony egzaminatora ten stres jak wygląda? Budzi się wątpliwość. A może się nie przygotował? W związku z tym otwierają się dodatkowe oczy u egzaminatorów po to, żeby sprawdzić, czy ten abiturient tutaj jest rzeczywiście w 100% gotowy do zdania tej matury, czy niekoniecznie. Więc rozluźniamy aparat gębowy. Ma pan swoje ulubione ćwiczenie jako radiowiec?
4: Mam.
5: Opowiemy o nich?
4: Tak, ja bardzo chętnie. W momencie, gdy jestem zestresowany właśnie, to jest takie ściskanie ust, to jest robienie tak zwanego dzióbka do sweet foci, coś takiego. I później szeroki uśmiech i to właśnie mięśnie policzków chyba się wtedy rozluźniają, coś
5: tak
4: takiego.
5: Tak jest, czyli jest dzióbek, potem szeroki uśmiech.
4: Szeroki uśmiech.
5: Ja zachęcam też do takiego ćwiczenia, które, to uwaga, warto, żeby było wykonywane w takiej sytuacji, kiedy nas nikt nie widzi. Tutaj nas nikt nie widzi oprócz pana, więc opowiem, jak to wygląda. Chodzi o to, żeby z całej siły zacisnąć zęby, ściągnąć, tak jak do dzióbka pan powiedział, niemalże całą twarz, tak jakbyśmy chcieli, żeby była ściągnięta tak jak rodzynka, i trzymamy przez moment takie napięcie, a później gwałtownie nie otwieramy oczy, otwieramy usta i wywalamy język na brodę.
4: Aha, dobrze, tak, zrobiłem to właśnie.
5: Właśnie tak. I to powoduje, że takie ćwiczenie wykonane kilka razy sprawia, że nasza buzia, nasz język, czyli wszystko to, co, ale również gardło, i o tym za moment, bo ono też bierze udział w wystąpieniach publicznych, zaczyna się rozluźniać. Druga kwestia to jest powiedzenie na przykład ma, me, mi, ma, mo, mu, my, czyli to, jak ćwiczą śpiewacy w czasie rozgrzewki przed swoimi wystąpieniami wokalnymi, bo to też powoduje, że nasza buzia się rusza. Można też w sposób przesadzony, tak jak ja teraz, powiedzieć kilka zdań albo bardzo namiętnie rzuć gumę, tylko warto pamiętać o tym, żeby ją wypluć przed wejściem na egzamin.
4: I jeszcze można sobie poćwiczyć z korkiem. To też daje bardzo szybko efekt.
5: Aha, to proszę o tym opowiedzieć.
4: Korek między zęby i czytamy tekst. Czytamy bardzo przesadnie, jakbyśmy tak jak pani przed chwilą zademonstrowała, jakbyśmy chcieli każdą głoskę powiedzieć bardzo wyraźnie i naprawdę, proszę mi uwierzyć, 5-minutowe ćwiczenie daje natychmiastowy efekt.
5: Świetnie, to ja mam jeszcze takie swoje dwa ulubione. Próba powiedzenia słowa szksypcze, czyli zamieniamy szy na sy, a sy na czy. Dwuznaki na pojedyncze. A drugie, którego mnie nauczył Janusz Kozioł, taki dosyć znany swego czasu radiowiec, ale też lektor, to jest próba powiedzenia smaczne piwko.
4: No pięknie, ale pani to wychodzi idealnie wręcz.
5: Bo aparat mowy jest już rozgrzany w tej chwili, żebyście państwo mogli zrozumieć, co do was mówię.
4: No dobrze, aparat mowy to jedno, ale wspomniała pani o gardle, które no, podczas stresujących wystąpień gula w gardle, nic nie powiem.
5: Tą gulę w gardle pomaga nam zlikwidować między innymi to ćwiczenie pieska wychodzącego z wody, czyli takie roztrząchiwanie tego napięcia, które jest, plus próba mówienia niskim głosem, bo wtedy, kiedy mówimy niskim głosem, to też sprawiamy wrażenie ludzi, którzy są spokojniejsi, niż wtedy, kiedy mówimy wysoko, mówimy szybko, bo tak mówią ludzie, którzy są zestresowani, więc prowadzimy nasze ciało do, nasz głos do takiego sposobu mówienia, który kojarzy się nam i innym ludziom ze stanem spokoju. Mówimy nisko, powoli, z pauzami, które też pracują na naszą korzyść, pozwalają nam wziąć oddech, ale też poukładać w głowie to, co jest do powiedzenia. Dobrze jest mieć pod ręką szklankę wody i tu ważne, nie herbata, dlatego że teina wysusza nam struny głosowe. Jeżeli już pijemy herbatę, to niech to będzie herbata lekko posłodzona, bo ona wtedy działa trochę mniej na nas negatywnie. Może być kawa z mlekiem, ale warto pamiętać, że zbyt dużo używek kawy przed wystąpieniem no też powoduje, że nasz organizm zaczyna funkcjonować na wysokich obrotach.
4: Jeszcze bardziej sprawiamy wrażenie zestresowanych.
5: Już sam stres nas napędza, więc woda niegazowana. Niegazowana z dwóch powodów. Po pierwsze, no ten gaz połknięty niestety ma tendencję do tego, żeby wracać, a po drugie zdarza się, i to byłam świadkiem na konferencjach takich sytuacji, kiedy ktoś próbując odkręcić butelkę z wodą gazowaną, no niestety się oblał i nie dość, że był zestresowany wystąpieniem, to jeszcze był zalany wodą i to niestety dobrze nie robi.
4: Wszyscy patrzą.
5: Woda niegazowana, popijanie drobnymi łykami, czyli też to, co my robimy tutaj podczas, gdy państwo nas nie widzą.
4: Przepraszam za to pytanie, które postawiłem przed naszym nagraniem. Gazowana czy niegazowana? Obiecuję, że przy następnym już nie będę pytał, przyniosę po prostu niegazowaną. Bardzo poważną sytuacją jest rozmowa kwalifikacyjna. No bo młodzi ludzie ostatnio coraz częściej chwytają się pracy dorywczej. Przechodziłem w swoim życiu chyba 5 rozmów kwalifikacyjnych i zawsze było coś, co zdradzało tak naprawdę mój aktualny stan. Jak nad tym zapanować?
5: A pamięta pan, co to było, co zdradzało ten aktualny stan? Bo to jest bardzo ważna wskazówka.
4: Taka... Ręce.
5: Drżące ręce. Tak. I je bardziej widać na przykład wtedy, kiedy trzymamy w ręku białą kartkę, bo wtedy to drżenie przekłada się na ten przedmiot trzymany w ręku.
4: Ale z drugiej strony ręce trzymane pod stołem to jest też...
5: Też dobrze nie robią.
4: To właśnie.
5: No i teraz myślę sobie tak, że jeżeli ręce drżą, a my je staramy się zatrzymać, to efekt jest zupełnie odwrotny. W moim przekonaniu, i to zachęcam, żebyście państwo sobie posprawdzali, pomaga włączenie tych rąk do gestykulacji, bo te drżące ręce to jest napięcie, które jest w naszym ciele. I ono się objawia drżącymi rękoma, drżącymi nogami. Wtedy, kiedy siedzimy, to nad stołem jesteśmy zupełnie spokojni, a pod stołem noga nam pracuje. I tak jak ja teraz to robię, to już w głosie zaczyna być słychać, że jest lekka dygotka. Nasze ciało woła, rozluźnij mnie. No więc robimy na pewno, możemy zrobić to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli piesek wychodzący z wody plus napinanie mięśni i ich rozluźnianie. Ale zachęcam też, żeby w czasie rozmowy gestykulować, bo to w sposób naturalny rozluźnia nasze mięśnie. I jeżeli pomyślimy sobie o tym, że stres jest takim napięciem, czy taką energią, która raptem pojawia się w naszym ciele, jest takim kosmicznym wybuchem tej energii, to tak długo, jak my nie znamy znajdziemy kanału, żeby tą energię z siebie upuścić, no to rzeczywiście będą nam drżały i głos, bo gardło będzie ściśnięte, i drżały będą ręce i kolana, dlatego że skupiamy się na powstrzymaniu tej energii, czyli nie pokazaniu, że jestem zestresowana, zestresowany. I z mojego doświadczenia wynika, że jeśli włączymy w nasze wystąpienie ruch, to po pierwsze nie sprawiamy wrażenia człowieka zestresowanego, a po drugie nasze ciało dostaje to, czego potrzebuje, czyli ruch przynoszący relaks.
4: Przyznam pani szczerze, że obserwuję, no już nie będziemy teraz mówić w tym momencie o młodych ludziach, no bo będziemy mówić o politykach. Mhm. Oni bardzo często gestykulują, ale mam wrażenie, że im ktoś powiedział koniecznie gestykuluj, nieważne jak, ważne, żebyś to robił. I wie pani, to wychodzi tak...
5: Tak zwana kopułka, która pojawia się przed.
4: Tak.
5: No to gdybyśmy mieli spisać zasady dobrej gestykulacji, to dla mnie najważniejsze jest po pierwsze, żeby ona była naturalna.
4: No właśnie, ale nie zawsze nam, nie zawsze ta gestykulacja płynie z naszej głowy i nie potrzebujemy.
5: Wtedy pojawia się problem.
4: Tak.
5: Ja zachęcam do tego, że wtedy, kiedy przygotowujemy się do wystąpień i na przykład ja prowadząc szkolenia w ten sposób pracuję, że nagrywamy jedno z pierwszych wystąpień jednominutowe, króciusieńkie, kiedy mówimy kilka słów o sobie, o swoich marzeniach, o miłych dla nas rzeczach i oglądamy to nagranie wystąpienia dwojako. Na początku bez głosu, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje z naszym ciałem. Okazuje się, że wtedy, kiedy mówimy o rzeczach, które są dla nas miłe, w których czujemy się pewnie, to zupełnie poza kontrolą jest to, że gestykulujemy. I to wtedy jest właśnie to naturalne poruszanie się naszego ciała, które wspomaga i nasze radzenie sobie z tremą, ale też podkreśla treści, które my chcemy, żeby stały się ważne w naszym wystąpieniu, czyli ma całą masę pozytywnych efektów. Jeśli uczymy się gestykulować, bo mamy taką obawę, że być może nie robimy tego dobrze, chociaż ja uważam, że nie ma być dobrze, tylko ma być naturalnie. Dla mnie to jest klucz. To jest taka zasada, która mówi, aby gestykulować na linii między liniami barków, a liniami bioder, bo gesty powyżej barków to są te, które nam się kojarzą z dyktatorami, z osobami duchownymi, które odprawiają msze, czyli takie, które nie robią nam dobrze. Jak Państwo sobie staniecie przed lustrem, to wystarczy unieść ręce do góry i poruszać nimi kilka razy i okazuje się, że już jakieś skojarzenia nam z konkretnymi osobami przychodzą. Linia bioder, bardzo ważna, bo niestety w szkołach tak się dzieci uczy odpowiadać. Trzymaj ręce albo wzdłuż tułowia, albo za plecami, bądź też przed sobą splecione w koszyczek. No i one niestety są w takim miejscu poniżej bioder, na które naprawdę nam nie zależy, żeby ludzie w trakcie wystąpienia nam patrzyli. Czyli to jest taka pozycja piłkarza w murze, wtedy kiedy stoją i bronią.
4: Szkoły nas źle uczą.
5: Ale my sami jako ludzie, którzy już mają lat 18, mamy refleksyjność nad tym, co jest nam potrzebne, jak funkcjonujemy na dzisiaj. A dzisiaj my dodatkowo Państwu dostarczamy i informacji, i narzędzi, co zrobić. Więc gestykujemy między linią ramion, a linią bioder, pomiędzy wszystkie ruchy, obydwojga rąk są dobre. Można też się zastanowić nad tym i popróbować, żeby gestykulować głównie jedną ręką, natomiast tą drugą dołączać wtedy, kiedy chcemy podkreślić coś rzeczywiście bardzo istotnego. Mój zaprzyjaźniony dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem, pan Andrzej Zaporowski, mówi o tym, że jeżeli ludzie gestykulują obydwojgiem rąk w tym samym czasie, to wtedy, kiedy chcą dobitnie coś podkreślić, to zostaje im do gestykulacji tylko noga. A to nie wygląda dobrze.
4: To jak długo musimy się nagrywać, jak długo musimy walczyć z tym, co siedzi nam w głowie i co nas blokuje, naszą naturalność? Bo nie powie mi pani, że to jest proste.
5: To zależy. Są tacy ludzie, którzy są stworzeni do wystąpień. Pamiętam na jednym ze szkoleń uczestniczkę, która mówiła, że ona jako dziecko tak bardzo lubiła występować, że jak kończyło jej się na różnego rodzaju rodzinnych uroczystościach, kończył się repertuar wierszyków i piosenek, to stawała przed gośćmi i mówiła: Ojcze nasz, dlatego że tak bardzo lubiła występować. No i są tacy ludzie.
4: Bywa
5: bardzo różnie. Myślę tak, że... Ja pracuję w oparciu o zasoby, które ludzie posiadają, czyli nie jest tak, że szukamy dziury w całym i staramy się dołożyć jakieś umiejętności, które są ludziom ideowo obce, ale szukamy tego, co już dana osoba potrafi i sposobów zwielokrotnienia tych wszystkich talentów, które już ma. Wtedy jest dużo łatwiej zmieniać swoje zachowania, robiąc częściej to, co już nam dobrze wychodzi.
4: To pytanie nurtuje mnie w zasadzie od 20 kilku minut, od początku naszej rozmowy. Czy pani kiedyś stresowała się na myśl o wystąpieniach publicznych, czy to od zawsze było takie proste i oczywiste?
5: Powiem panu, że ja się za każdym razem stresuję i im dłużej czekam, to trochę tak jak z wizytą u dentysty, im dłużej czekam na wystąpienie, tym więcej mam wątpliwości. Najlepiej się czuję wtedy, kiedy już zacznę mówić i mam przekonanie, że znam się na temacie i wtedy wszystko pięknie płynie i daje się ponosić temu, co jest we mnie, dzieląc się swoją pasją, wiedzą, umiejętnościami z ludźmi, którzy mają ochotę mnie słuchać. Ale pamiętam też różne sytuacje ze swojego życia i takiego jeszcze z czasów licealnych, ale też z czasu zawodowego, kiedy od 7 lat mając możliwość rozmowy z dziennikarzami w różnych mediach, doświadczam stresu. To z liceum, to była sytuacja mówienia wiersza, kiedy absolutnie zapomniałam przed całą szkołą kolejnego wersu i westchnęłam o Boże w wielkim przejęciu. Natomiast błyskawicznie mi się przypomniało, co było dalej i wszyscy myśleli, że to takie silne zaangażowanie było w moją interpretację tego utworu. Natomiast to o Boże pamiętam bardzo dokładnie. Natomiast teraz niejednokrotnie jest tak, że na przykład czuję, że zmienia mi się kolor skóry, ale ponieważ wiem, że pod make-upem tego nie widać, w radiu już w ogóle mamy ten komfort, że tego nie widać, to ja wiem, jak pracować z moim ciałem, żeby nie pokazać nadmiernie tego stresu, którego doświadczam, ale też przyjmuję taką zasadę, że jeżeli decyduję się na wystąpienie, to zawsze w temacie, który jest mi bliski i który oprócz tego, że znam się na nim merytorycznie, to go też czuję. I jeszcze jedna ważna rzecz, która pozwala mi się nie stresować albo radzić sobie ze stresem, zarządzać nim. Prawo do porażki, do błędu. Może porażka to za duże słowo, ale do błędu, do tego, żeby w którymś momencie się na przykład przejęzyczyć i nie sile się na to, żeby być tutaj idealna. Do tego, żeby w którymś momencie zapomnieć. I czasami bywa, że mówię, miałam taką ważną myśl, którą chciałam się podzielić. Za moment ona wróci, ale w tej chwili nie wiem, co chciałam powiedzieć. Więc nie dążę do tego, żeby być nieskazitelnie idealna, bo wtedy bym się prawdopodobnie zabiła własną pięścią. Bo nie ma takich ludzi, którzy się nie mylą, którzy zawsze pamiętają, którzy się nie stresują. Są tacy, którzy mówią, okej, mam do tego prawo, żeby się pomylić, przejęzyczyć, zapomnieć, zestresować, żeby mieć drżące ręce i czasami, żeby powiedzieć, o, jestem tak rozemocjonowana tym dzisiejszym spotkaniem, że aż mam obawę, że zapomnę powiedzieć o czymś istotnym albo, że będę mówiła za szybko w związku z tym, że się stresuję. Więc jeśli państwo zauważycie, usłyszycie, że mówię za szybko, to dajcie mi znać. To dla mnie ważna informacja. I wtedy to jest taki pierwszy moment i relaksowania siebie, ale też budowania kontaktu z audytorium.
4: Nie zawsze się da, ale czasem warto zażartować z audytorium, z rozmówcą. Tylko z tym też nie można przesadzić, bo można powiedzieć głupi żart. Ale mi to zawsze pomaga, szczerze mówiąc. Ja z tego, co pamiętam, na każdej rozmowie kwalifikacyjnej starałem się zacząć ją tak, by rozmówców trochę rozbawić, a jeśli nie rozbawić, to przynajmniej wywołać uśmiech na ich twarzy. I wtedy wiedziałem, że myślałem sobie, kurczę, to też są ludzie.
5: Jak się cieszę, że pan powiedział o tym uśmiechu, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy słyszał pan o tym, że jeżeli my się uśmiechamy, czyli kąciki naszych ust, nawet mimowolnie w stresie, dźwigają się do góry, to nasz mózg dostaje taką informację, jest dobrze i zaczyna produkować serotoninę, czyli taką substancję, która powoduje, że nasz nastrój się poprawia. To jest jedna z takich metod pracy z osobami w depresji, które mają obniżony nastrój, a każe im się uśmiechać na siłę. No i jeżeli tak, my się uśmiechniemy w stresie, stres jest mniejszy. Jeżeli uśmiechną się ci, na których opinii, ocenie nam zależy, to myślę, że to jest bardzo dobry środek do celu, żeby zbudować dobrą relację, z której mogą wyniknąć naprawdę pasjonujące rzeczy na przyszłość.
4: Jeszcze tak zupełnie na koniec. Zdecydowanie obalamy mit, że stres jest czymś niefizjologicznym i czymś, co nie powinno występować i czymś, z czym powinniśmy walczyć i wyeliminować to zupełnie.
5: Stres w moim przekonaniu jest garniturem emocjonalnym, który zakładamy na siebie i tylko od nas zależy, czy będzie on dobrze dopasowany i będzie podnosił naszą atrakcyjność, czy też spowoduje, że się w nim udusimy i będziemy wyglądać kiepsko.
4: I w momencie, gdy będziemy czekać na rozmowę kwalifikacyjną, do rozmowy będzie już zostanie 2 minuty i poczujemy spory stres, to warto sobie uświadomić, że to jest zupełnie normalne i I w zasadzie byłoby, tak jak pani powiedziała, byłoby coś nie tak, gdybyśmy go nie odczuwali.
5: Tak jest, oznaczałoby, że nam zwyczajnie nie zależy na tej rozmowie. Do tego, jeżeli sobie przed wejściem powtórzymy, jestem tu, bo chcę tu być, dam z siebie wszystko to, co potrafię najlepiej, to myślę, że to jest taki pierwszy, jesteśmy przygotowani merytorycznie do tej rozmowy, rozładujemy napięcie w naszym ciele, zażartujemy, podzielimy się informacją o sobie, pewnym doświadczeniem, pewną anegdotą z przeszłości. O, to myślę, że jeśli stuprocentowym sukcesem nie będzie taka rozmowa, to na pewno nie będzie drogą przez mękę.
4: Często jest tak, że rozmowy i wystąpienia, które nam wydają się kompletnie nieudane, w rzeczywistości są super. Nie wiem, czy pani tak ma.
5: Taka rozmowa, która jest okupiona pewnym wysiłkiem i stresem, przynosi większe efekty niż wtedy, kiedy podchodzimy do tego z lekkością. Myślę, że czasami rzeczywiście tak się zdarza i ja w ogóle zachęcam, jeżeli zajmujemy się zawodowo wystąpieniami publicznymi i chcemy się zawodowo czy życiowo i chcemy szlifować nasz warsztat, to dobrze jest te rozmowy nagrywać i później patrzeć, w jaki sposób my występujemy, bo wtedy, kiedy jesteśmy w procesie przekazywania informacji, my nie mamy często świadomości w ogóle tego, co powiedzieliśmy, w jaki sposób. Nie mamy świadomości tego, że wtrącamy y albo a, które jest bardzo drażniące dla naszych słuchaczy, że dokonujemy powtórzeń, że mówimy za szybko, że mówimy za wysoko, za nisko. Za nisko to jeszcze pół biedy, ale mówimy na przykład za wysoko. Warto te rozmowy od czasu do czasu nagrywać, odsłuchiwać, oglądać, bo to jest praca na nas jako na narzędziu, które służy do tego, żeby te wystąpienia publiczne były jak najbardziej efektywne, żebyśmy byli zrozumiani i żeby ludzie uwierzyli w to, co my im chcemy powiedzieć.
4: Bo trening czyni mistrza. Anna Kędzierska, psycholog, trenerka umiejętności społecznych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: W studiu Anna Wdowińska-Sawicka, Perspektywy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Młodzi ludzie stoją przed takim wyborem, jaki obrać kierunek studiów. I wydaje mi się, bo oczywiście o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, jakie kierunki wybierają młodzi ludzie, jak czym powinni się kierować, wybierając kierunek studiów. Wydaje mi się, że to jest taka pierwsza poważna decyzja, którą przychodzi nam podjąć w naszym życiu. Kierunek studiów. Powiem pani szczerze, że mam 23 lata, wybierałem studia 5 lat temu i dzisiaj też miałbym problem z wybraniem kierunku studiów, bo to bardzo szybko się zmienia.
6: Tak, to się bardzo szybko zmienia i to się bardzo tak również rozwija w bardzo dynamiczny sposób, a dlatego, że przywykliśmy myśleć o tym, że kierunek studiów to jest pewien bardzo ściśle określony, wąski zakres wiedzy, tymczasem wiedzy i umiejętności. Tymczasem tak naprawdę to kierunek w tej chwili jest tylko pewnym hasłem. Pod tym hasłem może się kryć bardzo wiele różnych wariantów studiowania, w zależności od tego, jak uczelnia wyobraża sobie ten kierunek, ale również w zależności od tego, co ten studiujący chce na studiach osiągnąć, bo oczywiście można po prostu zaliczyć minimum programowe, zdobyć odpowiednią ilość punktów i mieć z głowy. No dziś jest ta cudowna sytuacja, że po pierwsze można sobie dobierać zajęcia z innych kierunków, z innych wydziałów, nawet z innych uczelni. Nie mówię już o studiowaniu dwóch kierunków, które mnie się wydaje pewną przesadą, ale jest trochę ludzi, którzy się na to nawet od pierwszego roku decyduje, ale jeszcze mamy taką możliwość, że po licencjacie możemy pójść na zupełnie prawie inny kierunek studiów i zdobyć taką wiedzę, która nam będzie tę wiedzę z tych pierwszych trzech lat studiów uzupełniała, poszerzała, czasami korygowała, jeśli się okazuje, że ten pierwszy wybór nie był najszczęśliwszy.
4: Czyli my trochę, można powiedzieć, ograniczamy się przy wyborze kierunku i mamy wrażenie, że wybierając konkretny kierunek, jesteśmy skazani na niego i jesteśmy w takich jasnych kryteriach, tak? Co nie jest do końca prawdą, jak się okazuje.
6: Nie, dzisiejsze studiowanie daje mnóstwo możliwości, mnóstwo szans, mnóstwo okazji do tego, żeby ten, to, co kiedyś było tylko no, pewną wiedzą, która wchodziła w zakres kierunku, żeby to poszerzyć i żeby również rozwijać się w tą stronę, która nas najbardziej interesuje, bo jeśli ktoś studiuje, powiedzmy, mamy niegdyś najpopularniejsze zarządzanie. No to świetnie, to znaczy na zarządzanie na pewno się przyda, ale potem mamy jeszcze, znaczy musimy to uzupełnić czymś i może to być na przykład kierunek artystyczny. Jesteśmy specjalistą od zarządzania w kulturze albo kierunek turystyczny i wtedy mamy szansę znaleźć w przyszłości pracę właśnie w tej dziedzinie. Taka możliwość zrobienia sobie z tych studiów układanki, tylko jeszcze nie do końca wiemy, że można to zrobić i jeszcze nie do końca chyba wiemy, jak to robić.
4: I jeszcze mam wrażenie, że czasem nam się wydaje, że wystarczy nam sam dyplom uczelni i to wszystko. I bez żadnych staży uda nam się później znaleźć świetną pracę.
6: No nie, nie. Już ta świadomość właśnie, że dyplom uczelni to jest dopiero początek drogi. Myślę, że już dotarła do większości młodych ludzi. Również dociera coraz tak intensywniej świadomość, że to nie chodzi o jakikolwiek dyplom, tylko o dyplom bardzo dobrej uczelni, który natychmiast zwiększa nasze szanse na rynku pracy. My w perspektywach robimy ranking szkół wyższych i doskonale się orientujemy właśnie, że dyplomy tych uczelni, które są w czołówce, no są też bardzo dobrze widziane przez pracodawców. A dyplomy uczelni mniej prestiżowych, a takich, które albo działają bardzo krótko, albo powiedzmy, że mają nie najlepszą opinię, trzeba obudować całym mnóstwem właśnie staży, wolontariatów, praktyk, pracy letniej po to, żeby potem swojemu przyszłemu pracodawcy mieć co pokazać.
4: No właśnie, mówiąc o tych słabszych uczelniach albo tych, które działają krócej, mamy często na myśli uczelnie prywatne. Moje pytanie, czy to, że uczelnia jest prywatną, z góry oznacza, że jest gorszą?
6: Nie, no oczywiście nie. Nie należy dzielić uczelni na publiczne i niepubliczne, tylko na dobre i złe. A wśród uczelni niepublicznych jest kilkanaście uczelni akademickich już, czyli takich, które mają prawo nadawania tytułu doktora, bardzo rozwiniętą kadrę dydaktyczną i to są uczelnie, które można w ciemno, że tak powiem, wybierać. W przypadku tych mniej znanych, no to trzeba sprawdzić. No oczywiście, ponieważ jestem z perspektywy, więc powiem ranking, ale jest również bardzo wiele innych źródeł informacji, z którymi warto się zapoznać, zanim się pójdzie ze swoim świadectwem dojrzałości. Myślę tutaj o stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, myślę tutaj o stronach internetowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bo warto się zorientować, jak został kierunek, który chcemy studiować, oceniony, czy ma tę ocenę, która uprawnia go do tego, żeby ten kierunek był kontynuowany. Poza tym no jest teraz cudowne takie źródło informacji, którym są fora studentów poszczególnych uczelni i na pewno warto na nie wchodzić na długo przed podjęciem decyzji o tym, gdzie będziemy studiować.
4: I na dobrą sprawę jeszcze przed podjęciem decyzji, jakie przedmioty rozszerzone będziemy na przykład zdawać na maturze.
6: Na pewno warto tych przedmiotów wybrać dużo więcej, również z takich praktycznych przyczyn, po prostu dlatego, że potem na studiach jest dużo łatwiej, jeżeli w szkole ponadgimnazjalnej, w liceum czy technikum, no trochę przysiedliśmy i opanowaliśmy więcej niż minimum programowe.
4: No ale wie pani, jak to jest. Czasem się po prostu nie chce.
6: Wiem, też mi się nie chciało, ale też mam taką świadomość, że myślę, że większość wiedzy, którą w tej chwili posiadam, bazuje najpierw na wiedzy, którą wyniosłam z liceum ogólnokształcącego, ponieważ tam, czy chciałam, czy nie chciałam, uczyłam się łaciny. Czy chciałam, czy nie chciałam, miałam bardzo wymagającą profesorkę od biologii. No i dzięki temu na przykład oglądam ze zrozumieniem filmy przyrodnicze, albo rozumiem, co mówią do mnie w Hiszpanii, chociaż nie znam hiszpańskiego, ale znajomość łaciny tutaj bardzo, bardzo pomaga. Także no, namawiam, ja wiem, że to jest trudno na wiosnę zwłaszcza się tak zmobilizować i w ogóle jest ciężko, ale wszystko, co zrobimy wcześniej, nie będziemy tego musieli robić później, kiedy już ma się mniej czasu, trochę mniej chłonny umysł i jest się też przytłoczonym taką koniecznością znalezienia swojego miejsca w życiu.
4: No właśnie, wydaje mi się, że z perspektywy lat mówimy, że rzeczywiście warto uczyć się przedmiotów, które z pozoru na przykład wydają się kompletnie nieprzydatne. Ja pamiętam swoje lekcje matematyki, gdzie z biedną moją panią profesor kłóciłem się, no ale pani profesor, do czego mi się przydadzą te macierze w życiu? No gdzie ja to później wykorzystam?
6: No i co przydały się?
4: przydały się, bo mam wrażenie, że wykształciły we mnie większą możliwość logicznego myślenia i może nie przydała się sama macierz, ale to logiczne myślenie i łączenie faktów tak jak najbardziej. Coś w tym jest.
6: Rzeczywiście, kiedy jesteśmy na etapie gimnazjum i potem szkoły ponadgimnazjalnej, to całe mnóstwo informacji wydaje nam się kompletnie zbędnych. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że kiedykolwiek w życiu nam się przydadzą, ale pamiętajmy, że życie jest długie, a pełne zaskakujących zwrotów akcji. Okazuje się potem, że jest mnóstwo młodych ludzi, którym się wydaje, że już mają taką wytyczoną ścieżkę życiową, a na przykład na pół roku przed maturą, sama znam wiele takich przypadków, dziewczyna, która miała studiować zarządzanie, decyduje się, że pójdzie na Akademię Sztuk Pięknych albo na architekturę. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się tak już zakuć i wszystkie przedmioty traktować równie serio, ale na pewno nie warto się zbyt wcześnie specjalizować i ograniczać do czegoś takiego, co nam się wydaje, że na pewno będzie nas interesować przez całe życie i co nam da pracę, bo ten rynek pracy też jest bardzo dynamiczny.
4: Wracając do uczelni, jaka jest definicja dobrej uczelni? Bo rozumiem, że sama kadra dydaktyczna to trochę za mało.
6: Jest bardzo wiele elementów, które uczelnia musi spełnić po to, żeby można było z pełnym przekonaniem wysłać na nią dziecko, czy też aplikować na nią w procesie rekrutacji. Myślę, że jednak zdecydowanie najważniejszym jest właśnie ta kadra i to nie tylko znakomici luminarze nauki, profesorowie, ale również ci młodzi pracownicy nauki, doktorzy, doktoranci, tacy ludzie, którzy prowadzą zajęcia ze studentami i którzy są w stanie albo tych ludzi dobrze nauczyć, albo do końca życia zniechęcić do różnych przedmiotów. Ważne jest wyposażenie uczelni, chociaż oczywiście nie przywiązywałabym do tego znaczenia decydującego. Oczywiście jest oczywiste, że Politechnika musi mieć i laboratoria, i warsztaty, i nowoczesny sprzęt, podobnie jest na przykład z uczelniami medycznymi. Równie ważne jest to, żeby ta uczelnia była jakoś umiejscowiona w świecie. A polskie uczelnie jeszcze wciąż nie bardzo się łapią do tych światowych rankingów, ale dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi, z instytucjami edukacyjnymi w całym świecie, też ten poziom kształcenia się poprawia i lepiej też w naszym CV wygląda, jeżeli byliśmy chociaż pół roku na wymianie studenckiej, czy też zrobiliśmy część studiów na uczelni zagranicznej. Jeżeli studiujemy na uczelni, która z założenia ma nam dać zawód, to tutaj również niezwykle ważne jest to, żeby ta uczelnia nie była taką samotną wyspą, tylko żeby ona działała cały czas w bliskiej relacji z otoczeniem, z firmami, żeby miała kontakty z biznesem, żeby miała kontakty z instytucjami, które stanowią takie potencjalne źródło miejsc pracy dla absolwentów.
4: No właśnie, i tutaj kolejny temat, biuro karier, które działa przy wielu uczelniach teraz już.
6: No biura karier z takiego miejsca, gdzie siedziała jedna smutna pani i tam wywieszała jakieś karteczki, że gdzieś jest bezpłatny staż, zmieniły się w bardzo aktywnie działające instytucje w ramach uczelni, ponieważ uczelnie mają świadomość, że przyszli studenci patrzą też, jakie są losy absolwentów tej uczelni. A jeżeli to są ludzie, którzy prosto z dyplomem maszerują sobie do pośredniaka albo pracują nie w zawodzie i za małe pieniądze, a takie informacje bardzo szybko się rozchodzą, to jest to najklasyczna antyreklama tej uczelni. A dlatego biura karier w tej chwili działają bardzo prężnie, są w kontakcie z potencjalnymi firmami oferującymi staże, praktyki. Coraz częściej również są to staże i praktyki płatne, co jest też bardzo istotne, dlatego że odchodzimy od traktowania stażystów czy też praktykantów jako takiej siły roboczej bezpłatnej, którą się zatrudniało wtedy, kiedy część pracowników sobie jechało na wakacje i wtedy do kserowania, do robienia herbaty czy do odbierania telefonów angażowało się młodego człowieka, który wyobraził sobie, że on w tym miejscu zdobędzie jakieś tam pierwsze doświadczenia zawodowe. No, kserowanie jest ważne, ale może niekoniecznie, jeżeli chce się być na przykład informatykiem odpowiedzialnym za sieć.
4: Anna Wdowińska-Sawicka, Perspektywy. Ja bym chciał jeszcze o tych karierach i o losach absolwentów, bo mówiła pani, że uczelnie śledzą losy swoich absolwentów.
6: Są do tego zobowiązane już w tej chwili.
4: O właśnie, nie wiedziałem.
6: Są zobowiązane do tego, żeby śledzić losy absolwentów, sprawdzać, czy oni pracują, czy pracują w zawodzie i ile zarabiają. A tam jeszcze pozostaje do dyskusji kwestia, w jaki sposób to technicznie będzie się robić, ale w każdym razie właśnie to zobowiązanie uczelni do śledzenia losów absolwentów jest bardzo ważnym elementem podnoszenia jakości kształcenia, dlatego że w tym momencie uczelnia nie może tak po wydaniu dyplomu umyć rąk, tylko musi jakby być cały czas w kontakcie takim czy innym ze swoim absolwentem i no to poczucie, to myślę, że to zwiększa poczucie odpowiedzialności. Po pierwsze za to, jak się kształci, po drugie co się z tymi ludźmi właśnie po ukończeniu studiów dzieje. Mhm.
4: Większość uczelni, myślę dobrych uczelni, publikuje co jakiś czas statystyki, dane i okazuje się, że magistrowie, absolwenci uczelni zarabiają grubo powyżej średniej krajowej. To zależy też od miasta, ale nie narzekają. I teraz mam do pani pytanie, bo przez długi czas, przez długie, długie lata mam wrażenie, w ludziach było takie przekonanie, że idziesz na studia, będziesz kelnerem gdzieś w znanej restauracji, już nie będę
6: sieci,
4: mówił jakiej
6: tak.
4: sieci. To się zmieniło, czy nasze wrażenie było od zawsze złe?
6: Myślę, że ci, którzy wybierają w tej chwili studia, robią to w sposób zdecydowanie bardziej świadomy niż jeszcze parę lat temu. Kiedyś, jeszcze parę lat temu, tak mówiło się, że potrzebuje papieru. Natomiast i nie było też świadomości, że mamy prawo wymagać od uczelni. A to się tak... Całe mnóstwo osób chciało po prostu przez te studia przejść, robiąc co innego, a potem spotykało ich czasami bolesne rozczarowanie przy ubieganiu się o pracę. W tej chwili właśnie ten moment, kiedy tam zdaje się maturę, potem jest taki długi okres czekania na wyniki matury, ponad miesięczny, to jest taki moment, kiedy najwięcej osób zaczyna się bardzo dokładnie zastanawiać, co chcą w życiu robić. Większość chce studiować, ale nie wszyscy chcą studiować i bardzo dobrze, że nie wszyscy chcą studiować, bo nie ma żadnej potrzeby, żeby wszyscy gremialnie maszerowali na studia. Natomiast niech ci, którzy już na te studia się decydują, to niech idą naprawdę na ten kierunek, który ich interesuje, na tę uczelnię, na którą warto pójść. I też z taką myślą, że no, gdyby się jednak okazało, że coś jest nie tak, to że warto to zmienić bardzo szybko w trakcie studiów, po to, żeby się nie męczyć i nie męczyć wykładowców. Mhm.
4: Załóżmy, że jestem 19-latkiem, który jest prosto po maturze. Poszła mi dobrze ta matura. Mogę wybierać sobie kierunek, jaki chcę, przebierać w zasadzie w ofertach uczelni, ale bardzo chciałbym iść na psychologię. Wiem, że mamy dużo psychologów, bo był już taki okres, taki boom na psychologię. No i jest to ryzykowne rozwiązanie, bo po prostu po tych studiach mogę nie znaleźć pracy. Ale bardzo chcę iść na tę psychologię, bo bardzo mnie to interesuje. Co robić?
6: Oczywiście iść na tę psychologię z taką myślą, znaczy to, że ktoś się zdecyduje pójść na psychologię, nie znaczy, że będzie siedział w gabinecie i prawda, przepracowywał z ludźmi traumy. To jest jedna z dróg, natomiast wiedza z zakresu psychologii pomoże mu temu komuś na przykład w firmie public relations. Jeżeli zdecyduje się zostać politykiem, to to również pomoże to w oczarowaniu potencjalnych wyborców. A odchodzimy już od takiego klasycznego pojęcia, że prawda, murarz domy muruje, krawiec szyje ubrania, to znaczy akurat w tym przypadku rzeczywiście fachowcy powinni to robić, natomiast studia generalnie powinny nas nauczyć uczenia się, nauczyć zdobywania wiedzy, wyszukiwania informacji w zmieniającym się świecie i ten kierunek nie determinuje w 100% naszej drogi. Zresztą wiemy doskonale, że jest mnóstwo osób, które kończyły studia zupełnie niezgodne z tym, co w tej chwili robią. Są dziennikarze, którzy są z wykształcenia na przykład inżynierami.
4: Jestem biologiem.
6: Znakomicie. I odnalazł się pan w studiu radiowym, ale może kiedyś na przykład będzie pan prowadził programy związane z branżą, na której się pan zna. A nawet jeśli nie, to znaczy nie ma wiedzy niepotrzebnej. Ona się zawsze w jakimś tam momencie nam przyda, natomiast no to nie znaczy, że tak należy pójść gdziekolwiek by się chciało. Jeżeli chodzi o te popularne kierunki studiów, bo rzeczywiście kilka lat temu były trzy kierunki na P, które zwyciężały w rankingu.
4: Mogę zgadywać? Przedsiębiorczość?
6: Nie.
4: Prawo?
6: Nie.
4: Słabo zgaduję, to niech lepiej pani powie.
6: Pedagogika, psychologia i politologia. To były kierunki takie, na które było bardzo wielu kandydatów i mnóstwo uczelni to otwierało i tam chętnych nie brakowało. W tej ostatniej rekrutacji na czele rankingu jest kierunek już na zupełnie inną literę, mianowicie na I. Jest to informatyka. Ale rzeczywiście było tak, że wyprodukowaliśmy trochę za dużo psychologów, ale jeżeli ktoś jest naprawdę dobry w tej branży, to on się naprawdę w tym odnajdzie. Albo poszuka sobie zupełnie innej drogi, a wiedza, którą zdobędzie na studiach, na pewno się do tego przyda. Mhm.
4: Skoro jesteśmy przy psychologii, chciałbym jeszcze zahaczyć o jeden kierunek, na F tym razem, filozofia. Kierunek, który teraz w zasadzie nie jest oblegany, bo z tego co wiem, zazwyczaj zostaje sporo wolnych miejsc na uczelniach, jest mniej kandydatów niż miejsc i okazuje się, że nie jest to do końca takie dobre omijanie filozofii.

0: umiejętności, natomiast dają właśnie umiejętność odnajdywania się w różnych okolicznościach. A pamiętam, że kiedyś na przykład rozmawiałam na Wydziale Iberystyki jednej z uczelni i tam mi mówiono, że wielu absolwentów jest przyjmowanych przez hiszpańskie firmy, czy też międzynarodowe firmy, ale takie, które tam działają na hiszpańskojęzycznych rynkach, dlatego, że bardzo dobrze znają język, natomiast całą resztę firma zakłada, że doszkoli w tej branży, w której konkretnie pracuje, ale ten ktoś jest właśnie z dyplomem dobrej uczelni, bardzo dobrze zna język, kulturę, umie się zachować, więc jest to idealny kandydat na pracownika.
1: No i właśnie jeszcze wracając do tej filozofii, eksperci mówią, że sytuacja na rynku zatrudnienia jest taka, no można powiedzieć, dość niestabilna, dlatego nikt nie potrafi przewidzieć zapotrzebowania na konkretnych specjalistów, a filozof może się przekształcić na przykład w dziennikarza właśnie. Okazuje się, że odsetek osób bezrobotnych po filozofii jest śladowy. Ja myślę, że ta informacja zaskoczyła teraz wielu słuchaczy.
0: Myślę, że tak, bo wydawałoby się na przykład, że kierunek taki praktyczny wydawałoby się jak turystyka i rekreacja, a to jest kierunek, który z kolei produkuje bardzo wielu bezrobotnych. Niedawno przeglądałam takie dane z Urzędu Pracy z jednego z województw i tam po prostu we wszystkich powiatach jest nadprodukcja właśnie tych fachowców od turystyki, a jest to region turystyczny. Więc takie właśnie myślenie, że nauczę się konkretnego zawodu i znajdę robotę w tym zawodzie, bywa bardzo, bardzo ryzykowne. Te studia, które tak zawężają nasze patrzenie, no są, mogą być strzałem w dziesiątkę, ale mogą być też ślepą uliczką i na to na pewno warto uważać.
1: Perspektywy prowadzą rankingi uczelni, rankingi kierunków najbardziej obleganych, a czy rankingi kierunków opłacalnych najbardziej są?
0: W rankingu jednym z kryteriów jest opinia pracodawców i to są te takie branże, w których akurat dobrze się zarabia, typują, z których uczelni chcieliby zatrudnić absolwentów. W tym rankingu zdecydowanie zwyciężają politechniki. Stąd nasza również akcja Dziewczyny na Politechniki, bo uważamy, że więcej dziewczyn powinno być na politechnikach, bo
1: no
0: to
1: właśnie
0: da im też lepsze perspektywy zawodowe, to znaczy studia, zwłaszcza na tych kierunkach, które do tej pory wydawały się być zastrzeżone wyłącznie dla panów, bo na informatyce wciąż dziewczyn jest bardzo niewiele. Tam naprawdę kobiety po pierwsze świetnie sobie radzą, po drugie, no ja się właśnie przy tej okazji dowiedziałam, że pierwszy w historii algorytm napisała kobieta. Więc naprawdę jesteśmy w te klocki dobre i warto, żeby więcej dziewczyn się ośmieliło i na właśnie te kierunki ścisłe i techniczne poszło.
1: To jest już teraz chyba coraz bardziej popularny widok, dziewczyna w kasku, inżynier.
0: My mamy jako logo akcji właśnie kask i one są szalenie twarzowe, muszę powiedzieć. Natomiast no też zmieniła się trochę to, jak wygląda praca inżyniera, dlatego że coraz mniej jest tutaj zajęć takich wymagających siły fizycznej czy też ogromnej odporności, a coraz więcej zajęć, które koncentrują się na pracy w biurach projektowych, w firmach, wymagają też oczywiście gdzieś tam obecności, powiedzmy na placu budowy czy w firmie, ale kobiety sobie naprawdę znakomicie z tym radzą.
1: I z tego, co czytam w informacji prasowej akcji Dziewczyny na Politechniki, no w innych krajach już nie mają chyba z tym problemu.
0: Są kraje takie jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, które mają już w tej dziedzinie znacznie dłuższą tradycję. I tam te proporcje właśnie płci w zawodach uznawanych tradycyjnie za męskie są, w Polsce uznawanych tradycyjnie za męskie, są zupełnie inne. Z korzyścią dla firm i z korzyścią dla kobiet, które również dobrze się na tym rynku pracy odnajdują.
1: I bardzo mi się podoba jedno z haseł waszej akcji, dobre inżynierki lekiem na kryzys.
0: Tak, ponieważ przed Europą stoi wyzwanie reindustrializacji, już wiemy, że z samych usług nie wyżyjemy, to inżynierowie i

0: kobiety inżynierowie, czyli inżynierki, będą właśnie, mogą być lekiem na kryzys.
1: Mam jeszcze pytanie, które myślę bardzo zainteresuje przyszłych studentów. Języki obce, kierunki lingwistyczne. Czy lepiej uczyć się na własną rękę języka obcego i później dobrać sobie jakiś kierunek do tego i znać język i być ekspertem w jakiejś dziedzinie? Czy polecałaby pani lingwistykę?
0: Zwłaszcza lingwistyka stosowana jest bardzo takim kierunkiem, który otwiera mnóstwo możliwości, ale jeżeli wybieramy tę drogę taką, że już sami się uczymy, czy też uczymy się w szkole i trochę tam jeszcze tę wiedzę uzupełniamy, to na pewno zachęcam do tego, żeby każdy etap zdobywania tej wiedzy potwierdzać certyfikatem, bo to jest coś takiego, co również w CV bardzo dobrze wygląda i rzeczywiście pracodawcy zwracają na to uwagę. Natomiast kierunki lingwistyczne są bardzo interesujące. Nie zapominajmy, że większość z nich łączy się również, znaczy filologie to są kierunki bardzo szerokie, które dają możliwość poznania kultury, współczesnego życia, historii kraju czy też obszaru. Natomiast lingwistyki zwykle są takie nastawione bardziej biznesowo i to też jest bardzo dobra droga pod warunkiem, że mamy ku temu predyspozycję.
1: Wracając jeszcze do maturzystów, którzy dopiero stoją przed wyborem, nawet nie kierunku studiów, ale jeszcze przedmiotów, które będą zdawać na maturze. Warto odwiedzać wcześniej uczelnie, które organizują dni otwarte, jeszcze przed wyborem nawet kierunku przedmiotów, które będziemy zdawać na maturze. Czy odłożyć to sobie i dopiero już przed samą maturą się wybrać?
0: Na pewno warto po prostu zorientować się, znaczy te wymagania rekrutacyjne nie są takie bardzo różne na różnych uczelniach i różnych kierunkach. Odkąd mamy matematykę, to większość uczelni uczelnie techniczne wymagają matematyki, a uniwersytety właściwie zawsze wymagają matury z języka polskiego, żaden problem, bo i tak trzeba to zdawać.
1: To ja muszę jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo mnie to zawsze interesowało. Orientalistyka, kierunki takie jak na przykład japonistyka czy sinologia. Z tego co wiem, na niewielu uczelniach można takie kierunki studiować. Jest ich dosłownie kilka.
0: Bo kadr jest mało,
1: więc mało jest później absolwentów. Więc tak naprawdę, jeśli ktoś się teraz waha nad wyborem kierunku, po ukończeniu japonistyki pracę ma w kieszeni.
0: Trudno robić aż takie założenie. Rzeczywiście absolwentów tych kierunków jest bardzo niewielu, no ale tutaj to już trzeba się naprawdę dobrze wstrzelić, wiedzieć, co się chce robić i już w trakcie studiów szukać tych właśnie możliwości zatrudnienia, dlatego że póki co tych właśnie firm, instytucji, które mogą dać zatrudnienie zgodne z wykształceniem absolwentowi orientalistyki czy takiego innego bardzo już wymyślnego kierunku jest stosunkowo niewiele. Tutaj nie można tak najpierw założyć, że się będzie studiować, a potem się pomyśli, tylko trzeba najpierw pomyśleć, co by się chciało w życiu robić, a potem dopiero aplikować na takie właśnie studia.
1: Podsumowując, ustalić, co chcę w życiu robić.
0: I sprawdzić, czy się ma do tego predyspozycję, bo czasami wydaje nam się, że coś umiemy, czy też bylibyśmy to w stanie robić, a pierwszy test kompetencji wskazuje, że mamy predyspozycję w zupełnie innym kierunku.
1: No właśnie, i często o tych predyspozycjach dowiadujemy się już będąc na studiach. Masę jest ludzi, mam wrażenie, którzy po pierwszym roku stwierdzają, że nie, to nie dla mnie.
0: Albo uczelnia stwierdza, że to nie dla nich.
1: To chyba dobrze, jeśli ludzie po pierwszym roku wolą się wycofać i zacząć od nowa, niż brnąć w to dalej.
0: Jestem przekonana, że tak, dlatego że naprawdę nie warto studiować czegoś, czego się nie umie, nie lubi i nie ma ochoty robić. No bo z dużym prawdopodobieństwem życie również wtedy spędzimy robiąc coś, czego nie lubimy robić albo nie najlepiej się w tym czujemy. A naprawdę dzisiaj te możliwości zmiany studiów z zaliczeniem na przykład części przedmiotów są tak duże, że zachęcam do tego, że jeżeli coś nam nie pasuje, to żeby szukać innego rozwiązania.
1: Ale jeżeli pasuje nam psychologia, to nie martwimy się tym, że mamy psychologów. Idziemy na psychologię.
0: Nie martwimy się, tylko jesteśmy bardzo dobrym studentem.
1: I czujnie rozglądamy się, gdzie możemy odbyć jakieś praktyki, staże, koła naukowe. Właśnie koła naukowe.
0: Koła naukowe to jest też bardzo dobre miejsce do rozwijania swoich umiejętności. Zresztą część młodych ludzi z kół naukowych potem zostaje na uczelni i wybiera karierę naukową, która też ma naprawdę wiele zalet.
1: Anna Wdowińska-Sawicka, Perspektywy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Sebastian Misiuk, zapraszam. Wokół glutenu narosło wiele mitów. Wegetarianizm podobno jest niezdrowy, a już zdaniem większości nierealny. Aplikacje liczące naszą aktywność fizyczną niektórym zastępują siłownie. W końcu, czy jeść na biał? O mitach, nowinkach i dobrych radach dla chcących zmienić swoje życie Karol Łuniewski ze swoim gościem. Zapraszam.
1: W studiu Damian Parol, dietetyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Damian, mam wrażenie, że gluten to taki trochę dietetyczny celebryta. To znaczy, każdy go zna, ale nikt nie wie, co robi.
4: Znaczy, ja bym powiedział, że gluten taki dietetyczny złoczyńca, albo taki trochę dietetyczny chłopiec do bicia. Znaczy,
1: jeszcze lepiej.
4: Tak, bo to wszyscy na niego potrafią wszystko zwalić, tak? Znaczy, że gluten to dzisiaj odpowiada za wszystkie choroby świata i no, nie ma zdrowej diety z glutenem. Chociaż oczywiście to budzi też dokładnie odwrotne reakcje, to znaczy dużo osób dzisiaj wyśmiewa dietę bezglutenową i poza celiakią, bo raczej z tym nikt nie dyskutuje, no to wiele osób uważa, że dieta bezglutenowa nie ma w ogóle żadnego sensu. Jest takie bardzo fajne badanie z amerykańska, któraś z agencji zajmujących się rynkiem, zrobiło takie badanie i pytała ludzi, co sądzą o diecie bezglutenowej. 30% ludzi powiedziało, że dieta bezglutenowa to jest fat diet, czyli taka dieta z kaprysu, a około 20% powiedziało, że jest na diecie bezglutenowej. Natomiast 2 lata później ponad 50% osób powiedziało, że dieta bezglutenowa to jest fat diet, że to jest dieta z kaprysu. Natomiast ilość osób na diecie bezglutenowej też się podwoiła, tam około 30% wyszło, więc znacznie się zmniejszyła ilość ludzi, które nie ma zdania o glutenie, także nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Jedni uważają, że to bzdura, inni uważają, że to jest konieczny element zdrowej diety.
1: Kontrowersji wokół glutenu jest z pewnością dużo. W zasadzie co chwilę można jakieś sprzeczne artykuły w sieci znaleźć. Może powiedzmy w ogóle w skrócie, czym jest ten gluten?
4: Gluten to jest białko zapasowe, które po prostu służy jako zapas w ziarnach zbóż, takich jak jęczmień, żyto i pszenica. Przede wszystkim pszenica, ale te właściwości dla niektórych szkodliwe glutenu ma również właśnie jęczmień i żyto. To jest białko i jego bardzo ważną cechą jest to, że ono się bardzo trudno trawi. I ono zostawia takie, podczas trawienia, takie krótkie peptydy złożone z kilkudziesięciu aminokwasów, które mogą reagować z receptorami na jelitach, no i to wyzwala całą kaskadę reakcji, które u niektórych objawiają się poważnymi kłopotami. No i drugą bardzo ważną cechą glutenu jest to, że on jest bardzo plastyczny i on tworzy struktury, na przykład w pieczywie, które powodują, że pieczywo tak ładnie wyrasta, że ma takie bąbelki z dwutlenku węgla, że drożdże na tym też się lepiej rozwijają. Po prostu jest bardzo cenny technologicznie. No jest potrzebny podczas przygotowywania różnych produktów, tak pizza nie wyjdzie, albo będzie ją bardzo trudno zrobić bez gluten.
1: Okej. Załóżmy, że jestem pacjentem, przychodzę do ciebie i pytam, panie Damianie, to ja mam jeść ten gluten, czy nie?
4: To zależy. Jak zwykle. Jeśli masz celiakię, albo masz podejrzenie celiakalnej intolerancji glutenu, to jak najbardziej tak należy gluten odstawić. W niektórych chorobach autoimmunologicznych postuluje się, że gluten może odgrywać jakąś rolę i że wykluczenie glutenu może na przykład poprawić funkcjonowanie osób z chorobą Hashimoto, czy też innymi chorobami autoimmunologicznymi, aczkolwiek tutaj nie ma jeszcze dowodów. To jest tak, że podejrzewa się, że tak może być, część badań wskazuje, że rzeczywiście tak jest, ale też można to podważać. No i mamy osoby, które na pewno gluten nie szkodzi, tak? Które się dobrze czują, jedzą produkty z glutenem, nic im nie jest, może mają jakieś inne choroby, jak na przykład nadciśnienie, nadwagę, ale to nie są rzeczy, które można leczyć dietą bezglutenową.
1: Czyli w wielkim skrócie, jeśli nie ma konkretnych dolegliwości i konkretnych przeciwwskazań, to gluten powinniśmy jeść.
4: Nie można powiedzieć, że powinniśmy jeść gluten, bo trudno jest powiedzieć, że gluten ma jakieś bardzo ważne właściwości. Tam można się troszkę doszukiwać, że na przykład wpływa na lipidogram korzystnie w niektórych badaniach, ale generalnie nie ma powodu, żeby go unikać i często on jest w zdrowych produktach. Więc jeśli od tej strony spojrzymy, no to w zasadzie tak, w zasadzie powinniśmy jeść gluten, bo na przykład pełnoziarniste zboża to jest zdrowy element diety.
1: A glutenu tam nie mało.
4: Tak, a tam glutenu jest bardzo dużo.
1: To skąd tyle sprzecznych teorii na temat glutenu? Bo ty trochę obaliłeś ten mit, no ale założę się, że wielu naszych słuchaczy ciągle jest przekonanych, że jednak ten gluten nie jest taki dobry dla nas. Albo po prostu powinniśmy go unikać.
4: Jest to pewne przeniesienie tego, co się dzieje z osobami, które mają celiakię. Po prostu osoby, które mają celiakię, bardzo cierpią po spożyciu glutenu, więc dużo osób myśli sobie, no dobra, ja nie mam celiaki, no ale na pewno to mi szkodzi. Skoro osobie z celiakią to szkodzi, no to mimo, że nie aż tak nie szkodzi, ale trochę mi szkodzi. Więc ja nie będę tego jadł na przykład. To jest błędne myślenie, dlatego że proces powstawania choroby, jaką jest celiakia, jest bardzo skomplikowany. Tam odgrywa wiele elementów rolę i to nie jest tak, że skoro osobie z celiakią to powoduje takie poważne kłopoty, no to u nas mniejsze lub większe spowoduje. Druga rzecz to jest ta cały czas tocząca się debata związana z chorobami autoimmunologicznymi. Rzeczywiście z tymi chorobami autoimmunologicznymi jest tak, że prawdopodobnie jest ich więcej niż było kiedyś i nie wiemy do końca czemu. Są ludzie, którzy proponują leczenie tego przy pomocy diety bezglutenowej, więc logicznie jest też myśleć, że może unikanie glutenu uchroni mnie przed chorobą autoimmunologiczną, czego też oczywiście nie wiadomo na dzień dzisiejszy. Więc ludzie się tego boją, więc ludzie z tego to wynika. Też czasem są to takie jakieś czyjeś autorskie własne przemyślenia, że gluten powoduje takie lub inne choroby i też jest tak, że mówi się, że każdy ma mikrofon, tak? Że każdy może założyć bloga, może mieć swój fanpage na Facebooku. Nawet z tego takie głosy, które są w jakiś sposób ciekawe, w jakiś sposób atrakcyjne, często bardzo ekstremalne, bardzo ekstremalne opinie za tym idą, no to się dobrze roznoszą w tej sieci. No i stąd właśnie myślę takie przekonanie, że gluten jest takim dietetycznym złoczyńcą.
1: Ale jeśli ktoś chce się upewnić, że gluten mu nie szkodzi, może zastosować dwa tygodnie takiego testu niejedzenia glutenu i zobaczyć, czy rzeczywiście będzie się czuł lepiej, bo często też ta nietolerancja na gluten albo, no już nie mówię o celiakii, która daje jakieś konkretne objawy, ale sama nietolerancja na gluten często nie manifestuje się jakoś szczególnie.
4: Celiakię w zasadzie zawsze daje się zdiagnozować. Ona też się potrafi trochę ukryć, też potrafi być wyzwaniem diagnostycznym, ale generalnie ją daje się praktycznie zawsze zdiagnozować. Jeśli chodzi o niecelekalną tolerancję glutenu, to ona może być zamaskowana i rzeczywiście będzie ją trudno stwierdzić. No jeśli ktoś podejrzewał siebie taki kłopot, to rzeczywiście można spróbować wykluczyć gluten i to sprawdzić. Tylko tutaj jest takie jedno ważne zastrzeżenie, że warto wcześniej zrobić diagnostykę w kierunku celiaki. O co chodzi? Jeśli wyeliminujemy gluten i nam się poprawi, nie poprawi, no nie wiadomo, nieważne, to stracimy możliwość postawienia diagnozy w kierunku celiaki, dlatego że obraz kosmów jelitowych, który jest takim głównym kryterium rozpoznania
1: celiaki.
4: Troszkę
1: się odbuduje, tak?
4: Tak, one się odbudują, będą wyglądały normalnie. Przeciwciała we krwi, które oznaczają celiakię, się obniżą i nie będziemy mogli stwierdzić tej celiaki, tak? Ta osoba będzie, można powiedzieć, zdrowa, tak? Ona będzie wyglądała jak zdrowa osoba. Oczywiście ona będzie miała predyspozycję do rozwijania tych kłopotów z celiakią. Ona będzie miała celiakię, będzie miała geny odpowiedzialne za to, ale nie będzie się dało tego stwierdzić.
1: Podsumowując, nie ulegajmy modom, szczególnie tym dietetycznym.
4: Trzeba bardzo uważać, tak? Na wszystkie mody dietetyczne, no bo tak jak wspomniałem, dzisiejsza przestrzeń internetowa, cyfrowa lubi takie skrajne opinie, lubi głosy niewyważone, nierzetelne, bo one są atrakcyjne, bo to po prostu się dobrze sprzedaje. No i łatwo wtedy wpaść w pułapkę tego, że teraz koniecznie musimy coś odstawiać i coś nam się przysłuży, jeśli tego nie będziemy jeść, albo wręcz zaczniemy jeść, tak? Bo też jest mnóstwo takich produktów na rynku, które rzekomo jak zaczniemy jeść, no to nam się wszystko poprawi i będziemy dużo, dużo zdrowsi.
1: Damian, czy każdy może przejść na wegetarianizm?
4: W zasadzie tak. Znaczy, jeśli mówimy o zdrowej osobie, to w zasadzie każdy, kto chce, może przejść na wegetarianizm. Ja odradzam przechodzenie na wegetarianizm przed kobietą w ciąży albo karmiącym, bo to nie jest dobry moment, żeby w tym momencie zmieniać dietę. Tak niezależnie na jaką tą dietę byśmy zmienili, to nie jest generalnie dobry pomysł, żeby tak robić. osoby gdzieś tam bardzo wyniszczone niektórymi chorobami, przed chorobą nowotworową, to też nie jest dobry moment, żeby zmieniać dietę w tym momencie. Ale co do zasady, jeśli mówimy o zdrowych osobach, to w zasadzie każdy może przejść na wegetarianizm, jeśli chce.
5: To jakie mogą być plusy odstawienia mięsa?
4: Jakie mogą być plusy? Bardzo ważnym plusem jest to, że nie jedząc mięsa jemy mniej żelaza chemowego, co szczególnie u mężczyzn, w mniejszym stopniu u kobiet, jest o tyle ważne, że wielu mężczyzn tego żelaza chemowego gromadzi zbyt dużo. A w związku z tym, że ono działa jako prooksydant, bo tak jak mamy antyoksydanty, tak, które wszyscy chcą jeść w warzywach, owocach i bardzo dobrze, to też mamy substancje, które są prooksydacyjne. No i takim właśnie przykładem takiej substancji jest żelazo. I jak mamy za dużo zgromadzonego tego żelaza, to zwiększa nam się ryzyko cukrzycy typu drugiego, zwiększa się ryzyko chorób serca i w związku z tym odstawienie mięsa może tutaj przynosić nam korzyści. No i często też pozwala nam zmniejszyć ilość spożywanych nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie, co jest dużym problemem, bo dużo osób ma podwyższony cholesterol, który właśnie wynika ze zbyt dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie.
5: Okej, ale decyzja zrywam z mięsem, no to nie wszystko. Jeszcze trzeba się chyba odpowiednio przygotować do przejścia na taką dietę.
4: Trzeba to na pewno przemyśleć. Powinna być to dojrzała decyzja. Oczywiście można ją wprowadzać stopniowo, albo można to po prostu zrobić, że tak powiem, na raty, albo część na przykład posiłków zacząć jeść wegetariańskich, albo wegańskich wręcz.
5: Małe kroczki.
4: Tak, małe kroczki, w zależności co jest celem. Tutaj najczęściej, tak jak ja spotykam wegan, wegetarian, to są to osoby, które przechodzą na taką dietę z powodów etycznych. No i wtedy one, jak już dojrzałem do takiej decyzji, no to nie bardzo chcą iść na półśrodki, tak? Na zasadzie, że chcą po prostu kompletnie wyeliminować to mięso.
5: Co też należy zrozumieć, powody etyczne, no tak, to ważny czynnik.
4: To jest ważny czynnik, którym no, nie da się dyskutować też w żaden sposób. No i wtedy taka dieta zazwyczaj jest prowadzona dosyć drastycznie. Warto, żeby taka osoba poczytała o tym właśnie, jak szukać roślinnych źródeł białka. Jeśli jest to dieta wegańska, to poczytać o suplementacji witaminą B12, bo to jest wtedy bardzo ważne. Warto też zadbać o źródła kwasów omega-3, czyli w tym wypadku jest to kwas alfa-linolenowy, który mamy na przykład w siemieniu lnianym czy orzechach włoskich, który jest nam bardzo, bardzo potrzebny. A z drugiej strony, eliminując ryby z diety, no, eliminujemy kwasy omega-3 w nich zawarte.
5: W wielkim skrócie, żeby sobie nie zaszkodzić, trzeba się trochę doszkolić, poczytać i wzbogacić swoją wiedzę.
4: Tak, warto tą wiedzę wzbogacić i warto też to podkreślić, że dzisiaj to nie jest duży problem, bo tych źródeł wiedzy na temat diety wegetariańskiej i wegańskiej jest bardzo dużo. I z tego, co ja obserwuję, są one dosyć rzetelne, że przedstawiają tę sprawę tak jak trzeba i można się sporo dowiedzieć.
5: To jakie miałbyś rady? Wystarczą 2-3 dla początkujących wegetarian.
4: No to na pewno suplement witaminy B12 u wegan. Włączenie większej ilości warzyw strączkowych do diety w miejsce mięsa. Też tofu się do tego bardzo dobrze nadaje. Jeśli ktoś przychodzi na weganizm, to wtedy warto włączyć mleko sojowe jako zastępnik mleka krowiego. No i koniecznie pamiętać o tych źródłach kwasów omega-3, na przykład z siemienia lnianego.
5: Damian, jakie miałbyś pomysły, sposoby dla wyznawców wypoczynku na kanapie? Może tak to powiem. Jak zacząć się ruszać?
4: Czy żeby taka osoba włączyła jakąkolwiek aktywność fizyczną?
5: Dokładnie.
4: To tak. Warto jest zastanowić się nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, czy ta osoba jest jeszcze osobą zdrową? No bo jeśli ktoś przeleżał na tej kanapie ostatnie 15 lat, dorobił się otyłości na przykład, no to można podejrzewać, że jego stan zdrowia nie jest najlepszy i gwałtowne włączenie intensywnej aktywności fizycznej, to się czasem zdarza, bo wiadomo, że ktoś przed szybko chce z tym zrobić porządek, może być dla takiej osoby niebezpieczne, a już na pewno będzie nieprzyjemne. Po prostu to będzie taka terapia szokowa i to często prowadzi do zniechęcenia. Więc warto w tym momencie stanowić, czy stan zdrowia tej osoby jest względnie dobry. No bo powiedzmy, że jak ktoś tam jest osobą jeszcze w miarę młodą, po prostu dorobił się jakiegoś tam brzuszka leżąc na tej kanapie, no to nawet jak te treningi będą dosyć intensywne, to się nic strasznego nie stanie. No ale jak jest osoba, która podejrzewa, że u niej coś może być nie tak ze zdrowiem, to warto się wybrać do lekarza, porobić podstawowe badania.
5: Generalnie przegląd.
4: Tak, taki podstawowy przegląd, dokładnie. Dać sobie zmierzyć ciśnienie krwi, zobaczyć swoją morfologię, lipidogram, cukier naczo sprawdzić. Takie podstawowe rzeczy, dać się obejrzeć lekarzowi, czy tam jakichś szmerów w sercu nie ma, czy coś. Tak, po prostu się upewnić, czy wszystko jest w porządku. Na 90% jest w porządku, ale warto to po prostu sprawdzić.
5: I co dalej?
4: Dalej,
5: zakładamy, że jest w porządku.
4: Dalej ważne jest bardzo to, żeby znaleźć aktywność fizyczną, która będzie dla takiej osoby fajna. To jest bardzo ważne i trzeba o tym zawsze pamiętać, bo możemy się zastanawiać, czy bieganie jest lepszą aktywnością fizyczną, czy lepszą aktywnością jest crossfit, czy lepszą aktywnością fizyczną jest siłownia, czy może nordic walking, czy może tenis albo squash, ale to wszystko nie ma znaczenia, jeśli ktoś tej aktywności nie lubi po prostu. Dla kogoś świetną aktywnością może być właśnie bieganie, bo będzie czerpał z tego przyjemność, może ma kolegę, który biega na przykład, będzie mu łatwiej zacząć wtedy, może podoba mu się to, że będzie mógł rywalizować, bo bieganie dosyć łatwo daje możliwość rywalizowania z innymi osobami.
5: Poczekaj, ale czy ty chcesz powiedzieć, że każdy lubi aktywność, jakąś aktywność fizyczną, ale nie każdy jeszcze wie jaką?
4: Mam taką nadzieję, że każdy lubi aktywność fizyczną jakąś. Znaczy, sądzę, że każdy może znaleźć aktywność fizyczną, która będzie mu sprawiać przyjemność. Mhm. Może to nie jest tak, że każdy się stanie takim fitnessowym freakiem, że będzie każdą wolną chwilę spędzał albo na treningu, albo wyszukując nowe możliwości zmierzenia się z kimś, czy nowe ciuchy, czy coś takiego.
5: Bo nie oszukujmy się, nie każdy ma takie ambicje.
4: Nie każdy ma ambicje i nie każdy musi, tak? Nie każdy musi to robić. Każdy powinien się ruszać, bo to jest na pewno bardzo ważne, ale nie każdy musi to robić na bardzo zaawansowanym poziomie. No i warto w tym momencie właśnie znaleźć taką aktywność fizyczną, która nam sprawi przyjemność. I czy to będzie bieganie, czy to będzie squash, czy to będzie siłownia, czy to będzie crossfit, to nie ma dużego znaczenia, ale warto już chwilę pomyśleć o tym, co nam sprawi przyjemność.
5: Ale zakładamy na potrzeby naszej rozmowy, że ani squash, ani crossfit nie wchodzi w grę. To co? Zwykły spacer chyba w ostateczności zostaje. No może siódmych potów nie wylejemy, ale ruch to ruch.
4: To jest bardzo ważny według mnie krok, bo po pierwsze, mało kto zwłaszcza ma nadwagę, jest w stanie zacząć biegać i też tak biegać, żeby sobie nie robić krzywdy. Te spacery mogą być bardzo dobrym początkiem do tego, żeby zacząć. One nie spalają oczywiście bardzo dużo kalorii, ale to już jest przyzwoita aktywność fizyczna, nieobciążająca dla stawów, nieobciążająca dla serca. Większość osób nawet poważnie chorych jest w stanie spacerować.
5: No i większość osób z nadwagą, tak? To jest bezpieczna aktywność.
4: Bardzo, bardzo bezpieczna. Dosyć przyjemna, bo ta intensywność nie jest na tyle duża, żeby powodować jakąś dużą zadyszkę, jakieś kłopoty z oddychaniem i tak dalej, więc jest to po prostu przyjemne. I co jest też bardzo ważne, to wyrabia nawyk, bo to jest fundament tego wszystkiego. Jeśli ktoś na przykład założy sobie, że 3 razy w tygodniu wychodzi na spacer i ten spacer trwa pół godziny, godzinę, tam jak mu się to udaje, to przeskoczyć potem na wychodzenie na siłownię w tym czasie, albo wychodzenie biegać właśnie, czy wychodzenie na basen, cokolwiek innego, będzie mu dużo łatwiej, jeśli już będzie miał taki nawyk, a potem podmieni go na coś innego. To jest dużo łatwiejsze niż na przykład założenie sobie, że o, to ja będę teraz 3 razy w tygodniu zachorowywał się na siłowni, tak? Absolutnie. Po prostu nasz organizm, który jest gdzieś tam u swoich podstaw leniwy po prostu, będzie nam podpowiadał, nie, to nie, dzisiaj to nie pójdziemy, albo w ogóle przestańmy to robić, bo to jest niebezpieczne,
5: tak,
4: nieprzyjemne
5: jest.
4: I po co to robić?
5: Zakładam, że takich słuchaczy nie mamy, no ale dobrze, zadam to pytanie. Jakie jest absolutne minimum dla kompletnie leniwych, absolutne minimum aktywności fizycznej, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem? Da się coś takiego określić?
4: Można to spróbować wyliczyć w postaci kroków. I mówi się o tym, że 10 tysięcy kroków dziennie to jest taka aktywność fizyczna, która jest aktywnością fizyczną przyzwoitą. To jest dosyć dużo. Jeśli ktoś nie biega, nie spaceruje więcej, to będzie mu to trudno zrobić. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś chodzi na basen, to też powinien koniecznie te 10 tysięcy kroków zrobić, a wiadomo, że w wodzie tych kroków nie robi, albo na siłowni nie robi. Wiadomo, że jakiś ekwiwalent tego w postaci innej aktywności fizycznej też jest jak najbardziej okej, ale dla osoby, która nie trenuje, to 10 tysięcy kroków powinno być takim celem minimum do zrobienia.
5: co można mierzyć za pomocą chociażby aplikacji na telefonie.
4: Jak najbardziej, to są bardzo użyteczne narzędzia. Oczywiście one za nas nie zrobią roboty, ale mogą motywować, mogą pomagać zbierać nasze sukcesy.
5: Pierwsze z brzegu chyba są aplikacje dla biegaczy, o których raczej wszyscy wiedzą.
4: Tak, wszyscy sobie zdają z tego sprawę i wiele osób mi mówi, tak jak rozmawiam z nimi jako dietetyk, że to im pomogło się zmotywować, że oni widzieli wreszcie, że te treningi, które zrobili, to one zostały, to one gdzieś są, to je widać, że może je zrobiłem i to motywuje, tak? Bo jak wychodzimy pobiegać, wracamy, to tak trudno jest nam pamiętać, że to się wydarzyło, ale jak to jest zapisane, to motywuje, tak? Widać, że 3 razy w tygodniu biegałem, a w tym tygodniu tylko 2 razy, no to trzeba tam tą normę wyrobić, tak? Dużo bardziej to motywuje niż bieganie i niezapisywanie tego w żaden sposób.
5: Od tych aplikacji internet się ugina, ale są też takie, jeśli chodzi o te dla biegaczy, które potrafią same przypominać. Od 2 dni nie miałeś treningu.
4: To może niektórych motywować, tak? Bo ktoś właśnie sobie przypomni, że powinien ten trening zrobić, albo na przykład podąża jakimś planem treningowym, który wymaga realizacji na bieżąco, no i dzięki temu będzie ten plan realizował.
5: A dla tych, którzy nie biegają, też mamy dobrą informację, bo są też krokomierze, które liczą nam liczbę kroków w ciągu dnia, chociażby w drodze do pracy czy do sklepu.
4: Tak, i to jest też bardzo ważna aktywność fizyczna. To jest często sporo spalonych kalorii. Też dobrze mieć przekonanie, wyrobić sobie przekonanie, że te wszystkie kroki w ciągu dnia robione, to one się liczą i one spalają kalorie. No i rzeczywiście większość telefonów dostępnych dzisiaj na rynku liczy te kroki bez problemu. Niektóre nawet to robią bez naszej wiedzy. To znaczy, że te aplikacje są uruchomione w tle bez naszej wiedzy i te kroki zliczają, a praktycznie wszystkie dają sobie zainstalować aplikację, która te kroki będzie mierzyć, będzie wyświetlać statystyki, cele do osiągnięcia i tak dalej. I to pomaga zrealizować na przykład właśnie ten cel 10 tysięcy kroków dziennie.
5: Właśnie, to jest taki standardowy cel 10 tysięcy kroków. Rozumiem, że jak te 10 tysięcy zrobimy, możemy być może nie dumni, ale co najmniej zadowoleni.
4: Tak, zdecydowanie możemy być zadowoleni, bo to się uznaje za takie minimum, ale to jest dosyć dużo, tak? To jest naprawdę sporo tych kroków, no w zależności jaką kto ma pracę, no ale jeśli ktoś nie pracuje chodząc, no to przynajmniej na godzinę na spacer w ciągu dnia musi pójść, żeby ten limit wyrobić.
5: Jestem bardzo zaskoczony, bo przed chwilą, zaraz przed naszą rozmową dowiedziałem się od ciebie, że jest też aplikacja do nawyków.
4: Tak, są też aplikacje, które pozwalają zapisywać nawyki. Różnie to jest skonstruowane. Czasem w takiej najprostszej formie po prostu jakby kartki papieru z wypisanymi na górze nawykami i wypisanymi z boku poszczególnymi dniami. I że zaznaczamy sobie, że udało nam się jakiś nawyk wykonać. Na przykład nie pić za dużo kawy, albo pić odpowiednio dużo wody, albo wyjść pobiegać, albo zrobić te 10 tysięcy kroków dziennie, albo zjeść zdrowy posiłek. I to sobie wszystko zaznaczamy. I to podobnie jak właśnie te aplikacje biegowe pozwala nam spojrzeć potem z perspektywy i zobaczyć, no rzeczywiście dobrze mi się udaje, tak? I, albo na przykład, no nie udaje mi się zawsze, ale w 80% realizuję to, co sobie założyłem, czyli bardzo dobrze, tak? Czyli jestem na dobrej drodze, żeby mi lepiej szło i to na pewno bardzo pomaga się motywować.
5: Rozumiem, że nie jesteś tradycjonalistą i takie gadżety w motywowaniu siebie samego do treningów, do trzymania diety dopuszczasz.
4: Jak najbardziej dopuszczam. Uważam, że takie rzeczy można zrobić też na przykład na kartce papieru. Tylko, że wygodnie jest to mieć w telefonie, po prostu. I uważam, że takie rzeczy są, przynajmniej niektóre takie rzeczy są bardzo wygodne i bardzo przydatne.
5: Damian, po co eliminować nabiał i czy w ogóle jest o czym rozmawiać?
4: No, na pewno jest o czym rozmawiać, bo wiele osób się boi nabiału i nie chce go jeść. Dużo osób też go eliminuje z powodów etycznych. Po prostu nie zgadzają się na hodowlę zwierząt na mleko albo na tą formę, w jakiej ona jest dzisiaj prowadzona. Niewiele osób ma problem z tym, że, nie wiem, jakiś chłop sobie tam hoduje krowę i ją doi i tam dba o nią i tak dalej i pije to mleko. Raczej większość osób się sprzeciwia po prostu przemysłowej hodowli zwierząt, no, która się wiąże z pewnym okrucieństwem. I tutaj każdy ma swoje sumienie, które pozwala mu to ocenić, ale wiadomo, że jest to pewien problem etyczny. No ale są też osoby, które eliminują nabiał, bo wierzą, że nabiał jest bardzo szkodliwym elementem diety. No i tutaj się robi problem, dlatego że rzeczywiście można się zastanawiać, czy w niektórych aspektach diety nabiał nie jest szkodliwy, na przykład czy nie zwiększa ryzyka nowotworów prostaty, bo jest taka dyskusja na ten temat, ale ogólnie rzecz biorąc, w większości przypadków, w większości badań nabiał raczej dobrze wpływa na organizm. Być może na takiej zasadzie, że ludzie, którzy jedzą więcej nabiału, to też przestrzegają zdrowszej diety, może jedzą mniej mięsa, może właśnie jedzą mniej przetworzonego mięsa. To mogą być też takie zmiany tutaj z tego wynikające, ale generalnie nie obserwujemy, żeby ludzie, którzy jedli więcej nabiału, bardziej chorowali z jakiegoś powodu.
5: Oczywiście pomijamy teraz osoby, które mają nietolerancję laktozy lub alergię na białka, co oczywiście jest mocnym powodem, tak, ku temu, żeby wyrzucić mleko z diety na przykład.
4: Oczywiście. No jeśli ktoś właśnie ma nietolerancję laktozy czy alergię na białka mleka, to zdecydowanie jest to powód, żeby to wyeliminować. Na pewno są też choroby, teraz mi nie przychodzi do głowy, w których eliminacja mleka po prostu jest jedną z metod terapeutycznych, gdzieś tam wymaganych podczas leczenia.
5: Ale generalnie poza wskazaniami stricte medycznymi nie ma powodów, żeby takiej zmiany w diecie dokonywać.
4: Tak, no i etycznymi oczywiście.
5: Tak. To powiedz mi, to nie jest podobna sytuacja jak z tym glutenem, o którym już mieliśmy okazję rozmawiać? To nie jest kolejna moda, kolejny mit?
4: Jest to w pewien sposób tożsame, tak? Tutaj się właśnie nawet dwie takie rzeczy nakładają. Z jednej strony właśnie weganie, którzy próbują zniechęcić innych do spożycia mleka na zasadzie takiej, że no, mleko jest szkodliwe i nieetycznie jeszcze do tego pozyskiwane. No ale z drugiej strony jest głos ludzi, którzy są zwolennikami tej modnej diety paleo teraz, którzy też uważają, że powinno się wyeliminować mleko. Już nie z powodów etycznych, ale stricte zdrowotnych. No i te dwie rzeczy się na siebie nakładają i tworzą taki szum, który wytwarza w ludziach przekonanie, że to mleko jest bardzo szkodliwe. I o ile można wyeliminować mleko i to nie jest żaden problem. To nie jest tak, że nie da się zbilansować diety bez mleka, bo to jest niezbędny w ogóle składnik diety i to jest jakieś hiperważne. Tak warto mieć świadomość, że dlaczego to robimy, tak? Co jest naszym powodem? Jeśli ktoś uważa, że chce wyeliminować mleko, bo nie chce, żeby krowy były tak traktowane podczas produkcji mleka,
5: to tu należy postawić kropkę i skończyć dyskusję.
4: Jest świetny argument, ale jak ktoś mówi, że mleko zakwasza, zaśluzawia, odwapnia kości, no to jest to po prostu nieprawda, tak? To jest po prostu chybiony argument.
5: Są też głosy trochę po środku, czyli mleko tak, ale nie więcej niż szklanka dziennie.
4: I to nie jest zły głos do końca, bo rzeczywiście to też nie powinno być tak, że nasza dieta opiera się na mleku tylko i wyłącznie. Ja uważam, że te dwie porcje mleka dziennie mniej więcej to jest taka rozsądna ilość. To szklanka mleka to też jest jedna porcja właśnie. To jest taka mniej więcej rozsądna ilość, którą warto spożywać. No też rzeczywiście nie należy popadać w taką skrajność, że skoro mleko nie jest wyraźnie złe, no to powinno go być jakoś bardzo, bardzo dużo w diecie, bo też w dużych ilościach może na przykład wypierać inne korzystne elementy diety.
5: Dyskusja w internecie na temat nabiału laktozy jest bardzo ożywiona. Zacytuję jedną z wypowiedzi, pozwól. Żaden inny dorosły ssak nie pije mleka innego ssaka. Co ty na to?
4: Nie uważam, że to nie jest dobry argument, dlatego że rzeczywiście tylko człowiek, jak pije mleko krowy czy też innych zwierząt, ale człowiek robi mnóstwo różnych rzeczy, których nie robią inne zwierzęta, tak? Nie chodzi w ubraniach na przykład, no nie jeździ samochodami, już nie mówiąc o mieszkaniu w budynkach i wielu innych rzeczach. Z jedzeniem jest to samo, tak? No, które zwierzę je jakiekolwiek oleje na przykład? Albo sprowadza sobie ze wszystkich stron świata owoce i je zjada. Jest mnóstwo rzeczy, które my robimy jako ludzie, o kawę, na przykład, które zwierzę pije kawę, no.
5: Pewnie się zdarzają, ale to za sprawą człowieka.
4: No tak, chociaż nie wiem, czy chyba kawa jest tyle gorzka, że nie wiem, jakie zwierzę da się namówić na to, żeby tę kawę wypiło.
5: W wielkim skrócie, nie dajmy się zwariować. Ocenimy nasze możliwości, czy są wskazania medyczne do tego, żeby odstawić nabiał. Jeśli nie ma, to po prostu pijmy mleczko.
4: Tak, jak najbardziej.
5: Czy ty się pokusiłeś kiedykolwiek na dietę paleo?
4: Tak, byłem kiedyś chyba przez kilka miesięcy nawet na diecie paleo.
5: Jak wrażenia?
4: nie byłem z tego zadowolony. Znaczy ja osobiście, tak jak mówimy o moich doświadczeniach, to nie najlepiej znoszę diety, w których jest mało węglowodanów. Mhm. Po prostu się nie najlepiej czuję. Niektórzy mówią, że to jest kwestia adaptacji, ale no jakoś tego po prostu najlepiej nie znoszę. Nie byłem specjalnie zadowolony z tego.
5: I powiedzmy może teraz trochę o tej diecie. Mało węglowodanów, już powiedziałeś. Co jeszcze o niej by można powiedzieć?
4: Ona nie musi być niskowęglowodanowa, mhm. dosłownie, ale w związku z tym, że eliminuje zboża, to zwykle tych węglowodanów jest niedużo albo bardzo mało. To jeszcze zależy, jak kto do tego podchodzi. No oczywiście owoce mogą być tutaj źródłem węglowodanów, ale to też różnie ludzie podchodzą, czy różni eksperci zajmujący się dietą paleo podchodzą do kwestii owoców. Niektórzy zalecają ograniczenie tych owoców.
5: Mhm. To jakie są podstawowe założenia tej diety? Może tak? Mhm.
4: Czy podstawowe założenia są takie, że powinniśmy się odżywiać tak, jak się odżywialiśmy w paleolicie. Chude mięso, dziczyzna, tak, dziko rosnące rośliny i warzywa i owoce. Znaczy, nie wiem, czy może mówić o warzywach, jakichś tam dziko rosnącej trawie, czy jakichś innych produktach, no ale to były takie, powiedzmy, warzywa te pierwsze. Niektórzy dopuszczają niektóre oleje, przede wszystkim oliwę z oliwek i mhm. olej kokosowy.
5: Nie brzmi to źle. Czy są jakieś argumenty, które by przemawiały przeciwko tej diecie?
4: Takim ważnym bardzo argumentem jest to, że zwykle mięsa w takiej diecie jest bardzo dużo. I często jest to też mięso czerwone, bogate w chemowe żelazo, które nie jest korzystne, więc tu jest pierwszy problem.
5: Podsumowując dietę paleo, jeśli ktoś sobie życzy, jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. No i jeśli ktoś ma pieniądze.
4: Tak, czy ja uważam, że tak. Może, żeby to dobrze podsumować, to jest to krok w dobrą stronę. Znaczy, większość ludzi, jak przejdzie na paleo, to zacznie się odżywiać zdrowiej niż do tej pory. Aczkolwiek uważam, że ona ma pewne niepotrzebne ograniczenia i na przykład eliminacja zbóż tak bezwzględna mhm. u każdego nie jest konieczna. Podobnie jak eliminacja nabiału też.
5: Damian Parol, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Rzepce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czeki na odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: wam dzień dobry w nowym tygodniu. Za oknem powoli wstaje dzień, a na kieleckich ulicach na razie mamy totalny luzik, więc pomykamy płynnie. Ale zanim jednak wciśniecie mocniej gaz, pamiętajcie, że od piątku mapa drogowa Kielc mocno się skomplikowała, zwłaszcza w rejonie Zagnańskiej.
1: Siemanko, 6:30 wjechała na zegarki, to taka ani 6, ani 7, czyli można powiedzieć 6-7!
2: Yeah!
1: Zaczynamy! Dzień dobry, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Opoka, Daria, Marcin, ależ ekipa, mam nadzieję, że u was też fajnie. To dajcie znać, gdzie się budzicie, czekamy na was już przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości, a to Illenium, Don't Worry Your Love, na początek.

0: Daria, to umawiamy się tak, że ja robię dzisiaj vibe, ty robisz check.
1: Okej,
0: okay, razem
1: dobrze.
0: Robimy vibe check. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie i w ogóle jak zaczął się dla was ten nowy tydzień. Bardzo gorąco dzisiaj ma być. Sprawdzimy za chwilę wasz vibe check poniedziałkowy, nowotygodniowy. Dzwońcie. 321-321-777. Czekamy i mamy dla was upominki. Don't stop, ATB, to jest nasza energia.

0: Jak ja kocham ten numer Magnetyki Bausa w Melo Radio. Miała być Magda, z którą będziemy się wajpczekować, ale chyba narzeczony myślał, że to budzik i telefon wyłączył. Więc Darianko, kochana, to może ja tobie, co?
1: Mogę? O matko.
0: Bo ja bym bardzo chciał.
1: No dobra.
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: No dobra, kochana, deszcz czy śnieg?
1: Oś, deszcz i rano.
0: Deszcz
1: i rano.
0: Daria,
1: się budzi, jest taki piękny zapach.
0: Daria, to jest majowy Grinch po prostu. Deszcz, pęk, dawaj. Być niewidzialnym czy mieć latać?
1: Chyba być niewidzialnym.
0: Ja bym chciał latać.
1: Tak? Gdzie byś poleciał?
0: Latałaś kiedyś?
1: No samolotem, tak.
0: No, latało się po klubach, co on ma. Randki w domu czy na mieście?
1: Na mieście.
0: Dlaczego?
1: Najlepsze. No bo jednak jest coś kreatywnego, a nie tak w domu. W domu też są okej, ale na mieście
0: Oj,
1: są

0: Ja rozumiem, że kolega się nie śpieszył za bardzo do studia. Czekał kolega na czerwony dywan, ale nie wiem, czy wiesz, to się dzisiaj nie wydarzy.
1: No trudno, szkoda. Cóż
0: za chwilę newsy pierwsze. Dzisiaj wiem, że na nie bardzo czekacie, tak jak Marcin Sikora, który już tu jest. A w newsach dzisiaj?
1: A w newsach dzisiaj zaglądamy na pewno do Krakowa, bo za chwilę okaże się, co się tam wydarzyło tak na 100%.
0: Do Krakowa. Zapraszamy w takim razie w tę niezwykłą podróż, którą za chwilkę z nami odbędziecie, a potem wracamy do was ze zdwojoną siłą, uderzając taką właśnie muzą.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Rzepce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Pogoda.
15: Poniedziałkowy poranek w Kielcach odpalamy, no, w genialnym bym powiedziała, letnim takim klimacie, bo już o poranku na termometrach mamy bardzo przyjemne 14 stopni. Słońce pięknie świeci za nielicznych chmurek, wiatr dmucha tak z dosyć mocną energią, ale ciśnienie jest niezłe, więc lecimy z tym poniedziałkiem, a zaczyna się dobrze.
16: Prawie 7, Marcin Sikora i newsy w Melo Radio.
17: Kraków prawdopodobnie bez prezydenta i być może bez Rady Miasta. Lada moment powinniśmy poznać oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Z sondażu Exit Poll pracowni OGB frekwencja przekroczyła 33%. Ukraina chce natychmiastowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To po zmasowanym ataku na Kijów i okolice, do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. pocisku Oriesznik. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Joanna Pajorek z Lubelszczyzny.
18: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości.
17: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne etykiety.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
16: u nas, proszę bardzo, muzyka najwyższej jakości, zagraniczna, krajowa, jaką tylko chcecie. Jazzy Spritz, Candy Night, to jest pierwszy numer ode mnie. Uwaga, uwaga, właśnie teraz rozpoczynamy naszą zabawę, w której... Zapraszamy Was na Tomorrowland, szczegóły na meloradio.pl, a za chwilę trochę więcej na antenie.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Faust Gibbs, poeci naszych czasów, z tobą w Melo. Chciałem powiedzieć w weekendowym Melo, bo w zasadzie z nami to cały czas jakby weekend, co? A inna poetka powiedziała kiedyś, że nic dwa razy się nie zdarza. Ta, jasne. A my znowu to zrobiliśmy i znowu zapraszamy was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. To naprawdę się dzieje. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, bo wystartowaliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście znów przeżyli to razem z nami. A kto z nami pojedzie do Belgii, kto przeżyje te niezapomniane chwile, no to będzie się okazywało już w najbliższych dniach. Bądźcie czujni i przyłączcie się do naszej zabawy. Za chwilę o szczegółach, a niecierpliwych już teraz odsyłamy na naszą stronę.

0: jak ktoś spał, to już nie śpi, na pewno. Starships i Nicki Minaj w Melo Radio, tu cały czas podkręcamy tempo. Darianka, pochwal się proszę, co znalazłaś w internecie. Test na co? No mów śmiało.
1: A nie powiem, nie mów, mamusia, nie
0: mów. To ja powiem. Darianka przed chwilką rozwiązywała test, uwaga, który para swingersów robi innej parze, jeśli chcą się z nimi zaprzyjaźnić.
1: Aha. Zrobiłam to, żebyś ty wiedział na przyszłość.
0: Dobra, dobra, ale nie o tym teraz, bo są ważniejsze rzeczy. Ptaszki ćwierkają, że będziemy zapraszać was, drodzy słuchacze, w pewne niezwykłe miejsca. Nikt lepiej wam o tym nie powie niż pan Sikora. Marcinku, dokąd zapraszamy naszych słuchaczy od teraz?
2: Zapraszamy was na Tomorrowland.
0: Oczywiście, że do belgijskiego Boom zabieramy was, drodzy słuchacze. Ruszyliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście przeżyli to z nami jeszcze raz. Więc wbijcie na meloradio.pl. Powiedzcie nam, z kim chcielibyście na Tomorrowland pojechać. Dlaczego właśnie z tą osobą? Koniecznie wyślijcie waszą fotę albo może jakiś pokręcony film. Przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dołączyć do naszej ekipy, a my wam damy Tomorrow Paki, my wam jeszcze zapłacimy za przejazd, tak żeby było fajnie, nie? W ogóle
1: za wszystko, będziecie zadowoleni na max.
0: Nie no, na Tomorrowland jest tak wspaniale, że nie możemy się już doczekać. Przypominam, dwa lipcowe weekendy spędzamy z wami w belgijskim Boom, a wy pokażcie, że chcecie tam pojechać razem z nami, że takich artystów jak Sam Feld chcecie posłuchać na żywo z ekipą Meloradia. A teraz na naszej antenie z numerem Hey Son o poranku, to co, robimy głośniej? Juhu!
1: Yeah! Yeah!

0: How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku, podkręcając tempo wszędzie, gdzie jesteście, po godzinie 7. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. Dobrze gadam? Wiesz, że jak się pracuje w radiu, to się mikrofon odchodzi. Więc dobra, panowie, zróbmy tak. Wysyłajcie głosówki, w których powspominacie najbardziej ikoniczne momenty piłki dotyczące, a wy dziewczyny, jak macie ochotę, to dajcie znać, co robicie, jak piłka leci w telewizorze i niestety, ale nie macie pilota w ręce.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: O reklamie.

0: You Spin Me Round i Denzel w Melo Radio. Daria, to oglądasz piłkę nożną?
1: No ja czasem sobie popatrzę, ale to dlatego, żeby zobaczyć jakiś hot piłkarzy, na przykład Matty Cash, czyli Mateusz Gotówka, no topka.
0: Ale nie każdy ogląda piłkę.
2: Co mają powiedzieć ci, którzy nigdy piłki nie oglądali i w sumie nie mają chęci oglądać?
0: W sumie to nie wiem. Trochę mnie zatkało, powiem szczerze. Czy macie jakąś propozycję, co mógłby pan powiedzieć?
3: Ja na przykład nie oglądam i mówię wprost, nie mam czasu na pierdoły.
0: No na przykład. Ale drogi panie, skoro już o Cashu koleżanka wspomniała, czyli o pieniądzach, to może na przykład wejdziesz na meloradio.pl i powiesz nam, na co chciałbyś wydać szybką kasę. Bo mamy ją dla ciebie. I dla ciebie, i dla ciebie. Wbijcie na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy. To już Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion o poranku.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem Rip It It. No długo czekaliśmy na tę piosenkę, ale w końcu wydana w maju tego roku, wspaniale, na urodziny Martina Garrixa. A jaki ty masz dla nas prezent, panie Marcinie?
1: Ja mam dla was prezent związany z krakowskimi wynikami, ale też zbiórką Łatwoganga.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust. Drogie ptaszki, nie odlatujcie za daleko, bo zaraz lecimy razem dalej.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i żena bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
20: Po reklamie.

0: szczyt w Kielcach ruszył na pełnej petardzie. Miasto gęstnieje w oczach od samochodów, a poniedziałkowy pośpiech daje się we znaki. W tym momencie na starcie najwięcej minut stracicie oczywiście na Jesionowej, ale Solidarności też łapie za tory. Coraz bardziej obłędna robi się ta pogoda w Kielcach. No, temperatura to rośnie po prostu tempem błyskawicznym i pokazuje już 16 stopni, a dopiero co było 14. Słońce nad miastem rozkręca się też i wiatr powiewa no, dosyć mocno, dając takie przyjemne orzeźwienie.
1: Prawie 8:00, to już teraz newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
2: Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa, tak poinformowała Miejska Komisja do Spraw Referendum. Frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 29,99%. Rada miasta natomiast zostaje, w tej części referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Łatwogang znowu pomógł, dojechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska, zebrał w sumie 19,8 miliona złotych.
3: Mamy kolejny cel, panowie!
2: Dzięki temu zbierał 12 milionów na leczenie dla Maxa oraz 3,5 miliona na leczenie Adama. Obaj chłopcy chorują na dystrofię mięśniową. Szansą dla nich jest terapia genowa w USA. Troje polskich tenisistów rozegra dziś mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. O 11:00 grę zacznie Maja Chwalińska, w samo południe Iga Świątek, a około 14:00 Hubert Hurkacz.
1: Kochani, znowu to zrobiliśmy, znowu ruszyliśmy z naszą zabawą, w której zapraszamy Was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. Wbijcie do naszych sociali, wbijcie na meloradio.pl, przyłączcie się do naszej ekipy. A teraz podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Zokaria, Andy Dust na początek. Hopoka, siema.

0: Wow, pięknie.
1: Zawsze chciałem zaśpiewać w radiu. Wreszcie mi się udało. Shadows of the Night, Gigi D'Agostino. My już jesteśmy gotowi do zabawy, w której wy powinniście być gotowi. I to na wszystko. Tłumacz zasady, kochana.
0: Dzwonicie teraz do nas pod numer telefonu 321-321-777.
1: Tak jest.
0: I możecie zgarnąć super merch, odpowiadając na dwa pytania. A merch to...
1: Oj, mamy dla was niezwykłą książkę z Tomorrowland, The Sky of Sacrifice. Wspaniała książka, która trochę o historii Tomorrowland opowiada w zupełnie niezwykły, bajkowy sposób, jak wszystko, co z Tomorrowland związane. To wszystko dlatego, że zaczęliśmy oczywiście naszą zabawę, w której zapraszamy was do belgijskiego Boom.
0: Także dzwońcie 321-321-777. Czekamy.
1: John Summit, All the Time przed wami.

0: Ladies and gentlemen, no to teraz pora przedstawić dwóch jegomościów, którzy pojawiają się w naszych narożnikach. W czerwonym Mirek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam przeciwnika, witam słuchaczy, witam prowadzących.
2: Siema!
0: Siema Mireczku, a po drugiej stronie w narożniku niebieskim Mateusz, jesteś tam?
3: Jestem, witam, cześć, witam słuchaczy, witam prowadzących.
0: Panowie, czy wasi sekundanci są gotowi?
1: Gotowi na wszystko.
0: Bardzo dobrze, wy też jesteście gotowi na wszystko. To ja tylko szybko wytłumaczę zasady. Za chwilę będziecie słyszeć pytania. Jak znacie odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Jak uda się odpowiedzieć na dwa pytania, to nagroda główna trafia do ciebie albo do ciebie. A jak się nie uda, to będziemy tłumaczyć to wszystko trochę później. Gotowi na wszystko?
1: Gotowi.
3: Gotowi na wszystko.
0: No to ruszamy.
4: Gotowi na wszystko.
0: No dobra, uwaga, uwaga. Jakie jest największe miasto w Hiszpanii?
3: Mateusz.
1: Mirek.
0: Mateusz, tak?
2: No i musisz wybrać teraz
3: Madryt.
0: No, widzisz, no
2: już wiedział.
0: Daj chłopakowi szansę, nawet podpowiedzi nie potrzebuje. Punkt na twoim koncie.
3: Dwa punkty od razu.
0: Punkt na twoim koncie. Mirek, czy ty się na to zgadzasz? Dwa punkty od razu. Nie, grajmy uczciwie. Zasady to zasady. Dobrze, zaraz nasza walka. Zaraz nasza walka przerodzi się w tak zwane Power Slap, ale to panowie może za chwilę. Czy David Guetta będzie na tegorocznym Tomorrowland? To pytanie drugie.
3: Mirek.
0: No, Daria, decyduj. Moim zdaniem Mirek, chyba Mirek.
2: No moim też, Mirek. Szybszy.
5: Mirek,
0: Mireczku,
1: moim zdaniem będzie.
0: Twoim zdaniem będzie i moim zdaniem też będzie, bo jest tam w zasadzie nieprzerwanie od 2007 roku z wyjątkiem w 2022, tak? A więc po jednym punkcie na waszym koncie, a to oznacza, Daria, że...
2: Macie melotorby!
0: Panowie, gorące dni przed nami, można tam schować jakąś butelkę z zimną wodą, czy cokolwiek tam chcecie. Ściskamy was mocno, chłopaki. Bawcie się dobrze. I niech ten tydzień będzie udany.
1: Dzięki.
0: Strzała, pozdrawiamy. Hej. A gotowi się na wszystko. Wracają oczywiście na antenie jutro o tej samej porze, po 7:00.
4: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: A to już gość, który pojawi się w tym roku. Między innymi na Sunrise Festival. James High, Waterfalls. Zróbcie głośniej.

0: znanym influencerem za chwilę w Melo.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
18: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
18: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
19: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
23: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
23: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
23: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
23: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
24: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
25: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Tak podkręcamy tempo poranku w Melo Radio Meduza przed momentem na antenie. Jeśli chcielibyście, by wasza przyszłość zbudowana była w social mediach, jeśli chcecie być znanymi influencerami, tak jak Wersow na przykład, to kilka porad od niej, jak stać się

0: Bambi, Young Leosia, BFF w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Wszędzie, gdzie jesteście, miejcie ze sobą apkę, to będziecie mieć taką muzykę pod ręką. Chcecie być influencerami? Was się pytam.
1: No w sumie tak.
0: I naszych słuchaczy.
2: W sumie trochę jesteśmy.
0: Wersow zdradził ostatnio, jak stać się popularnym influencerem. Po pierwsze, uwaga, trzeba mieć zajawkę, a nie, że pieniądze na pierwszym planie, one przyjdą później.
1: Kurde, to jasne. Już chyba ja się wypisuję.
0: Trzeba być wytrwałym, pracowitym i szczerym.
2: Spoko, no.
0: Szczerzy z was ludzie, jak patrzę.
1: Tak? Ja na pewno, Marcin nie wiem.
0: Do tego to, co robicie, musi być zgodne z waszymi wartościami. Uwaga, uwaga, tak, zgodne z waszymi wartościami.
1: Tak.
0: I nie można brać wszystkich tych sponsorów, co przychodzą, tylko to też musi być zgodne z waszymi wartościami.
1: Okej, okej.
0: I na koniec, jak dodała, i tak musisz trafić do swojej niszy, czyli krótko mówiąc, trochę szczęścia ci się przyda, nie? Generalnie no, tak sobie się. Myślę, że wiecie, jak nie influencerem, to też można iść do normalnej roboty. No, pielęgniarka, murarz na przykład.
2: No my przyszliśmy, nie?
0: Czekają. Albo jeśli lubicie sobie poklikać na przykład w socialach, to zajrzyjcie do nas, bo tam trochę więcej o naszej nowej zabawie. Zapraszamy was na Tomorrowland, na którym pojawi się on, Kygo, Save My Love.

0: Bad Angel, Anima Liza w Melo Radio, ależ tego dobrze się słucha. To za chwilę posłuchacie newsów u nas, a w nich same ciekawe rzeczy.
1: Między innymi o tym, co dalej z fałszywymi alarmami, o ludziach prawicy, bo to ich głównie dotykają te fałszywe alarmy.
0: Fałszywe alarmy?
1: Tak.
0: No dobra, to za chwilkę w newsach trochę więcej. Ja tylko przypomnę, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Jeśli chcecie wykorzystać chwilę na to, żeby się zgłosić, to wbijajcie koniecznie na meloradio.pl, bo tam szybka kasa czeka. Parę stówek może być twoje. Dzisiaj ruszamy z kolejną rundą i rozdajemy kolejną forsę, więc koniecznie meloradio.pl w wolnej chwili. A w robocie jak jesteście, to pewnie taką wolną chwilę znajdziecie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Będzie śpiewane? O, już widzę,
3: będzie,
0: że...
3: Będzie, Justin!
0: Dobrze, zaraz. Wracamy do was punktualnie o 9:00. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam zagramy.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda.
20: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
21: No, to jedziemy.
22: Tato, czy dziś ja prowadzę?
21: Jasne, w końcu to twój dzień.
22: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
23: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. a za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: też sporo aut na ulicach Kielc, do tego sporo pieszych i cyklistów wokół budowy S74, sporo zmian. Pamiętajcie, rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, od piątku macie całkowity zakaz jazdy po północnej stronie łódzkiej. Zsiadamy z siodełka i przeprowadzamy sprzęt. Poniedziałek serwuje nam przedłużenie weekendowej pogody. Jest naprawdę ciepło i bardzo przyjemnie. Już na kieleckich termometrach 17 stopni. Słońce co prawda bawi się jeszcze, wchowanego za chmur. Do tego mamy lekki wiatr, ale czuć, że to będzie piękny dzień. I taka piękna, promienna, wiosenna, ciepła, wręcz letnia aura ma się z nami utrzymać do piątku.
1: Prawie 9:00, czas na newsy w Melu Radiu. Marcin Sikora.
2: Rząd i służby postawione w stan najwyższej gotowości, to po kolejnej fali fałszywych alarmów sugerujących realne zagrożenie. Tym razem celem sprawców stało się mieszkanie członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Ustalenie osób odpowiedzialnych ma być kwestią czasu, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
3: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
2: Informacja o efektach działań służb ma pojawić się w ciągu najbliższych godzin. Nie żyje 15-latka, która motocyklem crossowym uderzyła w drzewo. Do wypadku doszło wczoraj na prywatnej posesji w Pomorskiem. Nastolatka była pod opieką ojca. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu, tak wynika z sondażu dla Super Expressu. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Siemanko, siemanko, wjeżdżamy w kolejną godzinę, inni sobie gadają, a my już wam gramy Beauty and the Beat. Jak to się śpiewa?
5: Justin!
1: Justin Bieber i Nicki Minaj Melo.

0: Gabry Ponte i Thunder w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Teraz jest taki modny trendy countryside era, nie? Że sobie robią zdjęcia
1: tak,
0: z koszyczkami wiklinowymi, różnymi takimi gadżecikami, które ze wsią się kojarzą, ale jak już trzeba się zmierzyć z prawdziwą wsią, to już nie jest tak wesoło, jak coś zapachnie, prawda? Z pola na przykład, albo jak kogut pieje o poranku. A we Francji, nie wiem czy wiecie, takie prawo specjalne powstało, że jak się wprowadzasz na wieś, to masz ją akceptować w 100% i koniec, kropka. I nie ma narzekania, że kogut pieje, albo kura znosi jajka nie tam, gdzie trzeba. Ty, kolego, jesteś ze wsi, prawda?
2: Tak, mieszkam na wsi, no.
0: No i co tam lubisz najbardziej na tej wsi?
2: Jest tam mało ludzi i nie zadają takich głupich pytań jak ty.
0: Powiedział Marcin. Marcinku, to ja już nic nie mówię, ostatnia rzecz, dobrze? Zdejmij proszę gumowce.
2: Dobrze.

0: I Wanna Go, Ellie Oaks i Lawinia w Melo Radio. A my teraz, panie i panowie, zaglądamy do niezwykłego zakątka. Otóż nad morzem, w miejscowości zwanej
1: Sopot.
0: Sopot.
1: Pięknie.
0: Mamy pierwszego człowieka, który zapowiada nam nadchodzące wakacje i wspaniały sezon letni, gościa, którego przyłapali bez koszulki. No i wielkie larum się podniosło w internecie. Zaczęli go obrażać, denerwować się. A przytocz tam parę, proszę.
1: No mówili, jak można w ogóle tak chodzić? Przecież to jest niedopuszczalne, straszne.
0: Z gołą klatą po ulicy, do sklepu.
1: Tragedia.
0: Jasny gwin. Ja szczerze powiedziawszy, tego obruszenia trochę nie rozumiem, bo jakby z parawanem na przykład szedł, no nie? No to wiadomo, że parawan kontrowersyjne nad polskim morzem, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien detal, na który być może wy nawet nie zwróciliście.
1: Okay.
0: Bo ja tu jestem na poranku, ponieważ nie ma Waldka.
2: No nie ma Waldka.
0: A
2: i pojechał
0: na urlop.
2: Nad morze, no.
0: No właśnie.
1: To pewnie
0: morze.
1: On.
2: Tak, Waldeczku, to musiał być on, to do niego
0: Waldeczku,
2: pasuje.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie, naprawdę. Szalej, wariacie, szalej. Think about us, Sony Fodera przed wami.

0: Dobra, jak za starych dobrych czasów robimy zabawę.
1: Ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip,
2: hop,
1: hip,
2: hop.
1: Kiedy ja mówię hip, wy mówicie hop.
2: Hip,
1: hop, hip,
2: hop.
0: Ja mówię ra, wy mówicie py. Ra,
1: py, ra, py. Co tu się dzieje?
0: Z pozdrosami dla Gipsa, Dope House for Money. Razem z nim win przed chwilą w Melo Radio, a za kilka chwil Dancing in Love. I niech inni gadają, my wolimy grać.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Call It Love, Felixian i Ray Dalton w Melo Radio. Tak, gramy wam po godzinie 9. No i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że jestem niezwykle podekscytowany, myśląc o tym, co będzie działo się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia, bo myślę sobie rzecz jasna o Sunrise Festival. Lecimy tam razem z wami. Na kogo czekasz najbardziej?
1: Ja chyba czekam na Hugela i Skutera. Bo uwielbiam jego piosenkę How much is the fish?
0: Ja na Jamesa Hype'a, bo mam taki challenge, że muszę zrobić sobie z nim drugiego selfiaka. W zeszłym roku udało się w Belgii, to w tym roku w Kołobrzegu pod Strzelą.
1: Super, trzymam kciuki.
0: Wbijajcie do naszych sociali, bo tam oczywiście możecie zapoznać się z całym line-upem tegorocznego Sunrise Festival. A teraz Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Melo.

0: No i my jak w tym maratonie, co to się nigdy nie kończy i cały czas tylko zmiana tej... Jak się nazywa ta pałka, co oni tam w tej sztafecie?
1: Batuta?
0: Batuta. Pałeczka.
1: Pałeczka. No
0: pałeczkę, masz moją pałeczkę. Dobry.
1: Dzięki, stary, ty naprawdę bardzo ładna.
0: Adi przyjmuje
1: sterę. Zakonserwowana.
0: I zaraz dalej podkręcamy tempo w Meloradiu. Bawcie się dobrze, a my z Darią i Marcinem wracamy jutro o poranku. Strzała.
1: Fajniusio.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Weź w dół jeszcze.
0: A, bo muzyczka jeszcze ma być zagrana. Good Boys, Daya
1: Albi. A to
0: Albi.
1: Ja na słuch wezmę. Daya Albi, Good Boys, Hide the Way. Tym zaczynamy od 10:00. Fajnie, że jesteście z dobrych wieści. Zaczynamy nowy tydzień pełen fantastycznych przygód i będzie dużo słońca. No, tego się trzymajmy.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: przerwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie. Trafik.
3: Jest w Kielcach całkiem płynny, o ile oczywiście trzymacie się z dala od rozkopanych arterii, ale są też dobre wieści dla pasażerów komunikacji miejskiej. Mimo zamkniętych buspasów na Warszawskiej oraz zamieszania i zwężeń na Łódzkiej, wszystkie dotychczasowe przystanki autobusowe pozostają czynne. Pogoda absolutnie nie zwalnia tempa w Kielcach. Termometry ładnie poszybowały do poziomu już 18,5 stopnia w Kielcach, a nasza skóra rejestruje bardzo komfortowe 17 stopni, bo wiatr delikatnie wieje. Chmury powoli zaczynają pękać, dając słońcu coraz większe pole do popisu. Parasole śmiało możecie zostawiać dzisiaj w domu, bo nie będzie dzisiaj padać.
4: To są newsy Meloradia Kielce.
3: Ewelina Walczak. Fala upałów przynosi śmiertelne niebezpieczeństwo. Strażacy przypominają, że tlenek węgla atakuje przez cały rok, a letnie miesiące bywają tak samo groźne jak zima, mówi Marcin Bajor, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
5: Wysokie temperatury zwiększają ryzyko emisji tlenku węgla, czyli czadu. Tylko wczoraj strażacy 9 razy wyjeżdżali do budynków mieszkalnych, w których czujki tlenku węgla wykryły zagrożenie związane z czadem.
3: Dzięki szybkiemu wykryciu przez czujki tlenku węgla nikt nie odniósł obrażeń. Tymczasem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem kieleckiej prokuratury zatrzymali kolejnych 8 osób handlujących w sieci narkotykami i kontami bankowymi. Gang oszukiwał internautów w całym kraju przy pomocy fikcyjnych e-sklepów, a zyski prał w sieci. Z internetu przenosimy się na parkiet, gdzie Industria Kielce zrobiła milowy krok w stronę Mistrzostwa Polski. Kieleccy szczypiorniści pokonali na wyjeździe Orlen Wisłę Płock 30-25 w pierwszym meczu finałowym.
6: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Na początek ceny paliw. Dziś płacimy na stacjach tyle, co w weekend. Litry benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,46, a oleju napędowego 6,85. Na balkonie lepiej nie grillować. W Helsinkach przez taki pomysł doszło do potężnego pożaru. Zniszczone zostały aż 62 mieszkania. Nikt nie został poważnie ranny. Znów czynna jest kolejka na Kasprowy Wierch. Zakończył się trwający od 4 maja przegląd techniczny. Takie przeglądy wszystkich kolejek prowadzone są 2 razy w roku z uwagi na bezpieczeństwo, wyjaśnia Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
8: Ponownie zapraszamy turystów w podróż koleją na Kasprowy Wierch. Dodatkowo w ośrodku rusza właśnie letnia akcja Stacja Edukacja, czyli bezpłatne spotkania z przewodnikami.
7: Przewodników można spotkać na szczycie Kasprowego Wierchu codziennie od 9 do 16.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. I wierzcie mi na słowo, że będzie naprawdę mocno. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. A za chwilę pogadamy trochę o koncercie Taco Hemingwaya.

0: Ale Farben i Boty Talk Melo Radio. 14 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. W piątek i w sobotę na Narodowym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć pana Filipa Szcześniaka, znanego również jako Taco Hemingwaya. No i tak się składa, że trochę wiemy na temat tego wyjątkowego show. Dużo się wydarzyło, piękna konwencja, trochę w stylu teatru, tak jak w sumie cała płyta Latarnie dawno zgasły. Jak ci podobało, Daria?
1: Bardzo mi się podobało, naprawdę. On wprowadził nas w piękny klimat tej całej opowieści, która miała swoje drugie dokończenie z Trójkąta Warszawskiego. Piękne to było. No i jestem zadowolona, że był też ten suplement i pojawił się BDOS.
0: No właśnie, a propos gości, to ja muszę powiedzieć, że faktycznie ta konwencja teatralna bardzo mi się podobało, wszystko miało super klamrę i tak dalej, ale tych gości było trochę za mało dla mnie. Ja czekałem na coś tam więcej pod tym kątem. Powiem tak, 2 lata temu na 1800 oświecenie tur chyba bawiłem się ciutkę lepiej. Nie znaczy to, że było źle, bo bawiłem się wybitnie.
1: Ale dzięki temu mogliśmy pokrzyczeć: chłopaki nie płaczą!
0: Właśnie. Powiem wam szczerze, darłem się na tym numerze chyba jak nigdy.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradio, 27 minut po 10. Słuchajcie, zaraz będę miał dla was genialną radę, co zrobić, żeby zmienić swoje życie i żeby przeżyć coś niesamowitego, bo tak się składa, że mamy coś, no co może sprawić, że poczujecie się o niebo lepiej, a może i najlepiej na świecie. Za chwilę szczegóły. I Benny Hollow jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
6: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

Nie no, wy z nami nie będziecie tańczyć ostatni raz. Oj, nie, nie. Trips Kubańczyk w Melo Radio, podkręcamy tempo. No nie zatańczycie ostatni raz, bo to, co się wydarzy już niedługo, to jest absolutny hit. Mamy dla was przeżycie na całe życie. No bo jedziecie razem z Melo Radiem na Tomorrowland. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych. Oni będą w Belgii, w Boom. I wy też tam będziecie pod warunkiem, że trochę o siebie zawalczycie. No bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No i dacie nam znać, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na to wyjątkowe wydarzenie. Dorzućcie też jakieś wasze imprezowe zdjęcia albo wideo. No i co? Jest szansa na to, że właśnie dostaniecie się na Tomorrowland razem z nami. Ale to, co jest w ogóle wybitne podczas tej edycji, od nas macie tam dojazd gratis. Do dzieła!

0: Czy jest hype na Jamesa Hype'a? No pewnie, że tak. Be Mine i 11 minut do godziny 11. To jest Melo. El redaktor Sikora razem ze mną, siemanko, co tam?
1: No hej, ciepłe, słoneczne i suche. O czym mowa?
0: Bardzo trudne pytanie. Chciałem powiedzieć żart, którego nie mogę jednak powiedzieć, więc zapytam. Kotlet schabowy?
1: Nie.
0: A co to może być?
1: No pora roku.
0: Aha, to pewnie zima.
2: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, to będzie niespodzianka. Yearbox i Graceland. Gramy to punktualnie o 11. Będzie granie na harmonijce. Będzie też trochę gitary. Dobra nutka.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.

0: brakuje nam dosłownie ułamka do okrągłej 20, bo 19,9 stopnia mamy na kieleckich termometrach. Na twarzy łapiemy przyjemne 17 stopni, a błękit nieba coraz śmielej przebija się nad miastem. Wiatr dmucha i to tak nieźle, bo w porywach momentami nawet do 30 km na godzinę. Ale ja bym traktowała to jako świetną, taką odświeżającą kielecką bryzę.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Kończy się czas na zgłoszenie do kieleckiej loterii podatkowej. Każdy, kto rozliczył podatek w Kielcach, może jeszcze do niedzieli zarejestrować swój los w internecie, mówi Barbara Sipa, rzecznik prezydent Kielc.
2: W tym roku pula nagród wynosi 80 tysięcy złotych. Do wygrania jest nagroda główna w wysokości 20 tysięcy złotych oraz 30 dodatkowych nagród po 2 tysiące złotych każda.
0: Zwycięzców loterii poznamy 11 czerwca. Skoro o uciekającym czasie mowa, chwilę warto poświęcić też na pomoc innym, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Kielcach alarmuje, że magazyny świecą pustkami. W tym tygodniu krwiobus odwiedzi m.in. Starachowice, Sędziszów, Staszów oraz Kielecki Uniwersytet. Lekarze przypominają, że pojedyncza donacja ratuje życie. Z Kieleckiego Uniwersytetu przenosimy się do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbywa się dziś pierwsze Świętokrzyskie Forum Kobiet. Do godziny 16 uczestniczki debatować będą o roli kobiet w biznesie, przełamywaniu stereotypów oraz kobiecym stylu zarządzania. Wstęp na prelekcję jest darmowy.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: USA chwalą się postępem w rozmowach z Iranem. Znów twierdzą, że są coraz bliżej zawarcia porozumienia. Może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, dlatego ceny ropy naftowej na globalnych giełdach bardzo mocno spadają. Polskie tiry tracą unijny rynek. Od stycznia do końca marca zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku, pisze o tym Rzeczpospolita. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Prognozy IMGW pokazują, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe od przeciętnych w poprzednich latach, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Opady mają się kształtować w normie. Nawet jeżeli spadnie tyle deszczu, co zwykle, przy wyższych temperaturach ta woda szybciej wyparuje.
4: Ale to tylko prognozy i wszystko jeszcze może się zdarzyć.
3: 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zresztą wiecie o tym doskonale, to jest Meloradio. A zaczynamy od gościa, który jest mega ambitny i dobrze gra na harmonijce. Yearbox i Graceland. No siemka raz jeszcze. Hello!

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Ale to jest ładna nutka. A ciekawy jestem, czy to kojarzycie. Ach, ja to już mam ciary. Od razu, pierwsze sekundy. No, powiem tak, to jest kawałek od szanownego pana Nicka Cave'a, ale nie mówię o tym bez powodu, bo to też jest intro, oficjalny początek serialu Peaky Blinders. A czemu o tym wspominam? Bo szanowny pan Cillian Murphy obchodzi dzisiaj swoje 50. urodziny. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Genialnych przygód, świetnych produkcji filmowych i serialowych, takich jak m.in. Peaky Blinders, które wam polecam, ale też właśnie Cillian Murphy wcielił się w rolę główną w tym serialu, czyli Thomas Shelby. Ta intonacja moja nie jest przypadkowa. Wszyscy tam mówią w ten sposób bez przerwy. Kto nie oglądał, to polecam w wolnej chwili, bo naprawdę bardzo udany tytuł. A tymczasem Global DJs, The Sound of San Francisco. Sprawdźmy, jak to brzmi.

Pauza i Magnetic w Melo Radio, 27 minut po 11. No i pięknie jest, kawusie można strzelić. To jeszcze nie ma, to polecam. Swoją drogą, będę szedł do kuchni. Jeżeli czegoś potrzebujecie, to dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Może akurat się wyrobię i zmieszczę w rękach. Jeżeli potrzebujecie muzy, to spoko. Mam co dowieść. Rihanna, Don't Stop the Music. To będzie na 100%. Będzie też Zokyria od Andy'ego Dusta.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99. Za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

Wy też lećcie z nami. I to nie tak bardzo daleko, dokładniej do Belgii na Tomorrowland, żebyście mieli co wspominać, żebyście mogli pięknie się bawić, no i przeżyć coś niesamowitego. Słuchajcie, jedźcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam spotkacie Armina, spotkacie Davida Guetta, Lost Frequencies'a i wielu, wielu innych przegenialnych artystów, których doskonale znacie z anteny Meloradia. A jedyne, co tak naprawdę potrzebujecie zrobić, żeby wylądować w Belgii razem z nami, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napisać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie jakieś piękne zdjęcie albo może wideo tego, jak razem się bawicie. No i czekajcie cierpliwie, bo być może to właśnie wy pojedziecie i będziecie się bawić na tegorocznym Tomorrowland.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. 9 minut do 12. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że z kawusią. No, redaktor Sikora jest razem ze mną. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam, pani majster?
1: Sprawdzimy, które rodziny częściej się kłócą o finanse. Te z dziećmi czy te bez?
0: O jejku, dobra, wyczuwam dramkę.
2: A już o 12 zagramy.
0: Christian Marci, Fast Cars and Superstars w Melo Radio. No to tak w sumie trochę w temacie będzie ta nutka. Zagrabię punktualnie o 12.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Pogoda.
12: Samo południe na zegarach i oficjalnie przekraczamy barierę ciepła, bo na termometrach mamy już 22 stopnie. A na niebie kręci się tylko trochę niegroźnych, puszystych obłoczków, ale ciśnienie stabilnie siedzi na umiarkowanym poziomie. Po południu dobijemy aż do 25 stopni i wyjdzie pełne słońce, więc zbierajcie lepiej ekipę i uderzajcie na jakiś spacer wokół Zalewu Kieleckiego.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
12: Ewelina Walczak. Czad to nie tylko problem zimy. Tylko w ciągu ostatniej doby strażacy w regionie interweniowali aż 9 razy po alarmach z domowych czujników, mówi Marcin Bajor, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
13: Przypominamy, tlenek węgla to zagrożenie całoroczne, które przybiera na sile w dwóch okresach. Jest to sezon grzewczy oraz sezonie wysokich temperatur. Apogeum przypada tutaj na miesiące styczeń, luty oraz czerwiec, lipiec.
12: Strażacy apelują o montaż czujek i przypominają o regularnej wymianie baterii. Wysoka temperatura nie wystraszyła uczestników pierwszej 25 świętokrzyskiej. 350 osób z całej Polski pokonało ponad 27-kilometrową trasę przez lokalne pasma górskie z finałem na kieleckiej kadzielni. Z kieleckich szlaków przenosimy się prosto do hali Legionów, bo tam już 31 maja Industria Kielce może świętować Mistrzostwo Polski. Kieleccy szczepiorniści zrobili ku temu milowy krok, wygrywając pierwszy mecz finałowy na wyjeździe z Orlen Wisłą Płock 30-25.
14: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
15: UOKiK przeszukał m.in. biura Lidla. To w sprawie zmowy na rynku pracy. Porozumienie mogło polegać na ustaleniu, że przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne tej sieci nie będą konkurowali między sobą o pracowników. Uczniów zastąpią urzędnicy. To prawdopodobny scenariusz po zmianach w sieci toruńskich szkół. W niektórych obiektach, gdzie dotąd odbywały się lekcje, zapewne działać będą urzędy. Ale nie tylko, mówi prezydent Paweł Kulewski.
16: Chcielibyśmy coś nowego zaprojektować, funkcje społeczne, publiczne. Szukamy miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów.
15: Nowego pomysłu potrzebują m.in. budynki szkół podstawowych nr 4 i 7 oraz liceum nr 6. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
14: Wybiła punktualnie 12. Siemanko, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo nowy tydzień powinniśmy zaczynać razem. Christian Marci i Fast Cars and Superstars. Kiedy nie gadają, my już gramy.

Modelki Wodarskie i Lubię Cię jak lato. I chyba można powiedzieć, że to lato jest już bardzo blisko, bo na termometrach powyżej 20 stopni i to cały czas. No właśnie, sprawdzam te radary pogodowe i to wygląda naprawdę bardzo optymistycznie. Jeżeli planujecie jakieś wyjazdy po Polsce, te lokalne lub mniej lokalne, no to wygląda to obiecująco, bo powyżej 20 stopni mamy gwarantowane. Jutro na przykład 26 na plusie, czyli bardzo wakacyjnie i bardzo ciepło. Jakieś plenerowe akcje? Myślę, że się udadzą. A jeżeli brakuje wam na to kasy, no to wy już dobrze wiecie, co robić. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i dajecie znać, na co chcecie to wydać. Galantis, No Money, z Meloradiem zawsze będziecie mieć siano.

0: Sony Fodera, Crystal i My Loving, tak podkręcamy tempo w poniedziałek. A robimy to wszystko po to, żebyście mieli dużo pozytywnej energii na cały tydzień. I dobrze, że jesteście. John Summit, All The Time, ta nuta pojawi się na pewno już niedługo w Meloradiu, a jeszcze m.in. Fisher, Tones and I Favor. Genialne brzmienie tylko u nas i jeszcze do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.

0: teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super, kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Twarzą w twarz.
1: Trips i Robert Wiewióra razem, żebyśmy mogli poczuć bardzo pozytywny vibe. No dobra, ale ten pozytywny vibe przyda się też na to, żebyście mogli przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie pamiętać przez całe życie, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, śmigacie z Meloradiem, a na imprezie w Belgii pojawią się m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu wybitnych innych DJ-ów. Także szykujcie się na Tomorrowland, a jeżeli chcecie tam pojechać razem z nami i przeżyć to wszystko, to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na te wyjątkowe przeżycie, na tą wyjątkową imprezę, jedyne w swoim rodzaju spotkanie. Prześlijcie też jakieś wasze zdjęcie, jak imprezujecie, albo wideo. No i trochę poczekajcie, bo będziemy do was oddzwaniać. To, co jest w ogóle sztosem, dojazd do Belgii macie od nas gratis, także naprawdę warto spróbować. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, już teraz w Melo.

0: Fisher, Tones and I, Favor, tak, podkręcamy tempo. Tones and I poznałem tak naprawdę przy numerze Dance Monkey, ale kiedy zacząłem odkrywać jej dorobek szerzej i bardziej, stwierdziłem, że jest to bardzo wrażliwa i ambitna dziewczyna.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: No właśnie, Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Trochę o miłości, trochę o oddaniu, ale też trochę i o odrzuceniu. Będziemy grać to punktualnie o 13:00.
1: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Mercy 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Biedronka.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
16: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym. Dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
17: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
16: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
17: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
16: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
17: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
16: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
15: Ogłoszenie płatne.
18: Meloradio Kielce na 103.9 FM.
19: Zbliż- Zbliża się 13. Ula Harciarek. Na początek zderzenie dwóch autokarów przewożących dzieci na autostradzie A4 w województwie śląskim. Do zdarzenia doszło na wysokości Mysłowic. Do szpitala przewieziono dwie osoby, mówi młodszy aspirant Barbara Pruta ze śląskiej policji.
20: Ich stan nie zagraża życiu. Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze.
19: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z autokarów najechał na tył drugiego. Jutro ceny maksymalne paliw niższe niż dziś. Za litr benzyny 95 mamy zapłacić nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75. Za to gigantyczną kasę zarobił w weekend otwarcia film Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Szacuje się, że światowe wpływy z biletu wyniosą około 165 milionów dolarów.
21: Siemanko, Adi z tej strony, mamy 13, mamy też poniedziałek, ale za to jaki gorący, 25 stopni na termometrach, lato już tu jest, a my zaczynamy. Don't Want Your Love już teraz w Melo. Melo Radio.

Meduza i Don't Wanna Go Home, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, 25 dzień maja, zaraz czerwiec, ale dzisiaj obchodzimy bardzo ważne, nietypowe święto, no bo mamy Dzień Królewny. Panowie i panie, słuchajcie, to jest myślę, że bardzo ważna chwila i okazja do tego, by zadbać o nasze partnerki, powiedzieć jak bardzo je kochamy i zrobić coś dla nich naprawdę szczególnego, no bo Dzień Królewny obchodzimy tylko raz w roku. Panowie i panie, do dzieła, zadbajmy, by był to niezapomniany dzień. Scooter, The Logical Song w Meloradiu, gramy to już teraz.

Anyma, Georgie, Beautiful, prawdziwe piękno skrywa się podobno w sercu. Ale nie tylko, bo prawdziwe piękno też można rozpoznać w oczach. A ja w tym momencie widzę, że jesteście bardzo zapracowani i robicie wszystko, co w waszej mocy, żeby wszystko po prostu było dobrze. Mans, Zelmer Low i Heroes to specjalnie dla was, bo wiem, że jesteście bohaterami. To już niedługo.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

Paryska i Obca. To jest Meloradio i tak podkręcamy tempo. Na Tomorrowland na pewno nie jest wam obcy. Wiem, że marzycie, żeby się tam pojawić, bo to jest niesamowite przeżycie. To jest piękne doświadczenie. No i tak się składa, że możecie się tam wybrać razem z nami, czyli z Meloradiem. Ladies and gentlemen, jeżeli chcielibyście mieć okazję pojawić się na miejscu, dokładniej w Boom w Belgii, to wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą, a do tego dorzućcie fotkę albo wideo tego, jak pięknie imprezujecie razem. Do dzieła wbijajcie, bo macie w tym wszystkim jeszcze dojazd gratis. Także ten Tomorrowland znowu przeżyjemy razem. Nie czekajcie, tylko od razu się zgłaszajcie, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę iście epickie. Felix Jen, już teraz w Melo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To jest Melo Radio. No i trochę musieliśmy poczekać na tę współpracę, ale w końcu chłopaki się zgadali, no i podali kolejne złoto, za co zresztą bardzo dziękujemy. A ja już też dziękuję, bo za chwilę Iga i Mikołaj.
1: A już o 14 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. No to ja się zbieram, dziękuję wam pięknie za dzisiaj, jutro słyszymy się o 10, także zbierajcie siły, ładujcie akumulatory, bo będziemy razem podkręcać tempo. See ya!
2: One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Zagrożenie Polski suszą rolniczą. Najgorsza sytuacja jest na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Tam w ostatnich miesiącach spadło najmniej deszczu. 1/3 Polaków boi się utraty pracy. Z badania wynika, że to więcej niż przed rokiem, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
8: Utraty pracy obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 25 do 44 lat, czyli grupa najbardziej aktywna zawodowo.
7: A wśród tych, którzy boją się o pracę, aż 60% rozważa zmianę zawodu. No i na koniec sukces Igi Świątek. Tenisistka wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju French Open. Wszystko trwało równo godzinę.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freakfight.
1: Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Ja, Mikołaj, słyszałam, że ty w piątek tęskniłeś za mną.
2: Tak było.
1: Ale też krążą takie plotki na korytarzu, że będziesz mnie odwoził do domu za każdym razem i przywoził do pracy.
2: Czekaj, co?
1: Naprawdę, przyszłam do pracy.
2: Kto rozsiewa takie głupoty?
1: Powiedział do mnie, że no on tak się stęsknił, że obiecał.
2: To są kłamstwa i szkalumnie.
1: No jak to?
2: No tak to. Nie ma jeżdżenia samochodem, teraz jest moda na jeżdżenie rowerem, dobrze? I zbieranie pieniędzy przy okazji.
1: No to kup mi rower.
2: Ja nie mam tyle pieniędzy.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight. Eli Oaks. Oh,

0: Disturb the Sound of Silence, jak dobrze się do tej piosenki jeździ rowerem, prawda?
1: Tak jest. A teraz no mamy nowego wielkiego rowerzystę w naszym kraju. Chyba największego, można powiedzieć.
0: Łatwo gag. O nim porozmawiamy już za moment.

0: 20 milionów złotych, tyle zebrał Łatwo Bank. Jest to niesamowite, to jest streamer, chyba najpopularniejszy aktualnie w tym kraju, a może nawet i na świecie, kto wie?
1: No tak, i nie tylko zebrał to 20 milionów, ale też, żeby to osiągnąć, pojechał rowerem, jak Polska długa, bo jeszcze nie szeroka, bo pojechał z Zakopanego do Gdańska. W sumie sprytna trasa, bo miał z górki, nie?
0: No i tam, ja bym w ogóle się wyłożyła na 5 kilometrze.
1: No ja też.
0: A wiesz, jaki miał support? Ludzie tam po prostu kibicowali, obserwowałam i chciałam powiedzieć, że Łatwo Gang ma dziewczynę. Nie wiem, czy ty masz tę świadomość. Ja może puszczę, co on powiedział podczas tej jazdy rowerem.
2: Dobranoc, przekazuję informację dla mojej dziewczyny, bo tutaj odpoczywa, tutaj się tego ogląda. Dobranoc, moje skarbie i wyśpij się i dawaj znać. Nie wiem, jak odpisać, aż tak na szybko tutaj w trasie, ale odczytałem. Dobra, jasne.
0: Skoro Łatwo Gang może odpowiedzieć jadąc rowerem,
1: ale to nie odpisał. Będzie drama.
0: Ale
1: będzie drama.
0: Ale w sensie...

0: Basta, chodź, tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, a teraz mój ulubiony temat, czyli piłka nożna. Jestem po prostu zapalonym kibicem ogólnym.
1: To dobrze, to teraz kilka faktów, żebyś tak? jeszcze szerzej poznała ten fantastyczny świat futbolu.
0: Jasne.
1: Szkocja wraca na mundial po 30 latach oczekiwania. Po 30 latach w końcu zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata i jadą do Ameryki. No i tę bramkę, która umożliwiła im ten wyjazd, zdobył Scott McTominay, który przewrotką piękną strzelił gola Duńczykom.
0: Jaki ty masz piękny akcent, powiedz jeszcze raz.
1: Scott McTominay.
0: Wow.
1: Strzelił gola Duńczykom. Z pięknej przewrotki. I ta właśnie przewrotka zostanie teraz uwieczniona na 20-funtowym banknocie. Specjalna edycja będzie właśnie z tym golem.
0: Skandal. Gdzie jest Robert Lewandowski?
1: No właśnie. Co prawda my nie jedziemy na mundial, natomiast Robert tyle goli nastrzelał w swojej karierze, że powinien na jakimś banknocie się pojawić. Nawet na takim, wiesz, okazjonalnym, nie?
0: No na stówce mógłby.
1: Tak. Nie no, na stówce. 200 co najmniej dla
0: 200?
1: Roberta.
0: Drodzy słuchacze, na jakim banknocie powinien znaleźć się Robert Lewandowski? Dajcie znać.
1: Proponujcie własne nominały. Kto wie, może być jakieś, nie wiem, na przykład...
0: Milion?
1: On 5 goli tak kiedyś strzelił w 9 minut chyba. To może piątek? Znaczy to moneta akurat, ale...
0: Robert na piątce. Dajcie znać. WhatsApp Meloradio znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Alok, Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. A my sprawdzamy, na jakim banknocie powinien być Robert Lewandowski. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki na WhatsAppa Melo Radia. Mhm. I jest taka głosówka od naszej słuchaczki. Posłuchajmy.
1: Lewandowski powinien być na 5 groszówce. A dlaczego? Bo zawsze w każdym meczu swoim golem musi dodać swoje 5 groszy.
2: Myślałem, że to będzie umniejszające dla Roberta, ale jednak nie jest. Fajnie, jakby się przyjęło tak w ogóle, nie? W obiegu. I bym pani mówiła sklepia, mogę być winna lewego?
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję!
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, dzięki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed 1

0: pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Po reklamie.

0: Error, Natalia Nykiel w Maloradiu. Mi to się wydaje, że Natalia Nykiel chciałaby pojechać na Tomorrowland, wiesz?
1: No na pewno, kto by nie chciał.
0: A gdyby tam mogła na przykład zaśpiewać Error z jakimś DJ-em,
1: No, ale to już jest poważna sprawa, żeby tam zagrać, chociaż też oczywiście poważną sprawą jest w ogóle się tam pojawić i wy, słuchacze, możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To prawda, wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl i nas po prostu przekonacie, czyli najlepiej, żebyście nagrali wideo z kim, dlaczego i po co.
1: Dokładnie, pokazujcie z jakim ziomkiem lub ziomką chcecie się wybrać na Tomorrowland i już niedługo będziemy was tam wysyłać.
0: Dojazd gratis.

0: Niby cyberpunk, a jednak meloradio. Bad Angel Animalisa. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Ja, Mikołaj, mam na przykład czerwone buty, a ty?
1: Ja mam białe.
0: A ty, Ula?
2: A ja mam takie fioletowe.
0: A wiecie, że można mieć też złote buty?
2: Tak,
0: można.
2: Ale to nie my.
0: Dlaczego?
1: To bo to się trzeba napracować.
2: I trzeba pokopać trochę.
0: A wiecie, że wszystko przede mną?
1: Wiemy.
0: I o tym pogadamy w 15, ale najpierw newsy.
3: A już o 15 zagramy!
1: Zocaria and the Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą,
2: och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie 100%.

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje na dzień mamy. Z kartą moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Jeden gratis, a wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce.
4: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
5: Ula Harciarek, on the mic. Odwołane zajęcia w szkołach, beczkowozy na ulicach i ostrzeżenia przed skażeniem w 5 miejscowościach w gminie Puck. Woda nie nadaje się do spożycia nawet po przygotowaniu, to przez bakterię E. coli. Rekordowo drogie truskawki, potem są wiosenne przymrozki i susza, mówią Mateuszowi Kasiakowi plantatorzy.
6: Po ile truskawki te pierwsze, proszę powiedzieć?
7: Proszę pana, od 40 do 55 zł kubianka.
8: Na gruncie to powymarzało dużo ludziom.
7: Połowa na pewno zniszczona.
5: Rolnicy walczą też z tańszą konkurencją za granicę. Na koniec piłka nożna i złoty but. Nagrodę dla najlepszego strzelca Lig Europejskich zdobył Harry Kane z Bayernu Monachium. Anglik zdobył 36 bramek.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Ja nie mogę rozmawiać, bo się rozciągam.
4: Harry Kane musi uważać, bo mu będziesz deptać po piętach za chwilę.
9: Jeden.
4: Dosłownie.
9: Dwa. Trzy. A dlaczego się rozciągam? To już za moment.

0: Every single day, Benassi Bros. Podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A ja każdego dnia igę. Każdego dnia się teraz zastanawiam, kiedy wreszcie zapiszesz się na piłkę, bo 600 lajków zostało wbite na Instagramie Meloradia. Sama sobie ustaliłaś taką granicę. No i co z tym?
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej i słuchajcie, ja szukałam jakiejś drużyny. To nie było w ogóle łatwe, naprawdę. Wiesz, jak ciężko znaleźć drużynę na moim poziomie?
1: W sensie na żadnym poziomie.
0: Dokładnie. Jest wiadomość, słuchajcie.
2: Cześć Iga, z tej strony Klaudia z Legia Ladies i ostatnio świetnie poradziłaś sobie u nas na treningu, ale zanim transfer, to zapraszamy Cię na ostateczny test. Zaraz podsyłam Ci plan treningowy i widzimy się na boisku.
1: Aaaa, Iga, gratulacje!
0: Ale to jeszcze nie jest transfer, to dopiero test, w sensie...
1: Jej!
0: No to tak, słuchajcie, zaczynam treningi, zobaczymy, czy faktycznie mnie wezmą do tej drużyny.
1: Trzymajcie kciuki.
0: Na 1000 lajków, żart. Magnetic.
1: Trzeba być ostrożnym z takimi limitami.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Cooler than me, Lucky Luke w Meloradiu. Kto był na koncercie tego Hemingwaya? Ręka do góry.
1: Ja nie byłem.
0: Byliśmy taki jakby, bo byliśmy na plaży i słyszeliśmy ten
1: koncert. Jak dudnie i czekaliśmy tylko aż się skończy, żeby przestał dudnić. Ale Adrian był i no chyba się dobrze bawił. Mówił,
0: znaczy,
1: że było super.
0: Ty czekałeś, ja się cieszyłam, bo mogłam sobie śpiewać z tego.
1: Nie tylko ja czekałem. Olek też czekał.
0: No tak czy inaczej, Taco jest ikoną i ma duży wpływ na młodzież.
1: Jako nawet nie jest z getta, no ale dobra, zostawiam już ten temat.
0: Posłuchajmy jego porady dla nas wszystkich.
2: Rada pierwsza, czytajcie książki. 10 stron dziennie rozwijacie mózg. 2, jest social media, przysięgam wam. Kiedyś zobaczymy, za 20 lat spojrzymy to, co robimy teraz z telefonami i będziemy bardzo, bardzo źli. Polecam skasować apki, to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem w swoim życiu dla mojej psychiki. Numer 3, bardzo ważne, zmagam się tym również. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Przestańcie się, podjęcie sesji na tym punkcie.
0: No i pięknie.
1: Dobrze powiedział. No, zwłaszcza o tym, żeby książki czytać, to prawda. Chociaż ironiczne jest to, że ten wywód o social mediach zobaczyliśmy w social mediach.
0: Oj, tam się czepiasz.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Alok, Jazz Glyn, Summer's Back w Meloradiu. Jest, słuchajcie, nowy lek odchudzający.
1: Godzilla! Taki ma przynajmniej pseudonim w kręgach farmaceutycznych. I Godzilla podobno jest super lekiem, która pozwala zmniejszyć masę ciała prawie o 30% w ciągu 18 miesięcy terapii.
0: Hamuje apetyt i pomaga spalać więcej kalorii. Niesamowite. Mhm.
1: A to w 18 miesięcy nie można zrzucić tyle po prostu kontrolując swoją dietę i ćwicząc?
0: Ale o co ci chodzi?
1: No, że przynajmniej za darmo jest, nie? Trening i dieta.
0: No tak, ale to trzeba byłoby nie jeść i się ruszać.
1: Masz rację.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, tak podkręcamy tempo. Wiesz, Mikołaj, że jeżeli lubisz ogórki, to nie wiadomo, czy sobie zjesz takiego ogórasa fajnego.
1: Ale takiego dryblasa domowego?
0: No, nie wiadomo.
1: Jak to?
2: Nie, no można zjeść, słuchajcie. No tylko trzeba wybierać te polskie. O tym będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy.
1: Hej, Sam Felt i ekipa.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę.
8: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Kielcach?
11: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczek. Poniedziałek w Kielcach zaczynamy z grubej rury, bo dzisiaj o 18 w kielskim Heliosie w ramach Kina Konesera możecie zobaczyć wyjątkowy i nagrodzony w Wenecji film Milcząca Przyjaciółka. Fabuła kręci się wokół monumentalnego drzewa w ogrodzie botanicznym, które na przestrzeni lat staje się świadkiem splecionych losów trojga nieznajomych. Więc jeśli szukacie czegoś niebanalnego, to macie idealny wybór na wieczorny reset. A jutro o godzinie 17 w kielskim Centrum Kultury scenę przejmuje Mateusz Socha. Jak zapowiadam, jego nowy stand-up to niezły roller coaster. A w najbliższą sobotę szykujcie się na totalnie klubowe szaleństwo pod hasłem Glow and Glitter w klubie Maska. Czas wyciągnąć z szafy najbardziej błyszczące outfity, cekina oraz brokat i podkręcić weekend.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
13: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Polak utknął pod Gerlachem w słowackich Tatrach, wszedł na szczyt nocą mimo zamknięcia szlaków. Ratownicy dziś sprowadzili go na dół. Trudny sezon dla plantatorów ogórków, wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi producentka warzyw z Lubelszczyzny Joanna Pajorek.
15: Jeżeli klient kupi przykładowo takiego ogórka zagranicznego, zazwyczaj zdarza się to w sklepach zagranicznych, wielkopowierzchniowych, no to ten ogórek, jeżeli go nie zje dzisiaj, to on na jutro po prostu się nie nadaje.
14: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne etykiety. No a na koniec robi się gorąco. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Rekordową temperaturę 35 stopni pokazały termometry na lotnisku Heathrow.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i ktoś się uśmiechnie ładnie do nas.
13: Dokładnie, a powody będą dwa. Jedna setka i druga. W sensie, że pieniądze, nie że...

0: Mamy maj, prawie jest czerwiec, jest ciepło, to oznacza jedno, grill.
1: I w piątek mówiłem, jak ciebie akurat nie było, że Polacy kochają spędzać czas wolny na swoim balkonie.
0: To jest nasz sport narodowy.
1: Więc niektórzy mogliby pomyśleć, dlaczego by jednego z drugim nie połączyć. Mm-hmm. No może dlatego, że w Finlandii, w Helsinkach, ktoś rozpalił grilla na balkonie i spłonęły 62 mieszkania.
0: Ile?
1: 62 mieszkania.
0: Przez jednego grilla?
1: Wiesz co, policzyłem sobie tak po warszawskich cenach, to jest jakieś 44 miliony 640 tysięcy złotych, które poszły z dymem.
0: Kto za to zapłaci?
1: No chyba ten, co rozpalał, nie? Prawo Paskala.
0: Chyba się nie wypłaci.

0: Tak brzmi Robin Schulz z Maloradio, One with the Wolves, podkręcamy tempo, a za moment zadzwonimy do Maćka, już chyba możemy to zdradzić.
1: Tak, no teraz to już na pewno musi odebrać.
0: Musi, nie ma innej opcji, bo ja muszę sprawdzić, czy on na pewno wie, że jedzie na Mazury. Bo to może Warmion nawet, wiesz, nie ma pojęcia.
1: Iga jest dumną warmianką. Szybka kasa od Meloradia.
0: No tak, no bo ludzie cały czas mówią, jadę na Mazury.
1: No dobrze, nie, no lokalny patriotyzm jest ważny oczywiście. Dzwonimy do Maćka.
0: Warmia, przepraszam.
1: Ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać, jest pierwszy. O, patrz, jednak nie słuchał.
0: Maciek, Maciek, dzwonimy do Maćka. Maciek musi odebrać, bo chce jechać.
2: Dzień dobry.
0: Cześć Maciu, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Witam.
0: Czy ty się wybierasz na Mazury?
2: Tak.
0: Do jakiej miejscowości?
2: Przy Chańczy, przy jeziorze Chańcza.
0: A nie, dobrze, no to wszystko się zgadza.
1: Czyli to jednak nie Warmia, tak? To Mazury.
2: Warmia, Mazury. No tak.
1: Na granicy. Znaczy... Wiesz co, uważaj, bo Iga jest patriotką lokalną z Warmii, taką silną, że zaraz nigdzie nie pojedziesz.
0: Nie, bo jak mówisz, to jest przy Olsztynie, Olsztyn jest na Warmii, ale dobra, jakby...
1: Już dajmy spokój, no. Pojedzie, to się dowie, gdzie jest. Maciek, ten dźwięk oznacza, że możesz powoli wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, tylko szybko, zanim Iga ci zabierze, bo się okazuje, dobrze, że jedziesz na Warmię, a nie na Mazury.
0: Tak, pamiętam.
2: Tak, super.
0: Na Warmię, na Warmię jedziesz. Wysyłaj foty.
2: Dobra.
0: Dzięki, buziaki. Szybka kasa od Meloradia.

0: How does it feel? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Sztuka. Czymże byłby świat bez sztuki?
1: A czy wiesz, Iga, że Mona Lisa mogła cierpieć na niezdiagnozowaną chorobę tarczycy?
0: Mona Lisa?
1: No.
0: Autor to miał na myśli?
1: Nie wiem, czy miał na myśli, ale to miał na myśli dr Michael Jaffe, endokrynolog z Teksasu,
0: wow,
1: który stwierdził, że no jak tak spojrzę na tę trochę opuchniętą twarz i brak brwi, no to chyba choroba tarczycy. To nie tak, że kanony w sztuce też się zmieniały, nie? I ci ludzie nie wyglądali tak w rzeczywistości.
0: To może ja mam po prostu chorą tarczycę.
1: Ale masz brwi. I masz, no nie masz opuchniętej twarzy.
0: Dzięki. Pogadamy o Tomorrowlandzie za to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko

0: nad wodę. Verse of Trips w Meloradio. A my was zabieramy na Tomorrowland do Belgii.
1: No, ty, Iga, już byłaś na Tomorrowlandzie, więc tak, muszę cię zapytać. Co sprawiło, jak tam tylko weszłaś, że pomyślałaś, wow, czegoś takiego nie ma nigdzie indziej?
0: Przede wszystkim te sceny, bo są bardzo różnorodne, dużo tam się dzieje. Był smok, co ział normalnie jakimś takim dymem.
1: Oho.
0: I oczy miał, i rzęsy, i w ogóle, i się ruszało to wszystko, i ludzie się bawili od rana do nocy.
1: No, ciekawe, co będzie w tym roku w Belgii. A możecie właśnie się o tym przekonać sami. Meloradio.pl, tam możecie pojechać na Tomorrowland właśnie z Meloradiem. Wystarczy napisać i pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego.
0: Ja wiem, co będzie. Boom!

0: Jakie to jest dobre. Bob Sinclair, I Can Wait w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: nasz ulubiony numer. Boy, You Turn Me.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Nie żałuję, no pewnie, że nie. Smolasty, Doda, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Obiecaliśmy wam zdradzić, ha? Mhm. Zdradzić.
1: Tak, tak. Kto zdradza?
0: Dokładnie. Redaktorze, czyń honory.
1: Specjalna platforma jest taka do zdradzania. Kiedyś zresztą była drama z nią, bo wyciekły wszystkie dane i ludzie się dowiedzieli o tym,

0: że zdradzają, ale został przeprowadzony ranking zawody najbardziej podatne na zdradę i wśród mężczyzn, uwaga, na czele listy są inżynierowie.
1: No tak.
0: I wyprzedzają rzemieślników i dyrektorów sprzedaży, a w przypadku kobiet najczęściej zdradzają osoby pracujące w handlu, w technologii, w hotelarstwie, w gastronomii, pielęgniarki, nauczycielki oraz gospodynie domowe.
1: Czy ty coś sugerujesz?
0: Nie, tylko liczę.
1: Umiesz liczyć? Nie, bez sensu, licz na siebie.

0: Ale Farben, Flynn. My was zabieramy na Tomorrowland do Belgii i to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Ja nie mogę się cała doczekać, aż się trzęsę po prostu.
1: No nie tylko ty, artyści też nie mogą się doczekać. Na przykład taki Gabry Ponte, miałem okazję z nim porozmawiać w zeszłym tygodniu i zaczepiliśmy też oczywiście o temat Tomorrowlandu.
0: Posłuchajmy.
2: To wyjątkowe doświadczenie. Panuje tam atmosfera jedności, a muzyka łączy ze sobą ludzi z całego świata. Tomorrowland osiągnął to jako pierwszy. I chociaż jest teraz sporo podobnych wydarzeń, to zazwyczaj ten pierwszy zapisuje się w historii.
1: Pięknie. Można być częścią tej historii.
0: Pięknie powiedział. Jeżeli chcecie być częścią tej historii, to wbijajcie na meloradio.pl i się zgłaszajcie, bo możecie pojechać na Tomorrowland, dojazd gratis, a my mamy książkę.
1: I to też jest historia związana z Tomorrowlandem zresztą. To jest taka masa historii, że się po prostu nie można z nich odgrzebać. The Sky of Sacrifice. Księga Mądrości, Tomorrowland, tom drugi. Taka pozycja do zgarnięcia już w tym momencie. I pytamy was, bardzo ciężkie pytanie będzie, uwaga, zastanówcie się dobrze. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego?
0: Jeżeli nam odpowiecie na to pytanie, to dostaniecie tę księgę. Meloradio.pl, kłaczek, przepraszam, tam wbijacie. WhatsApp Meloradia, przyjmujemy głosówki i tekstówki. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowlandu i dlaczego? Czekamy na wasze wiadomości.

0: Tak, książkę podkreślamy, ponieważ po bilety zgłaszacie się na meloradio.pl, a u nas teraz we Freakfajcie do zgarnięcia drugi tom oficjalnej serii powieści festiwalu Tomorrowland. Tak jest napisane na okładce.
1: Z kim poszedłbyś w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego? To musi być jakiś DJ z Tomorrowlandu. Dajcie znać przez WhatsApp Melo Radio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
0: Po reklamie.

0: taki mały ja w Melo Radio, jak ty ładnie kiwasz głową.
1: No taki, wiesz, taki klimat afrykański się załączył na koniec.
0: A my rozdajemy wam księgę mądrości o Tomorrowland.
1: Indeed.
0: Jest głosówka od Kamila, posłuchajmy.
2: Witam serdecznie, najchętniej wybrałbym się w Melo z Martinem Garrixem, którego miałem okazję poznać w 2016 roku podczas jego koncertu w Krakowie, więc myślę, że na dziesięciolecie naszego spotkania melanż byłby idealny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Co, przekażemy mu, nie? Martinowi w sensie. Tak, tak.
0: A, dobra, ale księgę chyba Kamilowi.
1: No wysyłamy, oczywiście.
0: Brawo!

0: James Hype. Sunrise Festival.
1: O tak.
2: No a jak?
1: No właśnie tak.
2: Jedziemy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I to dosłownie, bo ja będę miał dzisiaj wlotki na Sunrise Festival.
2: Naprawdę?
3: Idealnie się składa.
1: To dzisiaj wieczorem ktoś z was zgarnie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Gorąco zapraszam.
4: A już o 18:00 zagramy
1: Tame Impala i Dracula w remiksie, naprawdę fajny. Ale sztos!
2: Wow, fajne.
1: Tak, ten numer punktualnie o 18:00 na antenie Meloradia, a teraz Iga Dabuziaka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty. O reklamie.
6: Minuta do 18:00, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek.
7: Jutro na stacjach taniej niż dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, a oleju napędowego 6,75. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Szybko rozprawiła się z Australijką Emerson Jones. To wszystko na korcie głównym, wyjątkowym dla naszej tenisistki.
8: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu. Bardzo się cieszę, że mogę zagrać na tym korcie. Właśnie mam super wspomnienia. Te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie.
7: Mówiła Iga. Awans do drugiej rundy French Open wywalczyła też Maja Chwalińska. No to jeszcze sprawdzamy pogodę na jutro i mam dobre newsy. O! Wtorek zapowiada się bardzo ciepły, nawet do 30 stopni, a tak dla ochłody niewykluczone burze.
6: Oj, ale to wieczorem, mam nadzieję, nacieszymy się w ciągu dnia tym słońcem.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: Ale ja się za wami stęskniłem, ale na szczęście weekend już minął, jest poniedziałek, no i mogę się z wami po raz kolejny spotkać. Pychu z tej strony, siemano, no to co, idę w Melo. No są takie dni, kiedy naprawdę lubię przychodzić do pracy i to jeden z nich. Wiecie dlaczego? No po pierwsze mam dobrą muzę, a po drugie w studiu jest klima. No ja wam tej klimy też dużo życzę, bo się dzisiaj przyda, ale rozgrzeję was jeszcze najlepszymi hiciorami. Anima i Joji Beautiful, to na pewno w tej godzinie będzie Velvet i Chemistry, a zaczyna Tame Impala i Dracula. Tu Pychu, jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Też potrafimy zbudować klimacik. No, tak w sumie to oni potrafią. Anima i Joji, ich Beautiful już za nami, 11 minut po 18 na zegarach, a my za chwilę sprawdzimy, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Czyli ja będę miał dla was jedną rzecz, o której myślę. Jeżeli ją odgadniecie, to zgarniecie merch od Meloradia.

0: Loveful, Tattoo Colors w Melo Radio. No a teraz czas sprawdzić na to, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, do zgarnięcia merch od Melo Radia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla was, a zasady są bardzo proste. Ja myślę o jednej rzeczy, daję wam podpowiedzi, no i wy dzwonicie pod 321-321-777 i odpowiadacie, co to jest. Jeżeli wam się uda, no to wtedy nagrody są wasze. No i dobra, no to lecimy. Myślę dziś o jedzeniu. No i czas na podpowiedzi. Jest to mega popularne na grillu, no ale znajdzie się też na wielu domówkach w wersji takiej nieprzypieczonej. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Można zadać pytania albo strzelać od razu. Merch od Melo Radia, torba, kubek i pomadka czeka, no a ja czekam na pierwszego chętnego. Dzwońcie już teraz prosto na antenę Melo Radia. To numer prosto do mnie, do studia. No i strzelajcie. O czym myśli Pychu? Popularne na grillu, no ale też znajdzie się na wielu domówkach w wersji niezgrillowanej. 321-321-777 to jest numer tutaj do mnie, prosto do studia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw merchu czeka, no a ja czekam, aż ktoś się dodzwoni. 321-321-777 tutaj dzwońcie, żeby dostać się do mnie tutaj prosto na antenę. No i już ktoś jest, no to odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, witam, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek, no i wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
1: Wiesz co, ja mam takie pytanko do ciebie, to jest jakiś mięsny produkt?
0: To nie, wszyscy wege mogliby go zjeść. Wegetarianie chyba, nie weganie.
1: I może być przypieczona, bo może być wersja nieprzypieczona.
0: Tak, ale już więcej pytań nie ma, musisz strzelać.
1: Powiedzmy, że będzie to zwykły chleb?
0: Nie tym razem. Coś okrągłego jeszcze dodam i zawija się to w folię aluminiową. No to co, runda druga za chwilę, a wy szykujcie numer telefonu 321-321-777.

0: podkręcamy tempo. 28 minut po 18 na zgarach. Jedna z nowości na antenie Meloradia za nami, a my cały czas bawimy się w co myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i ja dzisiaj myślę o jedzonku. A o jakim konkretnie? To cały czas próbujecie zgadnąć. No i moje podpowiedzi były takie. Jest to popularne na grillu, ale znajdzie się też na wielu domówkach raczej jako przekąska. No i dodatkowa podpowiedź, jak to już grillujemy, no to dajemy to zazwyczaj w folię aluminiową. No to co, dzwonicie 321-321-777. Odblokowuję linię, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy? Tutaj się nie słyszymy, ale może usłyszymy się tutaj. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo, halo?
1: Cześć, z tej strony Marta.
0: No cześć.
1: Czy to
0: co
1: jest,
0: to jest?
1: Może, czy to jest może ser Camembert?
0: No lepszej odpowiedzi dać nie mogłaś. Słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melo Merchu leci w tym momencie do ciebie. Jaka podpowiedź cię najbardziej naprowadziła?
1: No, że jest okrągłe i że mogą zjeść tu wegetarianie.
0: Słuchajcie, jak na grilla, to do Magdy, ona na pewno wie, co przygotować. Zdecydowanie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku? Hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

Narcotic Trust, I Like It w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut do 19. To może być nowy środek komunikacji miejskiej. Słuchajcie, w Gdyni wpadli na nietypowy pomysł. Władzom tego miasta zamarzyło się, żeby w mieście powstała kolejka linowa. Ma łączyć kilka dzielnic tego miasta, no na razie powstała tylko wizualizacja. No i ta już niektórych podburzyła, no bo samo jej wykonanie kosztowało 40 tysięcy złotych. 40 kafli za rysunki. No drodze, drogie władze Gdyni, jak następnym razem będzie wam się nudziło, no i będziecie sobie chciały, nie wiem, wydawać hajs, to ja z chęcią skorzystam. Podam numer bankowy, narysuję co chcecie za 40 kafli.

0: One Republic, Jales, a to If I Lose Myself. Takie wam sztosy gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije. No a po 19 będę miał coś dla fanów Sunrise Festival, a konkretniej wlotki na ten festiwal. Kto chciałby się tam pojawić, niech zostanie z Mel Radiem, bo po 19 będzie na to szansa.
1: A już o 19 zagramy!
0: Kygo, Khalid i Griffin będzie Save My Love. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 19, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Selej.
1: Idę w Melo. No i już powoli razem żegnamy poniedziałek. Wcale go nie żałujemy, bo to, że on mija, oznacza, że piątek, no ośmielę się to powiedzieć, coraz bliżej. Najgorszy dzień tygodnia za nami. Pychu z tej strony, siemano, no a ja wam jeszcze trochę poprawię humory, bo mam naprawdę dobrą muzę. Iben i Hollow. Ten numer na pewno wam zagram. Będzie haj taki say, a zaczynamy od tria Kygo, Kali, Ty Griffin. To Save My Love.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Easy Love, to Sigala w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, 17 minut po 19 na zegarach. A Sigala już w te wakacje wystąpi na
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Wszystko się zgadza. Już od 31 lipca do 2 sierpnia Kołobrzeg stanie się stolicą elektronicznej muzy. Masa najlepszych DJ-ów na świecie przyleci jej specjalnie do Polski, żeby zagrać dla was najlepsze sety. No wiem, że wielu z was już jest w blokach startowych. No już myślicie, co ubrać, z kim się wybrać. No ale jeżeli jeszcze nie macie biletów, to spokojnie. Od tego przecież jest Meloradio. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. A żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam krzyczcie. Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na bardzo kreatywne okrzyki. Zaszalejcie, ten najbardziej kreatywny okrzyk nagrodzę podwójną wlotką na pierwszy dzień Sunrise Festival. Przypomnę, tekst musi brzmieć: chcę jechać na Sunrise Festival! Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, wbijając na naszą stronę meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na najbardziej kreatywne okrzyki na WhatsAppie Melo.

0: Topi. Topik i Becky G, nowość na antenie Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 26 minut po 19. Moje gardło jeszcze trochę zdarte po weekendzie, ale wasze mają się naprawdę dobrze, no bo poprosiłem, żebyście krzyknęli: chcę jechać na Sunrise Festival! Najbardziej kreatywnie, jak się tylko da. No i Mariusz nagrał głosówkę. Szczególnie zwróćcie uwagę na końcówkę.
2: Chcę jechać na Sunrise Festival!
0: I końcóweczka? O Boże! Cześć, Mariusz!
3: Siema, siema.
0: No siemanko, słuchaj,
3: Piotr, ty już chyba... Dobra, ma już bilety kupione i namówiła mnie, żeby zrobić z nią gotówkę właśnie i się udało.
0: A, czyli siostra ci pomagała?
3: Tak, siostra.
0: Czyli już ekipę na świętowanie w Kołobrzegu masz?
4: Tak. I cała ekipa już jest.
3: Pozdrawiamy ciepło z Hurgady.
0: No to też ciepło pozdrawiamy, no i wysyłamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Mariusz, ona w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, właśnie jedziemy piątek, sobota.
0: No i cudownie, trzymamy kciuki za to, żebyście się bawili świetnie. Jeżeli wam się nie udało zgarnąć jeszcze wejściówek, to spokojnie, tych szans będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Rusem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze

0: przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, czyli gaunt kusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: O reklamie.

Meduza. A także Becky Hill i Good Boys to Lose Control w Melo. Tak dla was podkręcamy tempo. 18 minut do 20 nam zostało. W tych zawodach zdradzamy najczęściej. Przeglądając przed chwilą internet, trafiłem na taki ranking. No i jak się okazuje, są pewne rozbieżności wśród pań i panów. No bo mężczyźni, którzy podobno najczęściej zdradzają, to inżynierowie, a kobiety to panie pracujące w handlu. No ja to jednak mam nadzieję, że jedyna zdrada, jakiej wy się dopuścicie w pracy, no to na przykład zdradzeniem waszego szefa dla innego. Jeśli jakiś inny zaproponuje wam dwa razy więcej hajsu co miesiąc, wtedy to w ogóle bez skrupułów. A w tym duecie to mam nadzieję, że nikt nigdy nikogo nie zdradzi, no bo jak mają z tego wychodzić takie hity, to niech on trwa wiecznie. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nowość na Playce Meloradia.

0: Jak dobrze, że Justin Bieber na Coachelli zdecydowały zagrać ten numer. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Kawałek, który wrócił do nas po 14 latach. Nigdy w sumie w Polsce hitem nie był, ale tym razem się stał, no bo Justin właśnie na Coachelli ten kawałek zagrał. No i stał się też numerem 1 30 Meloradia. Jeżeli dalej wam się aż tak bardzo mocno podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie. A kto wie, być może w przyszły piątek Justin Bieber i Nicki Minaj ten sukces powtórzą. A za chwilę 20, no i będziemy w Meloradio grać dalej.
1: A już o 20 zagramy
0: Daya i Albi, Good Boys. A to tylko początek tych hitów. Po 20 będzie cała masa. Zostańcie z Meloradiem, żeby je wszystkie usłyszeć.

0: idę w Melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. Piękne kobiety i piękne krajobrazy mam dla was w tej godzinie, bo pojawią się modelki i numer Lubię Cię jak lato, wcześniej Sigma i Nobody to Love, a zaczynamy od Dai i Albi. To Good Boys, Hideaway. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Don't Want Your Love to Ilenium i Eli Goulding w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo. 13 minuty po 20 na zegarach. Będziemy mogli zrozumieć, co mówią do nas zwierzaki. No przynajmniej tak mówią Chińczycy. Właśnie przeczytałem, że powstał translator dla zwierząt oparty na sztucznej inteligencji, no, która podobno potrafi interpretować głosy kotów i psów, no i przerzucać je na ludzkie. No i ludzie, no to się rzucili, żeby takie sprzęty w Chinach kupić. No ale ja nie wiem, czy tak bym się cieszył. A co jeśli piesek, jak się obok nas położy, to zamiast powiedzieć kocham cię, to powie ty głupku, więcej smakołyków.

Nikt nie potrafi tak jak oni. Pitbull i Chris Brown to International Love. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a wy, jeżeli chcecie się poczuć international i polecieć do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo wysyłamy was na Tomorrowland. Opiszcie nam waszą ekipę, no i wyślijcie jej zdjęcia albo jakiś mega szalony filmik. No jednym słowem, przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland w tym roku razem z nami, z Meloradiem. To naprawdę niesamowity experience. Zapewniamy bilety, dojazd. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy nowość na naszej playliście. To Bad Angel, a nie Miley Cyrus w Meloradio.

Monster. To Lumix i Gabry Ponte w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. No a kilka chwil temu ruszyła gala Ekstraklasy. No bo może sezon w naszej najlepszej lidze świata się skończył, no ale teraz trzeba wręczyć za niego nagrody. No i tak, dziś poznamy laureatów w kategoriach bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik czy trener sezonu na przykład. Trzymamy mocno kciuki. No ale coś mi się wydaje, że panowie, jeśli wy dzielicie dom z paniami, no to dla nich po tym sezonie też należy się nagroda. I to taka solidna, że wytrzymała nasze darcie buziek do telewizora przez ten cały sezon z naszą kochaną Ekstraklasą. Kochamy was, drogie panie, nigdy wam tego nie zapomnimy.

0: Lubimy was zaskoczyć, szczególnie wieczorami na playliście Meloradia. Gips, Kukon i Jonathan, ale skład, ale numer. Ty masz, tak gramy jeszcze przed 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Jazzy Spritz, będzie ich Can't Deny It. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21:00. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo. Jestem mega ciekawy. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrywajcie głosówki.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, dzięki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Po reklamie. Idę w Melo.
8: Na zegarach już punktualnie 21, ale w poniedziałek to bardzo dobrze, bo to oznacza, że weekend już coraz bliżej. No wiem, że tak dziwnie to mówić w poniedziałek, ale już pierwszy krok do niego postawiliśmy. A gdzie wy teraz słuchacie Melo w ten poniedziałkowy wieczór? Dajcie mi proszę znać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czy jesteście teraz w pracy? Czy jesteście w drodze? Czy jesteście w samochodzie? Z chęcią się dowiem, gdzie się teraz podsłuchujemy. WhatsApp Meloradia, tam nagrywacie głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja gram.
7: Melo Radio. Idę w Melo.
8: Do wszystkich waszych poniedziałkowych aktywności. Alan Walker i Christian Marci, oni za chwilę, zaczynamy od Jazzy Can't Deny It.

Sony Fodera i Crystal, to My Lovin w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach. No a ja cały czas robię listę obecności, sprawdzamy, gdzie jesteście i gdzie teraz słuchacie Melo Radio. Wysyłajcie mi głosówki na WhatsAppie, zdjęcia też przyjmuję. Takie zdjęcie wysłał Michał, który napisał też pod zdjęciem, że on godnie reprezentuje barwy Melo Radio w pociągu, w którym właśnie jedzie, no i wysłał zdjęcie z torbą. Torba Melo zawsze się przydaje, oczywiście, że tak, ale też przydaje się nasza aplikacja Melo Radio po to, żeby na przykład w pociągu móc Melo słuchać. Pobierajcie tę aplikację, żebyście mogli być z Melo Radiem w każdym zakątku Polski, a nawet i świata. Melo Radio. Żeby usłyszeć takie hiciory, które wam gramy, Ebony Hearts, to za moment Calvin Harris i Dua Lipa też wpadną, a to już Versace i o północy.

0: David Guetta i Becky G w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 29 minut po 21 na zegarach. A taką wieczorową porą, jeżeli wam się gdzieś tam w pracy teraz nudzi, to możecie wyjąć telefon, wejść na meloradio.pl, no i tam na przykład zgłosić się po szybką kasę. Taką premię możecie sobie sami zrobić. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wpisujcie nam wasze pomysły na meloradio.pl. Tak zrobiła Kasia. No i posłuchajcie, na co ona całkiem niedawno wygrała hajs od Melo.
1: Za tajną misję urodziny przyjaciółki wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: O, bardzo proszę. No, mam nadzieję, że urodziny były udane, a wy jakie macie pomysły? Wpisujcie je na meloradio.pl. A już teraz gram wam zupełną nowość na naszej playliście, bo najlepszy drop nowych hitów ma

Oni nie zawodzą. Meduza i Henry Camomile, to Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo. A Kraków nie ma prezydenta. Dotychczasowy prezydent został odwołany, ale spoko, mamy już pełno chętnych na to, żeby go zastąpić. No między innymi Marianna Schreiber, która kiedyś założyła partię Mam Dość, zapowiedziała, że w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa ona wystartuje. No i to się jeszcze nie wydarzyło, a ja już mam dość. To niech lepiej już Smog Wawelski to ogarnie. Oki i Sobel, ile lat, to już teraz w Meloradio, tak wam gramy.

Nowość na playliście Meloradia to Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce. Jak o niej kończycie pracę, to na moje już się możecie powoli zwijać na chatę.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Krzysztof Żołądek, witam. Dziś skupimy się na problemie, który dotyczy wielu młodych osób, a mianowicie na problemie wzroku, jego kondycji i tego, co z tym wzrokiem możemy zrobić. Czy możemy go nieco poprawić, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Dziś w studiu moimi waszymi gośćmi są Kinga Klang, optometrysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: A także Ewa Chabielska, która na co dzień doradza, jak dobrać oprawki, ale nie tylko. Ewa Chabielska, stylista okularowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Chciałbym zacząć od tego, co sam obserwuję gdzieś przechadzając się po ulicach polskich miast. Coraz więcej widać dzieci, i to w różnym wieku, w okularach. Czy to oznacza, że mamy wśród dzieci i młodzieży problem ze wzrokiem? Coś gdzieś poszło być może nie tak, albo są różnego rodzaju inne przyczyny, które wpływają na to, że tych okularów widać coraz więcej, bo na pewno to nie chodzi tylko o wymiar estetyczny, bo wątpię, żeby ktoś zakładał zerówki tylko dlatego, że są fajne oprawki i ciekawiej wygląda albo bardziej poważnie w okularach. Jaka może być tego, albo jaka jest przyczyna?
2: Tak, to prawda. W dzisiejszych czasach coraz bardziej widać na ulicach dzieci noszące okulary. Wynika to przede wszystkim z tego, że coraz lepsza diagnostyka pozwala na wykrywanie i korygowanie wad wzroku już u najmłodszych dzieci. Wzrok pełni zasadniczą rolę w procesie poznawania świata przez dziecko. Dlatego tak ważne jest to, by układ wzrokowy działał prawidłowo.
1: A jak rozpoznać, że dziecko ma wadę wzroku?
2: Bardzo prosto. Należy przyjrzeć się codziennym zachowaniom, nawykom naszego dziecka. Przedszkolak oczywiście nie powie nam, że widzi niewyraźnie. Nie powie, bo przecież nie wie, jak widzieć powinien. Będzie jednak robił wszystko, żeby widzenie nie sprawiało mu kłopotów. Oglądając bajkę, usiądzie bliżej telewizora, powie, że nie lubi układać puzli, będzie krzywił się na zabawy typu znajdź szczegóły, którymi różnią się obrazki. U dzieci szkolnych natomiast może wystąpić zamazywanie obrazu, rozdrażnienie, brak koncentracji oraz trudności z czytaniem. Dziecko może również mrużyć, pocierać oczy, narzekać na bóle głowy. Podczas czytania, pisania może układać książkę pod różnym kątem, nawet potykać się. To wszystko może świadczyć o występowaniu wady wzroku, którą tak naprawdę bardzo trudno nam, rodzicom, zauważyć. Oko dziecka bowiem potrafi dostosować się do warunków, jakie ma. Jest to tak zwana zdolność akomodacji. Dziecko mimo to może widzieć dobrze z daleka, mimo wady, którą posiada, z racji tego, że oko jego dostosowuje się jak zoom w aparacie. Nieleczona oczywiście wada wzroku może spowodować szkolne problemy, kłopoty z czytaniem, pisaniem. A można temu bardzo prosto zapobiec poprzez typowe badanie okulistyczne.
1: No właśnie, kiedy takie badanie można przeprowadzić, albo kiedy powinno się przeprowadzić takie pierwsze badanie, bo nie wiem, podejrzewam, że może być kiedyś albo nieco za wcześnie na badanie wzroku, albo... No za późno może być zawsze, ale kiedy jest taki najbardziej właściwy wiek dziecka, żeby udać się i pierwsze badanie wzroku przeprowadzić?
2: Tutaj ma pan zdecydowaną rację, za późno może być, nigdy nie jest za wcześnie. Oczywiście natychmiast musimy reagować wtedy, kiedy zauważymy u naszego dziecka niepokojące nas objawy, na przykład pojawienie się zeza. Nie ma obowiązkowych oczywiście badań okulistycznych, które wykrywałyby wady wzroku we wczesnej fazie ich rozwoju. Oczywiście przeprowadzane są bilanse u pediatrów lub w przedszkołach, szkołach. Zdarza się, że są przeprowadzane nie do końca prawidłowo, to znaczy bez zakropienia oka, bez porażenia akomodacji. To jest bardzo istotne, żeby taki fakt miał miejsce, z tego względu, że dziecko bardzo łatwo dostosowuje sobie ostrość do odległości, na które patrzy poprzez wysiłek swoich oczu. Również jakość tych badań oraz profesjonalizm osób je przeprowadzających stanowią kluczową rolę. Pierwsze kompleksowe badania wzroku powinny odbywać się w wieku 3 lat, chyba że dziecko predysponuje do dziedziczenia jakichkolwiek wad wzroku po swoich rodzicach, no to wiadomo, że wcześniej. O ile lekarz nie zaleci inaczej, badania powinny być powtarzane co 2 lata. Wynika to z tego, że droga wzrokowa dziecka rozwija się do 6-8 roku życia. Nieprawidłowe wrażenia wzrokowe czyli zamazany obraz, może powodować nieodwracalne zmiany funkcyjne. Chodzi tu głównie o obniżoną ostrość widzenia. Dziecko osiągnie taką ostrość widzenia, w jakiej nauczyło się widzieć świat. Zatem nie rozwinie pełnej ostrości przy nieskorygowanej wadzie wzroku.
1: Powiedziała Pani, że ten najlepszy okres na przeprowadzenie badania to 3 lata. No jeżeli w rodzinie gdzieś rodzice, dziadkowie mają wadę wzroku, to nieco wcześniej. Są chyba też takie przypadki, kiedy zaraz po urodzeniu widać, że coś z tymi oczami może być nie tak. Gdzieś oczy mogą zajść bielmem. Tutaj już chyba zdecydowanie wcześniej trzeba podjąć jakąś interwencję.
2: Tak, jak najbardziej. Ma Pan tutaj rację. Z takimi przypadkami spotykamy się bardzo często u noworodków zaraz po porodzie. Tutaj bardzo szybko należy reagować. No i jest to już w gestii lekarzy zajmujących się tak naprawdę noworodkami na oddziale szpitalnym.
1: Ale wtedy ta interwencja jest podejmowana niemalże od razu.
2: Natychmiastowo, oczywiście.
1: Mówiła Pani właśnie o tym, że tutaj nie ma co zwlekać, bo z oczami no jednak trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, bo od nich wiele zależy to, jak postrzegamy świat. No ale czasem ta wada wzroku może się gdzieś ujawnić albo przy badaniu, albo nieco wcześniej, będzie już nazbyt widoczna. A czym właściwie jest wada wzroku i jakie są wady wzroku?
2: Wada wzroku tak naprawdę przez specjalistów nazywana jest wadą refrakcji. Określa ona niedomogę układu optycznego i bardzo często ta wada wzroku jest utożsamiana z ostrością widzenia, natomiast są to dwa odrębne zagadnienia. Może ja przedstawię pokrótce, na czym polegają poszczególne wady wzroku. Otóż prawidłowo widzące oko to tak zwane oko miarowe, w którym światło skupia się na siatkówce oka. Zatem obraz, który powstaje, jest ostry. Możemy wtedy mówić o tak zwanym oku zdrowym. Sytuacja zmienia się, gdy obraz powstaje za lub przed siatkówką. Mamy wtedy do czynienia z krótkowzrocznością, dalekowzrocznością bądź astygmatyzmem. Dalekowzroczność u dzieci to tak naprawdę najczęstsza wada wzroku, jaka występuje. Zwykle malec tak naprawdę rodzi się z niewielką nadwzrocznością, która z czasem maleje. Niestety nie u wszystkich dzieci. Powodem dalekowzroczności jest zbyt krótka gałka oczna lub rogówka zbyt płaska. Ostry obraz powstaje wówczas za siatkówką naszego oka. Co wtedy się dzieje? Oczywiście dalekowzroczne dziecko bardzo dobrze widzi obiekty oddalone od niego, natomiast słabiej te, które znajdują się blisko. Jeśli nadwzroczność jest niewielka, stwierdzona przez lekarza i dotyczy obu oczu dzieci, nie muszą wtedy nosić okularów. Wada może się wyrównać. Lekarz zwykle zaleci wizytę za rok, by sprawdzić, czy wada się nie powiększa. Jeśli tak, konieczne będzie korygowanie oka okularami z soczewkami plusowymi.
1: A czym jest krótkowzroczność?
2: A krótkowzroczność odrębnie pojawia się w wieku szkolnym. Najczęściej wtedy nasze dziecko ma jakąś niedomogę w widzeniu, jakiś ubytek widzenia.
1: Bynajmniej nie chodzi tutaj o to, że nie widzi tych rzeczy, które w pokoju trzeba posprzątać, albo lekcji, które trzeba odrobić.
2: Nie, nie, absolutnie. Tego nie widzi żadne dziecko. Krótkowzroczność tak naprawdę polega na tym, że gałka oczna dziecka z kolei, w odróżnieniu od gałki ocznej oka nadwzrocznego, jest zbyt długa lub rogówka zbyt wypukła i zbyt mocno załamuje światło. Przez co obraz, który powstaje nie na siatkówce, gdzie odbywa się centrum tego widzenia, lecz przed nią. Dziecko widzi przedmioty, które znajdują się blisko, a gorzej te, które dalej. Dziecko mruży oczy, by polepszyć ostrość widzenia, siada na przykład blisko telewizora, podczas gdy ogląda bajkę. Wtedy już na pewno konieczna jest wizyta u okulisty. Jeśli stwierdzi wadę wzroku, wtedy należy stosować okulary dochodzenia ze szkłami minusowymi.
1: Mamy jeszcze wśród tych wad wzroku astygmatyzm. Co to takiego?
2: Astygmatyzm z kolei jest wadą wzroku, która bardzo często dziedziczona jest po rodzicach. Wynika ona z nieprawidłowej budowy rogówki. Dziecko wówczas widzi obraz zniekształcony, nie do końca wyraźny, zarówno z bliska, jak i z daleka. Dziecko, podobnie jak przy krótkowzroczności, mruży oczy, dodatkowo może przekrzywiać głowę po to, żeby lepiej widzieć przedmioty bliskie i dalekie. trudno mu zauważyć szczegóły i skupić się na nich. U około 1% dzieci zdarza się również różnowzroczność. Polega ona na tym, że jednym okiem malec widzi całkiem dobrze, w drugim natomiast jest wada. Między jednym a drugim okiem może być duża różnica mocy. Co wtedy się dzieje? Otóż oko słabsze widzi źle, przekazuje więc do mózgu niewyraźny obraz. Po pewnym czasie mózg odrzuca nieostry obraz i wykorzystuje tylko ten ze zdrowego oka. Z czasem to słabsze może przestać pracować. U niektórych dzieci również może rozwijać się zez. To oko, które nie pracuje, ucieka, bo nie musi się wysilać. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Gdy zeza nie ma, a dziecko ma wadę, można zauważyć to tylko w badaniu okulistycznym. Konieczne jest wtedy noszenie okularów korygujących wadę i zakrywanie, czyli obturacja lepiej widzącego oka specjalnym plasterkiem, po to, aby zmusić oko do pracy. Oczywiście to oko słabsze. Okulista może również zalecić ćwiczenia ortoptyczne w gabinecie okulistycznym.
1: To już wiem, dlaczego właśnie niektóre maluchy mają okulary i zaklejone jedno oko, bo to mnie ciekawiło, czy to był jakiś wypadek, coś się z tym okiem stało, a tu tylko prosty zabieg, żeby to drugie oko doprowadzić do wytężonej pracy i tym samym zmusić je do lepszego widzenia. Opowiedziała Pani o tych rodzajach wady wzroku, z czym możemy się spotkać, co możemy też sami zdiagnozować lub zaobserwować, może lepsze słowo, u naszych pociech. A czy zdarza się, że dziecko ma wadę, o której rodzic nie ma absolutnie żadnego pojęcia, taką wadę, której no, nie da się zobaczyć? Nie widzimy wtedy dziecka, które siada bliżej telewizora, ono nie mruży oczu, a jednak wada gdzieś jest, tylko jest bardziej ukryta. Co w takiej sytuacji?
2: Bardzo często tak jest. Małe dzieci mają niewielkie potrzeby wzrokowe. Dopiero wtedy, gdy zaczynają pracować z bliska, idą do przedszkola, do szkoły, zaczynają czytać, pisać, rysować, lepić, ich wady się ujawniają tak naprawdę. A każda nadwzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm daje obraz nieostry. Takie dziecko odczuwa ból głowy, ból oczu, ma kłopoty z koncentracją, uczeniem się. W końcu trafia do okulisty dziecięcego, gdzie po badaniach oczywiście okazuje się, że ma znaczny ubytek wady wzroku. Na przykład widzi tylko 10% tego, co zdrowe dziecko, no i rodzice są wtedy zaskoczeni.
1: A jak wygląda takie badanie młodego człowieka? Czy mamy tu jakieś różnice w stosunku do badania osoby dorosłej? Czy tutaj też trzeba zasłonić jedno oko, czytać z tablicy albo przypatrywać się na kolorowe liczby ułożone z kolorowych groszków? Jak to wygląda?
2: W badaniach wzroku u dzieci wykorzystuje się troszeczkę odmienne metody badań niż u osób dorosłych. Wykorzystuje się przede wszystkim odrębną metodykę, jak i również testy, którymi się dysponuje. Otóż trzeba wziąć pod uwagę to, że niektóre dzieci nie znają jeszcze cyferek, literek, więc stosuje się specjalne optotypy z obrazkami, które są czytelne dla małych dzieci. Również badanie jest inne niż u osób dorosłych, a mianowicie polega ono na tym, że lekarz podczas badania wykonuje skiaskopię. Jest to takie specyficzne badanie, może troszeczkę archaiczne, może troszkę przestarzałe, przy którym specjalista wykorzystuje specjalne linijki z osadzonymi na nich soczewkami o różnej mocy. Warunkiem poprawnego badania oczywiście jest zniesienie, czyli porażenie akomodacji oka, co nie jest konieczne w przypadku pomiarów ostrości widzenia u osób dorosłych. Wykonuje się to po to, by nie było przekłamań, gdyż młode oko potrafi dostosować się do warunków, w jakich się znajduje, czyli działa tak naprawdę jak zoom w aparacie fotograficznym. Aby temu zapobiec, stosuje się przed badaniem specjalne krople, które czasowo porażają akomodację. U małych dzieci stosuje się atropinę, u starszych krótkodziałający tropikamid.
1: A to jest bezpieczne?
2: Jak najbardziej. Są to krople, które nie są inwazyjne. Ich działanie mija po pewnym czasie. Może w pewnym stopniu utrudniać nam postrzeganie, zwłaszcza wtedy, kiedy wychodzimy na dwór, wtedy, kiedy jest słońce. Możemy odczuwać lekkie podrażnienie oka, oko jest bardziej uwrażliwione na promienie słoneczne. Również dziecko może być troszkę pobudzone do końca dnia, ale to wszystko mija i jest jak najbardziej bezpiecznym zabiegiem. Z takich metod troszeczkę bardziej nowoczesnych, które również wykorzystywane są w diagnostyce wad wzroku u dzieci, mam na myśli tutaj zarówno dzieci przedszkolne, szkolne, jak i również te najmłodsze, czyli dzieci 3-miesięczne, wykorzystuje się tak zwane autorefraktometry pediatryczne. Są one oczywiście niezastąpione we wczesnej diagnostyce niedowidzenia. Urządzenie zapewnia bardzo szybki, dokładny pomiar, co pozwala na zbadanie nawet tych bardzo niespokojnych pacjentów.
1: Brzmi poważnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę nazwy tych urządzeń. Najważniejsze, że wszystkie działają, poprawiają dobrze zdiagnozować to, w jakiej kondycji jest oko naszej pociechy, bo mówimy tutaj o wzroku dzieci i młodzieży, czyli młodych osób. Co jeszcze jest takiego, co rodziców może zaniepokoić i dać taki sygnał, że warto jednak mimo wszystko wybrać się z dzieckiem do okulisty?
2: Na pewno jeśli zauważymy, że dziecko mruży oczy, pociera oczy, potyka się nawet o własne nogi, tak mówiąc kolokwialnie, to na pewno wtedy musimy wziąć pod uwagę to, że u naszego dziecka może występować wada wzroku. Bardzo ważne jest to, że jeśli dziecko ma problemy z nauką pisania, czytania, jest nadpobudliwe, nie potrafi się skoncentrować, przekrzywia książki, podchodzi bliżej telewizji, żeby lepiej widzieć, na pewno wtedy musimy zadziałać, pomyśleć o wizycie okulistycznej i przebadaniu naszego dziecka pod kątem ostrości widzenia.
1: No, takie pocieranie oczu może być też, zwłaszcza wiosną, oznaką tego, że dziecko może mieć alergię na różnego rodzaju pyłki, więc tutaj ten cały zestaw symptomów wypadałoby wykorzystać i bacznie obserwować wtedy dziecko. Mówiliśmy o takich maluchach, o dzieciach kilkuletnich. Faktycznie pani tu wspomniała, że małe dziecko na tej tablicy liter jeszcze nie zna, więc ich nie przeczyta, więc trzeba zastosować trochę inną metodę, być może jakiś motylków, pewnie takie tablice też są w użyciu, a dzieci starsze, czyli już w zasadzie młodzież, jak tutaj można zdiagnozować wadę wzroku, chociaż ona powinna być już na tym etapie zdiagnozowana, to bardziej chyba powinniśmy powiedzieć o właściwym doborze okularów lub soczewek. Właśnie, soczewki są wskazane dla młodzieży, czy jednak powinny być okulary, czy nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań?
2: Oczywiście najprościej zdiagnozować wadę wzroku u starszych dzieci, dzieci w wieku szkolnym. Wtedy tak naprawdę mamy do czynienia z krótkowzrocznością i tutaj bardzo prosto to zauważyć. Młodzież już ucząca się, młodzież gimnazjalna, licealna, studenci, bardzo często na badaniach naszych okazuje się, że są krótkowidzami i powinni nosić okulary z soczewkami minusowymi. Zauważają to wtedy, kiedy na przykład siedzą w ławce przed tablicą i nie widzą tego, co na tablicy. To świadczy o tym, że rzeczywiście z ich układem wzrokowym nie do końca jest wszystko w porządku. Są tak naprawdę krótkowidzami. Muszą nosić okulary minusowe, korygujące ich wzrok. Jeśli tego nie będą robić, oczywiście wada wzroku może postępować, ale oprócz tego mają dyskomfort w codziennym życiu. Nie widzą dokładnie, mrużą oczy. Może zdarzyć się również, że boli ich głowa. Pod koniec dnia czują się zmęczeni. Soczewki kontaktowe jak najbardziej, ale nie kupione przez internet, nie kupione gdzieś z niewiadomego źródła. Muszą być przede wszystkim prawidłowo dobrane w gabinecie okulistycznym przez specjalistę zajmującego się aplikacją i doborem soczewek kontaktowych. Musimy również pamiętać o tym, że jeśli nosimy soczewki kontaktowe, to oczywiście dla zdrowia naszego oka nie cały czas, bez ustanku, zamiennie stosujemy je z okularami. Soczewki kontaktowe, tak z naszej praktyki zauważamy, że bardzo chętnie są kupowane, używane przez osoby uczące się, studiujące, generalnie przez osoby młodsze. Również stosowane w większym stopniu w czasie letnim, kiedy używamy okularów przeciwsłonecznych, kiedy nie mamy okularów korekcyjnych. z odpowiednią powłoką chroniącą nas przed światłem słonecznym. Wtedy jako alternatywa osoby używają soczewki kontaktowej w połączeniu z dobrymi, profesjonalnymi okularami przeciwsłonecznymi, oczywiście z filtrami i polaryzacją.
1: No, tych soczewek też nie widać tak na pierwszy rzut oka, nie rzucają się w oczy, a młodzież czasem po prostu też nie lubi okularów. Niektórzy uważają, że to obciach, a starsi zwracają uwagę i tutaj już zwracają uwagę na okulary w różny sposób, nawet dobierając sobie oprawki. Tych okularów potrafią mieć nawet kilka par, bo oprawki są do jednego garnituru, do innej koszuli, ale o oprawkach za chwilę porozmawiamy z drugim gościem w naszym studiu, bo ja chciałem zapytać jeszcze o relaks dla naszych oczu. Jeżeli używamy okularów, też jest on wskazany. Powiedziała pani, że te oczy czasami muszą odpocząć od soczewek, wtedy zamiennie z okularami. Ten relaks jest wskazany też dla osób, które z okularów nie muszą korzystać, ale pracują często na przykład przy komputerze. Młodzież szkolna, czy już później studenci, tego komputera w użyciu mają o wiele więcej. Wzrok się wtedy męczy bardzo szybko. Co zrobić, żeby nasze oczy mogły od tego wszystkiego odpocząć?
2: Przede wszystkim podstawową zasadą jest to, że nawet jeśli nie mamy stwierdzonej wady wzroku, a pracujemy przy ekranie komputerowym, przy monitorze, przy wszelkiego typu urządzeniach z monitorami ekranowymi, bez względu na to, jak doskonały ten ekran mamy, powinniśmy zabezpieczać nasz wzrok przed działaniem szkodliwego promieniowania. Powinniśmy zakładać okulary z odpowiednią soczewką chroniącą nasz wzrok. Mam tutaj na uwadze okulary z powłoką antyrefleksyjną. Również bardzo ważna jest higiena naszego wzroku, więc musimy pamiętać o tym, że żeby lepiej się czuć pod koniec dnia, wtedy kiedy bardzo dużo pracujemy przed komputerem, musimy sobie robić przerwy. A te przerwy robimy po to, żeby oko nam odpoczęło. Więc starajmy się co 2 godziny wstać od komputera, popatrzeć w okno, popatrzeć na zielone drzewa, liście. Wtedy nam po prostu nasze oko będzie odpoczywało. Będą rozluźniały się nasze mięśnie wzrokowe, co spowoduje, że będziemy mniej zmęczeni i bardziej efektywni w pracy.
1: A coś da, jeżeli na chwilę odejdziemy od ekranu komputera, położymy się i na chwilę, przymkniemy oczy?
2: Oczywiście, myślę, że taki odpoczynek wskazany jest w każdej sytuacji.
1: Czy jest jakaś metoda sprawdzona, dobra, albo jakakolwiek metoda, aby chronić oczy dziecka przed wadami wzroku?
2: Wadą wzroku nie zawsze daje się zapobiec. Często jest to sprawa genów, ale oczywiście warto próbować. Postarajmy się, aby nasze dziecko przebywało co najmniej 2 godziny dziennie na dworze, jeździło na rowerze, na hulajnodze. Spędzanie czasu na zajęciach sportowo-rekreacyjnych sprzyja poprawieniu kondycji wzroku, tak zgodnie twierdzą lekarze, w tym również okuliści. Ograniczmy również czas, w którym nasze dziecko ogląda telewizję, korzysta z komputera i to niezależnie od tego, jak nowoczesny oczywiście ma ekran. Powodem kłopotów jest to, że dziecko siedzi blisko tego, na co patrzy, a mianowicie ekranu komputerowego, a wtedy mięśnie jego oczu są bardzo napięte. Badania wykazały, że 2-godzinna zabawa, praca przy komputerze codziennie, aż 2-krotnie zwiększa ryzyko krótkowzroczności. Postarajmy się również o to, by nasz maluch dostał witaminy i minerały ważne dla oczu. Mam tutaj na myśli beta-karoten, czyli witaminę A oraz witaminę B, obecne w warzywach, owocach, w orzechach, olejach. Starajmy się podawać również jagody i czarne porzeczki, które zawierają antocyjany, poprawiające widzenie oraz mikrokrążenie w gałce ocznej. Nie zapominajmy również o tym, że luteina, która działa jak filtr chroniący siatkówkę oka przed działaniem szkodliwego światła. Znajduje się ona w brokułach, szpinaku, sałacie.
1: Czyli zdrowe odżywianie i ćwiczenia dla oka to też rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jeżeli już wywołaliśmy temat tego, jak te okulary dopasować, żebyśmy się czuli z nimi dobrze, bo czasami ciężko się pogodzić z tym, że jednak coś z tym wzrokiem jest nie tak i trzeba go wspomagać okularami, to warto, żeby te okulary nam się po pierwsze podobały, żeby były wygodne, a tutaj już mamy mowę o oprawkach. Przypomnę, Ewa Habielska, stylista okularowy, razem z nami jest w studiu. No teraz technologia, mnóstwo firm sprzyja temu, że możemy tylko iść i wybierać.
3: Jeżeli chodzi o oprawki okularowe, to tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby były wygodne i dostosowane do korekcji, którą mamy w okularach. Natomiast jeżeli chodzi o wybór już taki sam wizualny, to oczywiście wybór jest tak przeróżny, jeżeli chodzi o kształty i kolory, również jeżeli chodzi o modę, że nie będzie najmniejszego problemu, aby znaleźć oprawkę właściwą dla każdej twarzy.
1: Tak utarło się, że kobiety mają mnóstwo par butów, chociaż znam też kolegów, którzy mają więcej niż ich żony w szafie, ale z oprawkami okularów może być podobnie. Też możemy mieć kilka modeli do różnego rodzaju stroju, czy to na lato, czy to na zimę. Tutaj też mamy pełną gamę i w zasadzie to pani rolą jest doradzanie klientom, żeby sobie to wybrali.
3: Oczywiście jak najbardziej. Niestety jeszcze wciąż u nas troszeczkę pokutuje taki mit, że mamy jedną parę okularów do różnych aktywności, do różnych funkcji życiowych, bo oczywiście bardzo różnie żyjemy. W tej chwili właściwie wszystkie firmy, które produkują oprawki okularowe, zapewniają taki wybór opraw, że możemy mieć co najmniej 5 i 6. Nie tylko pod względem kształtu czy koloru, ale również danej funkcjonalności, użytkowości tych opraw. Odpowiednio dobrane do tego szkła zapewniają nam naprawdę komfortowe widzenie i wygodę.
1: No tak, to zupełnie inne okulary do czytania, jak to zazwyczaj mówią babcie, że to są okulary do czytania, a te są do wyjścia, czy nawet model kościołowy.
3: Jak najbardziej. No, najbardziej popularne oczywiście, potocznie mówiąc, okulary do czytania i do chodzenia, ale te wersje do chodzenia to mamy i do aktywności sportowych i możemy mieć okulary takie bardzo o wysokiej modzie, tak, które będą nam zapewniały bardzo dobry wygląd i dobrze wpływały nasz wizerunek. Oczywiście możemy wybrać oprawki, które tak zwane są casualowe na co dzień, które będą zapewniały dobry wygląd do każdej stylizacji. Także tak naprawdę to jest tylko nasza kwestia wyboru, naszej fantazji i tego, jak na co dzień się nosimy.
1: To jest trudne zadanie, wybrać dla siebie odpowiednie oprawki?
3: Myślę, że trudne jest to pod tym względem, że my trochę inaczej siebie postrzegamy, niż postrzegają nas osoby z zewnątrz. Ja jako stylista okularowy właściwie z tym problemów nie mam, ponieważ tak naprawdę widzę surową twarz, surową osobę po raz pierwszy. Więc widzę, jaką ma kolorystykę, jaki ma kształt twarzy, wielkość tych opraw i tak dalej. Dla mnie to są rzeczy oczywiste. Natomiast każdy z nas widzi siebie inaczej. Tak samo jak sobie dobieram okulary, też zawsze mam problem, czy to naprawdę jest to, w czym chciałabym chodzić codziennie przez kilkanaście lat tak naprawdę. No bo tak zwykle kupujemy okulary na 2-3 lata. Więc myślę, że najlepiej udać się do dobrych salonów optycznych, gdzie są specjaliści, którzy nam pomogą po prostu w wyborze tych okularów.
1: Trzeba tylko przestać się ich bać i zrobić ten pierwszy krok.
3: Nie wolno się bać okularów, bo okulary po pierwsze zapewniają nam maksymalną ochronę, komfort widzenia, a przede wszystkim zdrowie.
1: Jeszcze wrócę do pierwszego gościa, do Kingi Klang. Mówiliśmy o oprawkach. A czy właśnie oprawki są w stanie przekonać dzieci, młodzież do tego, żeby te okulary jednak założyć?
2: Jak najbardziej. Spotykamy się z tym, że wiele kobiet, zwłaszcza kobiet, chce podnieść swój wizerunek, chcą być modne i wyglądać troszeczkę inaczej. Chcą dobrać oprawy do swojej garderoby, wyglądać inaczej w pracy, wyglądać inaczej na spotkaniu biznesowym. Więc tutaj jak najbardziej moda okularowa ma bardzo duży wpływ na wybór opraw, na chęć ich kupowania, zwłaszcza przez kobiety, ale nie tylko. Panowie również bardzo chętnie kupują okulary. Zdarza się, że mimo nieistniejącej wady wzroku i mimo tego, że nie musimy nosić okularów tak naprawdę, oprawy tak poprawiają nasz wizerunek, tak nam się podobają i tak nam jest w nich ładnie, że bardzo chętnie zakupujemy je, oczywiście z odpowiednimi soczewkami okularowymi, które w pewien sposób również podnoszą i wygląd okularów i działają zdrowotnie na nasze oko.
1: Przede wszystkim chyba nie zaburzają tego naszego widzenia, bo jak pani powiedziała, że jeżeli ktoś nie ma wady wzroku, to on nie będzie wybierał między plus 1, plus 2 lub minus 2,5.
2: Absolutnie nie. Tam stosuje się specjalne soczewki, które tak naprawdę nie mają mocy. Oczywiście mają filtry ochronne w postaci powłok antyrefleksyjnych i filtrów UV.
1: Czyli idealne dla osób, które nie mają wady wzroku do pracy przed komputerem.
2: Tak, to prawda.
1: A mam jeszcze jedno pytanie do specjalistki od opraw okularowych. Coraz więcej słońca za oknami, coraz cieplej i coraz częściej sięgamy po okulary przeciwsłoneczne. Jak okulary przeciwsłoneczne mają się do młodych osób, o których rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy?
3: Niestety najczęściej sięgamy po okulary przeciwsłoneczne dla dzieci, te, które można kupić na stojakach, na bazarach, w popularnych sieciówkach. No, my z naszej strony bardzo byśmy chcieli uczulić, żeby takie okulary dzieciom nie zakupować.
1: Ponieważ, dlaczego?
3: Ponieważ okulary przeciwsłoneczne dla dzieci przede wszystkim mają mieć filtry UV. filtr w takim faktorze UV-400 to jest co najmniej to, co dla dzieci byłoby wskazane, z racji tego, że oko dziecka jeszcze nie jest w pełni wykształcone i nie filtruje tego promieniowania w pełni.
1: Czyli powinniśmy zwracać uwagę między innymi na to, czy okulary mają filtr UV, ale czy jeszcze na coś?
3: Oczywiście. Przede wszystkim też, jeżeli chodzi o filtr UV, nie wierzmy naklejkom, które się na okularach znajdują. Warto sprawdzić, czy dana marka, która produkuje okulary przeciwsłoneczne, rzeczywiście ma certyfikat na to, że te filtry są zawarte w soczewkach. Fajnie, jeżeli mają też dobrej jakości oprawki, które, że tak powiem, na aktywność dzieci dadzą radę, nie są uszkodzone przez dzieci w przeciągu najbliższego czasu. Natomiast jeżeli chodzi o wybór kolorów, kształtów, też jest to tak szeroki temat, że tutaj myślę, że sobie spokojnie poradzą.
1: Mam nadzieję, że rozwialiśmy wiele wątpliwości związanych ze wzrokiem. O tym, jak o niego dbać, też powiedzieliśmy. A ja dziękuję serdecznie za rozmowę moimi i waszymi gośćmi. Przypomnę, były dziś panie Kinga Klang, optometrysta. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I Ewa Chabielska, stylista okularowy. Również dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję bardzo.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Kamera i akcja, a dzisiaj będziemy kręcić się wokół tematów filmowych. Ze mną jest reżyser castingu i jeszcze do niedawna kierownik produkcji, Kasia Gryciuk-Krzywda. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: A to jest Miasto Młodości, zapraszam, Paweł Tworek. Zapewne teraz wiele osób zazdrości mi, że mogę z tobą porozmawiać, bo wiele osób też chciałoby coś osiągnąć w tej branży aktorskiej. Czujesz się poniekąd takim guru albo kimś, kto jakby pozwala zaistnieć w tej branży takim osobom?
5: Kompletnie nie. Kompletnie nie. Ja jestem wyrobnikiem bardziej chyba. Prowadzę castingi, to fakt. Prowadzę castingi od wielu lat, ale to tyle. No, guru to chyba nie ma w tej branży. W Polsce to zupełnie inaczej funkcjonuje niż w Stanach Zjednoczonych, więc jesteśmy bardziej osobami, które służą pomocą reżyserom niż gwiazdami.
4: A to jak już możemy od razu porównać to do Stanów Zjednoczonych, to jakie to są różnice?
5: No tam jest tak, że nie wiem, jak to wygląda na rynku reklamowym w Stanach, natomiast w filmowym to jest tak, że są osoby, które przy obsadach filmowych po prostu obsadzają, to reżyser się ich słucha, ich podpowiedzi. To faktycznie są osobowości i gwiazdy. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej.
4: A jak myślisz, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mają takie właśnie parcie na szkło?
5: Nie wiem. Ja nigdy nie miałam, więc nie wiem. To chyba różnie bywa, bo przy małych dzieciach, które przychodzą, to po części one chcą, żeby koledzy i koleżanki zobaczyli ich w telewizji i to dla nich jest jakieś takie fajne. Po części małe dzieci nie chcą, ale chcą rodzice pokazać sąsiadom, rodzinie, że o, moje dziecko jest gwiazdą. Przy dorosłych niektórzy to robią dla pieniędzy. W stosunku do średniej krajowej to jednak za jedną reklamę możemy zarobić zdecydowanie więcej.
4: A jakie to są nawet stawki?
5: Od 1500 do 50-80 tysięcy. To
4: trudno sobie aż wyobrazić taką kwotę, bo to zazwyczaj jest jeden dzień zdjęciowy albo dwa.
5: Tak, to prawda. Oczywiście to są stawki dla osób takich, które nie mają tych gwiazdorskich nazwisk. Przy gwiazdorskich nazwiskach te stawki, to już są negocjowane indywidualnie i są zdecydowanie wyższe.
4: A zdarza się też tak, że ci rodzice na siłę pchają właśnie te dzieci?
5: Zdarza się, niestety się zdarza.

0: Tu moja chyba cierpliwość się wyczerpała i porozmawiałam sobie z rodzicem, poprosiłam, żeby nigdy więcej nie przyprowadzał dziecka na casting, bo to jest tak potworny stres dla dziecka, które nie chce tego robić, że żadne pieniądze nie są tego warte.
1: A to jest, twoim zdaniem, twoja praca jest trudną pracą?
0: Nie wiem. Ja ją po prostu uwielbiam i może dlatego trudno mi jest powiedzieć, czy to jest trudne, czy łatwe, bo dla mnie to jest przyjemne.
1: No właśnie, bo ty od początku nie byłaś reżyserem castingu. Ta twoja droga zaczęła się troszeczkę inaczej. Jak rozpoczęła się twoja kariera cała z tą branżą filmową, reklamową?
0: Tak naprawdę to się zaczęło od telewizji. Wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze nie było prywatnych telewizji, one się dopiero pojawiały, ja stawiałam swoje pierwsze kroki właśnie w jednej z prywatnych telewizji, jeszcze przed koncesjami. Potem ta telewizja koncesji nie dostała, więc jak gdyby cała nasza ekipa się rozsypała, to nie jest dla mnie, ponieważ ja nie lubiłam siebie przed kamerą. Było mi niewygodnie i zawsze wydawało mi się, że jest źle. I w ogóle odeszłam. Odeszłam na jakiś czas, zmieniłam zawód, ale czegoś brakowało. Czegoś brakowało, natomiast wiedziałam, że nie chcę pracować przed kamerą, że to kompletnie nie jest dla mnie. I przez moment miałam taką przygodę, przez kilka lat z konkursami Miss Polski. I tam się chyba nauczyłam postrzegać i oceniać ludzi i to się sprawdzało. Potem zaczęłam jako kierownik produkcji przy reklamach. Czasami bywało tak, że budżety były bardzo niskie i nie było możliwości wynajęcia profesjonalnego casting reżysera. To sama robiłam. Tak zostało.
1: Czyli tak naprawdę takim dążeniem do celu udało ci się dotrzeć do tego miejsca, w którym teraz jesteś. Nie byłaś w żadnej szkole?
0: Nie ma szkoły dla reżyserów obsady.
1: Ale uważasz, że powinna być?
0: Myślę, że fajnie by było, gdyby były jakieś może roczne, dwuletnie przy szkołach filmowych odłamy, gdzie można by było nauczyć się też podstaw pracy obrazem. Ja się tego sama musiałam uczyć, czytając książki, rozmawiając z reżyserami, a chętnie bym sobie poszła na taką uczelnię.
1: Ale myślisz, że znalazłoby się miejsce potem dla takich osób po takiej szkole? Bo to jest chyba dość mały rynek.
0: Myślę, że tak jak ze wszystkim. Kończysz dziennikarstwo i też absolwentów jest więcej niż miejsc, gdzie można pracować, gdzie można mieć praktyki. Tak samo jak z każdym innym kierunkiem.
1: Czyli możemy założyć taki wzrost, tak? Są nadzieje, że jest coraz lepiej się dzieje po prostu na rynku takim reklamowym.
0: No, na rynku reklamowym tak. Znaczy, mam też wrażenie, że troszeczkę z filmami drgnęło u nas, z naszymi polskimi i robi się ich coraz więcej, więc no ja mocno trzymam kciuki za to, żeby ten rynek się rozwijał.
1: To już od czasów Idy, czy jeszcze wcześniej?
0: Nie, jeszcze wcześniej. Nie, jakoś Ida nie sądzę, żeby wpłynęła za bardzo. To oczywiście super prestiż. Bardzo się dzieje, w ogóle przepiękny film, polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie widzieli. Myślę, że to też to, że coraz lepsze filmy zaczynamy robić. My jako Polacy coraz ciekawsze i coraz więcej osób chodzi też do kina. I to myślę, że powoduje, że rozwijamy się. Nie jakimś tempem galopującym, ale takimi małymi kroczkami.
1: Nie ma czego się wstydzić.
0: To zależy, jak na to popatrzeć. Myślę, że wiele w top takich kinowych było ostatnio. No ale fajnie, że się uczymy. Fajnie, że mamy niesamowitych twórców. Tak naprawdę. Największy problem jest, myślę, że z pieniędzmi. Mamy fantastycznych aktorów. No tylko czekamy, żeby się jeszcze więcej pieniędzy na rynku pojawiło w kulturze.
1: Mówisz o nauce. Czego twój zawód ciebie nauczył i co tak właściwie robisz w tym zawodzie?
0: Nauczył mnie cierpliwości. To bezapelacyjnie, bo bez cierpliwości nie da się pracować z tak wielką ilością osób jednego dnia, bo czasami to bywa 400 osób. I faktycznie czasami już przy dużym zmęczeniu po wielu godzinach zdarzają się takie momenty, że ktoś się nie słucha albo z tyłu ci gadają, kiedy ty pracujesz z jedną osobą i duże pokłady cierpliwości wtedy są, żeby nie huknąć tam z tyłu na tych ludzi, a z kolei nie chciałabym ich stresować, bo już sam pobyt w studiu przed nagraniem pewnie jest dla nich stresem.
1: No tak, bo teraz jesteś bardzo spokojna, ale wiem, że na castingach jest ten entuzjazm, jest ta moc w głosie.
0: No bo to są castingi, to jest moja praca i jak gdyby muszę dotrzeć do tych osób, które tam są. One są zestresowane bardzo często. Ja muszę im przekazać to, co bym chciała i to, co mam w głowie, też muszę przełożyć na taki język zrozumiały.
1: A jak ważny w twojej pracy jest taki wywiad?

0: z osobą do poszczególnej roli, do jakiejś określonej roli, takiego kandydata na aktora?
1: To zależy, o jakich castingach mówimy, tak? Czy mówimy o castingu reklamowym, gdzie ja szukam po prostu twarzy, które pasują do danego opisu? Czy mówimy o castingu serialowym, czy mówimy o castingu filmowym, bo każdy z tych castingów jest totalnie inny. Co rodzaj produkcji, to te castingi różnią się od siebie.
0: No bo zazwyczaj to ty rzucasz innym wyzwania. Ja teraz wpadłem na taki pomysł, że to ja rzucę przed tobą takie zadanie. Tutaj mam przed sobą zegarek. On będzie odliczać minutę. I to będzie czas, w którym będziesz musiała się sprawdzić na castingu, na prezentera radiowego. Wiemy, że radio zazwyczaj nadaje na żywo. No i też mamy taki problem, że akurat niestety nie możemy puścić utworów. I przez minutę musisz w tak zwanym żargonie radiowym szyć. Także ja tobie oddaję mikrofon. Mam nadzieję, że jesteś gotowa.
1: Powiedz mi, w jakiej porze jesteśmy w takim razie tej przykładowej minuty?
0: No, powiedzmy, że to jest pora właśnie taka wieczorowa, wieczorową porą.
1: O matko, ależ wyzwanie. No dobrze, to próbujmy. Drodzy słuchacze, właśnie przeczytałam na... Drodzy słuchacze, właśnie przeczytałam maila, który przyszedł tutaj do redakcji, w którym to Bożenka opisuje, jaką potrawę przygotowała właśnie swojemu narzeczonemu. Narzeczonemu, którego bardzo kocha, którego nie było 2 miesiące, właśnie wraca z dalekiej podróży i ona przygotowała jego ulubione danie. Opisała, jak to zaścieliła pięknie sypialnię i teraz przygotowuje stół. Pieczeń, którą przygotowała, jest aromatyczna, kupiła do tego wino, właśnie przygotowuje zestaw muzyczny i tu jest propozycja do Państwa, żebyście przysyłali propozycje, jak powinna skomponować muzykę, żeby było romantycznie, więc prośba do wszystkich słuchaczy, żebyście teraz przysyłali swoje ulubione romantyczne kawałki, z których to nasza słuchaczka będzie mogła przygotować fantastyczną muzykę na romantyczny wieczór, a
0: no
1: dla Państwa...
0: Bożenka będzie na pewno zadowolona, już minuta minęła, brawa. całkiem dobrze, ale był stres?
1: Tak, był stres, pewnie, że tak, bo gadanie o niczym, bez przygotowania, no, jest totalnie czymś, czego ja nie robię na co dzień.
0: Mogłaś się poczuć teraz jak ci, którzy stają przed kamerą i są castingowani.
1: No, oni wiedzą, co mają robić, znaczy przynajmniej dostają ode mnie informacje, co mają robić.
0: Ale jest trochę ożywienia. Branża filmowa, reklamowa jest właśnie taką branżą pełną stresu?
1: No, każdy się stresuje, nawet aktorzy, którzy przychodzą na castingi, też są dosyć mocno zestresowani, bo wiadomo, że chciałoby się wypaść jak najlepiej, no po to się przychodzi na casting, żeby go wygrać, no nie po to, żeby po prostu przychodzić. No jeżeli o coś walczysz, no to się stresujesz.
0: Ale takie podejście od początku właśnie z nastawieniem na wygranie tylko pieniędzy, to jest dobre nastawienie?
1: Myślę, że w ogóle podejście z nastawieniem, że mam wygrać, albo że muszę wygrać, bo jeżeli nie, to będzie dramat, a niektóre osoby tak mają, jest złym postawieniem w ogóle sprawy i przychodzenia na castingi, bo to jest, oczywiście wiele zależy od tego, co zrobisz na castingu, ale też od tego, jak wyglądasz, jak, jeżeli wybieramy kilka osób, żeby one do siebie pasowały, więc bardzo często jest tak, że wiele osób zrobi fajnie rzecz na castingu, no ale wiadomo, że możemy wybrać jedną i tu już jest troszeczkę szczęścia w tym wszystkim.
0: Ty zazwyczaj zajmujesz się castingami do reklam. Na ile właśnie istotny jest tam talent, a na ile szczęście?
1: Casting castingowy jest nierówny. Często są role mówione, często są fajne scenariusze, gdzie są takie dosyć duże scenki do ugrania. No i wiadomo, że tam ten talent jest potrzebny. A czasami są po prostu reklamy, gdzie ktoś ma się pięknie uśmiechnąć, bo scenariusz jest taki, a nie inny, że nie mamy scen mówionych, jest dużo osób. Albo to jest bardzo wizerunkowa reklama, gdzie muzyka i światło i obraz prowadzony jest głównym motywem, a osoba występująca jest pięknym uzupełnieniem tego wszystkiego, no to tam wiadomo, że tego talentu aktorskiego, czy też do improwizacji potrzeba mniej i wtedy ten wygląd jest ważniejszy. Więc nie da się tego jednoznacznie określić. Wszystko zależy od scenariusza.
0: A między naturszczykiem a aktorem, to kogo byś wybrała?
1: Są takie scenariusze, gdzie właśnie ten naturszczyk, te jego takie naturalne pierwsze emocje i reakcje są potrzebne i one są fajniejsze niż reakcje takie przemyślane i odegrane.
0: Jakie cechy powinna mieć taka młoda osoba wkraczająca w ten świat aktorstwa?
1: Osoby, które nie są aktorami, a przychodzą na castingi, to nie jest aktorstwo, to jest odgrywanie, pokazywanie swoich emocji, ale to nie jest aktorstwo. Ja bym to rozgraniczyła, więc jeżeli mówimy o młodych osobach, które chcą sobie stawiać pierwsze kroki przed kamerą na castingach, ale nie myślą potem o zawodzie aktora, no to super, żeby było otwarte, uśmiechnięte i tyle, i odważne, żeby się nie stresowały, kamerą nie stresowały się w ten sposób, że przestaje im pracować umysł z tego stresu. Natomiast jeżeli osoby młode, które gdzieś sobie chodzą po castingach i myślą o szkole aktorskiej, no to zdecydowanie tutaj powinny pójść na dobre uczelnie.
0: A to gdzie możemy zbierać takie doświadczenie oprócz szkoły aktorskiej? No bo wiadomo, że do tego też trzeba się przygotować. Gdzie wcześniej możemy się przygotowywać?
1: Jest masę kursów. Wielu wykładowców albo obecnych, albo byłych szkół aktorskich przygotowuje indywidualnie młode osoby. Ponieważ już od wielu lat castinguję, to też mam takie osoby, które były nastolatkami, przychodziły do mnie na castingi. Teraz już mają 20 parę lat i właśnie podostawały się do szkół aktorskich różnych, czasami za pierwszym, czasami za trzecim razem. I ja widzę, jak one chodząc na takie zajęcia przygotowujące do szkół teatralnych, niesamowicie się rozwinęły, jak miały świadomość pracy ciałem, pracy mimiką.
0: Jest taki wiek, w którym warto zacząć?
1: Nie wiem, różnie. No oczywiście pewnie, że im ktoś jest młodszy, to lepiej mu to wchodzi.
0: Czyli polecamy młodym ludziom to, żeby wybierali się na warsztaty do jakichś kół teatralnych.
1: Pewnie, że tak. To zawsze wzbogaca. Nawet jeżeli potem się nie będzie z tego korzystało, to zawsze wzbogaca. Raz, że się poznaje na pewno sporo rzeczy związanych z kulturą, no bo to nie jest tylko przychodzisz i nie wiem, odbębniasz jakieś zajęcia. Człowiek się rozwija intelektualnie, człowiek się rozwija emocjonalnie, rozwija się też fizycznie, bo często są też to fizyczne, ciężkie zajęcia.
0: Jak już jesteśmy sfokusowani i skupieni na aktorstwie, to co zrobić, żeby właśnie trafić na taki casting?
1: Filmowe są inne, serialowe są inne, reklamowe są inne.
0: Znaczy, możemy zdradzić, że najłatwiej jest do reklamowych, ale tak, żeby do jakiegokolwiek...
1: Jest najwięcej, no bo często możemy mieć 7 castingów reklamowych w ciągu jednego dnia, tak? I następnego dnia mamy 5, jeszcze następnego mamy 3. No to castingów serialowych i filmowych absolutnie tyle nie mamy, bo nie mamy tyle produkcji. Więc siłą rzeczy, ich jest najwięcej i najniższe wymagania chyba, jeżeli chodzi o takie mocne aktorstwo. Mówimy o standardowych castingach reklamowych, więc tam szanse mają również właśnie takie osoby, które nie mają doświadczenia.
0: Czyli w kilku krokach. Na przykład jestem zainteresowany tym, żeby pojawić się w jakiejś reklamie. Dokąd powinienem pójść? Co powinienem zrobić?
1: No to są dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że zapisujesz się do jednej z agencji i my mówimy, w sensie reżyserzy castingów, wysyłamy do takich agencji zawsze informacje o castingach, które prowadzimy. W związku z czym w agencjach tak naprawdę do agencji spływają wszystkie informacje z rynku i agencje informują swoich podopiecznych o tym, że taki casting jest. To jest jedna forma, druga forma.
0: A jak szukać tych agencji?
1: Jak się wpisze agencja aktorska, agencja epizodystów i swoje miasto, nie wiem czy we wszystkich miastach, ale w tych większych te agencje są. Warto też zanim się podejmie decyzję o tym, że się chce podpisać umowę z agencją, zasięgnąć opinii, czy też w internecie poczytać, czy też może znajomych popytać, czy ktoś współpracował, bo też agencja agencji nie jest równa, więc...
0: No tak, a czasem się też zdarza, że agencje już od początku za samo przyjęcie nas do niej chcą jakieś pieniądze. To chyba na to trzeba uważać.
1: No to zdecydowanie nie należy iść do takiej agencji. Tak. Znaczy, ja mówię o takich agencjach, nie wiem jak to wygląda w agencjach modelingowych, bo być może tam jest robione jakieś portfolio i to inaczej wygląda, natomiast no, nie powinniśmy płacić za to, że chcemy zasilić szeregi agencji.
0: A jakieś swoje zdjęcia warto mieć, idąc na takie spotkanie z agentem?
1: Warto mieć. To nawet niekoniecznie muszą być bardzo takie profesjonalne profesjonalne w studiu zrobione, oczywiście takie są bardzo fajne, ale jeżeli nie mamy, no to mogą być zrobione zdjęcia zwykłym domowym sposobem, fajnie, żeby było na jasnym tle i uwaga, tutaj to jest zmora po prostu wszystkich osób, które przesyłają mi zdjęcia bez okularów przeciwsłonecznych, bo nie wiem dlaczego, ale jest taka...
0: A to tak bliżej lata, czy zawsze są w okularach
1: zawsze
0: przeciwsłonecznych?
1: Zawsze są w okularach przeciwsłonecznych, gdzie ja absolutnie nie widzę twarzy, więc takie zdjęcie ląduje od razu w koszu, bo ja nic z nim nie zrobię.
0: Bo to każdy detal jest istotny, tak?
1: No chciałabym zobaczyć twarz przede wszystkim. I tak samo zdjęcia z takim bardzo mocnym, tu do pań, prawie że scenicznym makijażem, też nic nie powie o człowieku, poza tym, że jest ładnie zmalowany, o ile ładnie jest zmalowany. Więc to muszą być zdjęcia pokazujące osobę. Oczywiście fajnie jest, żeby było takie zdjęcie, gdzie widać realnie wyglądającą osobę, no i jakieś fajnie troszeczkę podretuszowane make-upem, żeby było widać, jak ta osoba się zmienia.
0: Będąc już w takiej agencji, w jaki sposób zostaniemy poinformowani o tym, że odbywa się casting?
1: Wydaje mi się, że na pewno wysyłają SMS-ami agencje i chyba też wysyłają mailami. To pewnie też zależy od agencji, mają różne systemy.
0: Tak, ale czy tam mamy jakieś informacje, jak się do niego przygotować, czy powinniśmy się jakoś ubrać?
1: Wydaje mi się, że jeżeli nie ma wymogów w briefie, które oni dostają...
0: To może wytłumaczę, czym jest brief.
1: Brief to jest taka informacja, którą ja wysyłam do agencji, w której jest krótki opis projektu, do czego jest ten casting, jakich osób poszukuję, jakich osób nie należy zapraszać, czyli takich, które grały w konkretnych konkurencyjnych jakichś reklamach, gdzie i kiedy się odbywa casting i jeżeli są jakieś specjalne wymagania typu, nie wiem, ostatnio miałam na przykład kobiety, które ćwiczą jogę, więc wiadomo było, że muszą być w stroju do jogi, żeby można było na castingu ćwiczyć. Czasami jak jest dla tancerzy, no to wiadomo, że będą musieli zatańczyć fragment, więc też jest prośba o to, żeby byli przygotowani strojem i żeby się rozgrzewali przed wejściem do studia. To albo jak jest czasami na kogoś z biznesu, no to jest prośba czasami, żeby była biała koszula i marynarka. No, takie drobiazgi.
0: Już dostaniemy się na ten casting. To o czym warto pamiętać? Jak ten casting właściwie przebiega?
1: Casting przebiega w ten sposób, że stoję się w kolejce i czeka.
0: Po kilka godzin.
1: To różnie bywa. Znaczy, wiadomo, to trzeba chyba jasno wszystkim powiedzieć. Generalnie życie aktora polega na czekaniu. Albo na castingu, albo na telefon, albo na planie filmowym, na swoją rolę. Generalnie to jest czekanie.
0: Ale potem też jest na przykład recall. Co to takiego?
1: Recall to jest ponowne zaproszenie do studia już osób z tak zwanej shortlist, czyli ja przedstawiam reżyserowi i produkcji swoje propozycje, czyli nagrany casting. Oni sobie to przeglądają, wybierają sobie z tego te osoby, które im najbardziej odpowiadają i jeszcze raz te osoby zapraszamy do studia, gdzie już przyjeżdża reżyser główny, często przyjeżdża też agencja, produkcja i wtedy sobie dogrywamy jeszcze scenki z castingu albo zupełnie nowe, sprawdzając jeszcze, czy faktycznie dobrze żeśmy ocenili na castingu, że to te osoby są najfajniejsze.
0: Ale podczas takiej dogrywki to chyba jest już o wiele mniejsze grono.
1: No tak, bo to już jest po dwie, trzy, no góra może pięć osób do jednej roli.
0: Czy jest właśnie coś, o czym warto pamiętać już jak tam jesteśmy? Jakie błędy najczęściej na przykład popełniamy, będąc już na takim castingu?
1: Błędów jest cała masa. Wydawało mi się, że to jest rzecz oczywista, a potem się okazało, że nie, typu przetłuszczone włosy na castingu. Nieważne, że nie szukamy osób do pięknych włosów, niemniej jednak no, kamera bardzo dużo wychwytuje. Czy w momencie, kiedy bardzo często prosimy na castingu o pokazanie dłoni i jak mamy poobgryzane paznokcie, no to no, nie wygląda to dobrze. Bardzo często to kobiety mają tak, że przychodzą z bardzo mocnym makijażem. Ja wtedy nie widzę osoby, tylko widzę makijaż. Fatalnie się pracuje, bo zupełnie inaczej się odbiera tą osobę. Więc wszystkie młode osoby, bardzo proszę, dziewczyny, delikatnie się...
0: Ale starsze też.
1: Nie, no tak.
0: Czyli na pewno powinniśmy być zadbani, ale samo to, jak się przedstawiamy, bo zazwyczaj na początku mamy do czynienia z taką wizytówką. Jak ona powinna wyglądać?
1: Powinna być na uśmiechu. Nasz naród polski, jakby to nie brzmiało, ma problem z radością. my jesteśmy smutni. Natomiast generalnie mamy w sobie takie narzekactwo i ponuractwo i to wychodzi bardzo przy wizytówkach.
0: Ale to myślisz, że to jest kwestia stresu?
1: Nie, bo wszyscy się stresują. Natomiast tak jest. No, my się mało uśmiechamy do osób nieznanych. Bez imprezy, bez alkoholu uśmiechamy się mało.
0: A na co zwracasz uwagę przy wyborze takiej osoby już do ostatecznego projektu?
1: No jak bardzo pasuje do tego, co chciał reżyser, klient, jak bardzo pasuje do scenariusza i zarówno wyglądem, jak i tym, co potrafi zrobić w danej postaci, którą ja szukam. Więc no, to jest clue do sukcesu.
0: To tak w tych kilku punktach. Przychodzimy na casting, powinniśmy być uśmiechnięci, powinniśmy być zadbani. Jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć?
1: Słuchać. Ja tłumaczę po kolei, co trzeba zrobić. Opowiadam historyjkę, w jakiej ta postać się ma znaleźć. Oczywiście wiadomo, że to jest króciutko. Nie ma za bardzo czasu na to, żeby się zagłębić, ale przynajmniej w przypadku moich castingów zawsze można pytać. I jeżeli się czegoś nie rozumie, warto jest zadać pytanie. Ja się absolutnie nie denerwuję, nawet lepiej. Wolę udzielić dodatkowej odpowiedzi, niż zacząć grać źle, bo potem się człowiek zapętla i trudno mu jest w tym stresie takim wejść na dobry tor, jeżeli coś źle zrozumiał albo sobie źle dopowiedział, zrobi scenkę raz, ja zaczynam zmieniać, to on nie do końca jest w stanie szybciutko się przestawić na to, co źle zostało zrozumiane, więc lepiej zapytać, niż zacząć od tego, żeby robić źle, bo potem trudno się wyprostować.
0: Jak już trafimy na ten plan, to możemy być spokojni?
1: No jak trafimy na plan, to tak, to już możemy być spokojni, aczkolwiek trzeba się przygotować na czekanie. To nie jest tak, że się przychodzi, często jest z samego rana, potem jest make-up, potem się siedzi, czeka się na swoją kolej, potem jest przestawienie światła, przestawienie, czasami inne pomieszczenie, tam się po prostu czeka.
0: Muszę jeszcze nawiązać do jednego tematu. Aktorzy zazwyczaj są niezadowoleni z tego powodu, że takie produkcje się pojawiają. Paradokumenty, czy one na początku drogi dla osoby, która nie jest w ogóle związana z branżą filmową, reklamową, chciałaby coś zrobić w tym kierunku, mogą w jakiś sposób skreślić jej szanse na kolejne projekty?
1: No, paradokumenty nie są jakoś tak entuzjastycznie odbierane w branży. Ja nigdy nie pracowałam przy paradokumentach i chyba nie będę. I jakoś nie przemawiają do mnie. Mi się zdarzyło ze dwa razy czy trzy razy specjalnie włączyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda i poziom aktorstwa jest tam nikły. I ja nie wiem, czy to nie jest też tak, że można się bawić złych nawyków, a szkoda by było i to chyba bardziej pod tym kątem bym ja bym unikała osobiście czegoś, to nawet niekoniecznie o paradokumenty, ale unikałabym czegoś, co nie rozwija, a tylko pozwoli pokazać się w telewizji i nawet nie ma za to jakichś bardzo dużych pieniędzy, bo rozumiem, że reklama 30-sekundowa też nie rozwija, ale przynajmniej ja zakładam, że ludzie, którzy przychodzą na castingi do reklamy, przychodzą po to, żeby zarobić pieniądze, a nie po to, żeby się pokazać. Może być moje złe założenie. Natomiast no, przy tak krótkim planie nic złego przy tych reklamach się nie dzieje. Znaczy nie nabiera się złych nawyków. Natomiast nie wiem, czy paradokumenty to jest ten dobry krok w stronę sławy.
0: A poza paradokumentami warto sprawdzać się też w bardziej już poważniejszych produkcjach, na przykład w roli statysty, epizodysty?
1: W roli epizodysty tak. W roli statysty, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda plan filmowy, jak wygląda życie na właśnie na planach filmowych, to fajnie jest się zgłosić do roli statysty, ale do produkcji filmowych. Nie, bo to troszeczkę inaczej wygląda. Chociaż w sumie, jeżeli ktoś bardzo chce, to może być statystą gdziekolwiek, tylko że no, statysta to jest po prostu zapełnienie tła. Tam nie ma się żadnej gry aktorskiej. To jest no, po to, żeby pobyć i poczuć może trochę atmosferę planu filmowego, bo ewentualnie, no nie wiem, podreperowanie budżetu studenckiego, bardzo ubogiego, więc każde, myślę, kilkadziesiąt złotych, czy kilkaset złotych, jeżeli to będzie kilka dni, może pozwolić na zaproszenie potem gdzieś kogoś, albo na kupno sobie biletu, tak? Na komunikację.
0: Ale niektórzy uważają, że może poznają kogoś wówczas z produkcji, to im w czymś pomoże. Jest tam w ogóle taka szansa, czy raczej dostęp do tej produkcji jest już strzeżony?
1: Ja byłam kierownikiem produkcji wiele lat temu, być może coś się zmieniło, więc nie chciałabym teraz się wypowiadać i podciąć komuś skrzydeł, bo ja nie wiem, jak jest teraz na planach, tak? Bo ja nie... Ja jeżeli pojawiam się na planach, to pojawiam się na chwilkę na planie serialu czy na planie filmowym po to, żeby się spotkać z ekipą, po to, żeby zobaczyć aktorów, z którymi się długo przygotowywałam do zdjęć, jak oni pracują. I nie zwracam uwagi na te takie dalsze planowe życie i pojawiam się tylko na chwilę. Natomiast na planach reklamowych nie bywam w ogóle, bo nie jestem tam do niczego potrzebna. Ja swoją pracę wykonuję w studiu, więc nie chciałabym się wypowiadać teraz na temat czegoś, czego nie wiem, bo być może osoby, które przychodzą na plan i statystują, mają szansę spotkać kogoś ważnego i gdzieś coś próbować uszczknąć, a może nie wiem.
0: No to w takim razie dajmy szansę takim osobom i tak na koniec, czego możemy życzyć takim osobom zaczynającym właśnie w branży aktorskiej?
1: Szczęścia i rozumu.
0: No to tego życzymy. Gościem audycji Miasto Młodości była reżyser castingu Kasia Gryciuk-Krzywda. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce
2: na 103,9 FM. Maja Baczyńska, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła również Akademię Filmu i Telewizji. Uczestniczyła w wielu kursach interpretacji w Polsce. Pisze wiersze, teksty piosenek, scenariusze, dramaty i prozę. Dziś gości w programie Miasto Młodości. To autorka kilku etiud filmowych oraz filmu dokumentalnego Miła Padni. Od 2009 roku realizuje cykl filmów dokumentalnych Portrety kompozytorów, promujący i dokumentujący polską muzykę współczesną i filmową, a w szczególności utwory młodych, wyróżniających się twórców, wykonywane przez utalentowanych młodych wykonawców. Zrealizowała też pierwszy w Polsce niezależny, pełnometrażowy film dokumentalny o młodych kompozytorach muzyki współczesnej i filmowej pod tytułem Kilka pytań o słyszenie świata. Między innymi o tych produkcjach dzisiaj w Mieście Młodości, ale także o życiu, inspiracjach i pracy reżysera w rozmowie z Karolem Łuniewskim. Zapraszamy.
3: Tym razem to Maja Baczyńska, młoda reżyserka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dosłownie przed chwilą powiedziałem ci, że zapytam cię, jak już wejdziemy na antenę, jaki jest twój ulubiony film. Na co Maja odpowiedziała mi, ale mój? Maju, rozumiem, że twój ulubiony film to ten, który ty wyreżyserowałaś.
4: No może nie do końca, bo się inspiruję rzeczywiście i Polską Szkołą Dokumentu, ale też jestem wielką fanką dużych produkcji kinowych typu Incepcja. Ale rzeczywiście, jak powiedziałeś, mój film to rzeczywiście ja na co dzień używam tego sformułowania, by mówić o produkcjach, nad którymi pracuję, by je ustalić, by je dopiąć i stąd to skojarzenie po prostu automatyczne.
3: Powiedziałaś, że jesteś początkującą reżyserką i rozumiem, że reżyser zawsze jest początkujący, bo tak naprawdę przystępując do nowego dzieła, tworząc nowy film, musi wymazać wszystko, co było do tej pory i musi się w tę historię wbić od nowa.
4: To znaczy dla mnie to jest tak, że czerpiemy z doświadczeń z poprzednich produkcji, czerpiemy z naszych obserwacji i tych filmowych, i tego, co przegadamy, że tak powiem, z ludźmi i krytykami, i tymi zupełnie zwykłymi odbiorcami. Czerpiemy z obserwacji takiego codziennego życia. Moim zdaniem bardzo jest istotne, żeby mieć silny kontakt z życiem, też oczywiście z kulturą, no ale po prostu, żeby być uważnym obserwatorem. I w tym sensie tak naprawdę bazujemy na całym alfabecie, tak, prawda? Możemy dojechać do Z. I włożyć ten alfabet w nowy film. Tylko że tak naprawdę przy każdej produkcji mamy nowego bohatera, nowy temat. Nawet jeśli konwencja jest podobna, to się staram za każdym razem znaleźć nowy klucz do danego filmu, żeby nie popadać w rutynę. Więc w tym sensie uczymy się przez całe życie. Ja wciąż się staram czerpać, uczyć, doświadczać. I w tym sensie jesteś w tym samym momencie, to chcę powiedzieć, i na literze Z, i na literze A.
3: Obserwujesz ludzi, rozumiesz.